PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tuju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry. Ja tylko wymienić opony. Szybko będzie? No pewnie.

0: końcu opony są, lecz jedna jakaś mała. Pan mówi,
1: to dojazdówka, ale żona pakowała.
0: Auto w górę, klucz na śrubę, wszystko pięknie gra. Nagle jedna śruba patrzy, ze mną łatwo nie ma. Pytam, gdzie jest kluczyk zabezpieczający felgę? On przeszukał pół samochodu, potem zadzwonił do teściowej.

0: bardzo.
1: Teściowa mówi, kluczyk w woreczku po rosole. Żona mówi, nie dotykałam, ja tym autem nie jeżdżę w ogóle. Syn przysyła zdjęcie klocka, córka emoji śruby. A pan pyta, czy nie można jakoś złapać tego z grubej. Mechanik patrzy w ciszy, potem zagląda w schowek. Tam rachunki od 2013, jeden gofli smoczek. Pod siedzeniem 3 złotówki, pilot, który nie wiadomo skąd. Kluczyk był w popielniczce,
0: chociaż nikt nie pari od lat.
1: Koła zdjęte, nowe wchodzą, teraz finał tej przygody. Pytam, jaki pan chce bieżni? Najlepiej taki młody, mówię. Moment do kręcenia, a on kiwa głową.
0: Jasne.
1: Po czym pyta całkiem serio.
0: A te letnie będą.

jest chroniony. Ciśnienie ustawić fabryczne? Nie, nie, takie normalne. A jakie jest normalne? No żeby nie świeciła kontrolka. A zapas sprawdzamy? Nie trzeba, zapas jest nowy. Z którego roku? 2008.

Wraca blady. Czy zostawiłem tu okulary? Nie ma jak pan na głowie. Do zobaczenia na wiosnę.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: dobrych ciuchów.
1: Nigdy dość.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: No, piękny poranek. Zobacz, tam jest wschód. Widziałeś to? Widziałeś jako na światła? Jest.
1: Niedawno jeszcze skarżyliśmy się wam, że niestety w Warszawie w drodze do pracy widzimy już tylko czarne niebo. Nie ma, nie mówię o wschodzie, brzasku słońca. Tymczasem wystarczy wyjechać na południowy wschód. My ten brzask widzimy.
0: No właśnie, co prawda jeszcze też czujemy niską temperaturę. Niestety termometr pokazuje na razie około 6-7 stopni tutaj. Tutaj, czyli w Krośnie, bo to drugi dzień naszej motocyklowej wyprawy.
1: Są tacy, którzy mają gorzej. W Jeleniej Górze tylko 3 kreski powyżej zera, ale gdybyśmy pojechali nad morze, prawie 15 stopni Celsjusza, słuchajcie, o poranku w Świnoujściu i w Ustce.
0: Trochę jest to nie do uwierzenia, ale tak faktycznie jest. Jak sytuacja pogodowa u was? No to napiszcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można także się nagrywać, a my więcej o pogodzie już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wczoraj zachwycaliśmy się warunkami pogodowymi, jadąc motocyklami z Lublina do Krosna. Cudownie, ciepło, słonecznie, no było fantastycznie, a dzisiaj? No dzisiaj też niebo będzie bezchmurne lub ewentualnie zachmurzenie będzie małe. Miejscami na wschodzie i na północy kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. No i początkowo lokalnie na wschodzie i na południu kraju silne zamglenia i możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów.
1: A temperatura w ciągu dnia? Dalej mamy... No piękne babie lato, dlatego że maksymalnie zobaczymy dzisiaj od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, podobnie w obszarach podgórskich Karpat. 20 kresek powyżej zera będzie w centrum, no i na zachodzie cały czas najcieplej. Nawet 24 stopnie Celsjusza.
0: Bardzo często jadąc motocyklem zwracamy uwagę na siłę wiatru, a dzisiaj na szczęście wiatr słaby i umiarkowany. Na Przedgórzu Sudeckim miejscami porywisty, no i tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu. A wysoko w Sudetach porywy wiatru nawet do 60 km na godzinę.
1: No i wyobraźcie sobie, że ani kawa, ani herbata z rana niepotrzebne, bo ciśnienie o poranku bardzo wysokie. Na zachodzie 1025, na wschodzie nawet 1033 hektopaskale.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to pięknie, zaczynamy kolejny dzień wyprawy, zaczynamy kolejny poranek i zaczynamy kolejne spotkanie z wami. No więc myślę, że to dzisiaj będzie kolejny fajny dzień. Opowiemy wam dzisiaj o tym, co było wczoraj, co planujemy na dzisiaj. No wszystkie te informacje z naszej wyprawy właśnie do 10.
1: No i już za chwilę krośnieńskie wilki zawyją. A tymczasem wyjemy my, Patryk Kuniszewicz
0: i Kuba Marcinowicz.
1: I mówimy wam dzień dobry.

0: No to mamy już prawie 10 minut po godzinie 6 PRK, Polskie Radio Kierowców. No zaczynamy dzień w Krośnie.
1: I powiem wam jedno, że takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego, bo w studiu witamy naszego trojaczka, czyli trzeciego bliźniaka.
0: Trzeci bliźniak.
1: Kuba Domoracki jest razem z nami.
2: Dzień dobry, no tęsknię, muszę powiedzieć.
1: A tak. Wiesz, jak my tęsknimy?
0: A mówiliśmy, a tłumaczyliśmy, żebyś wziął 125
2: no,
0: i jechał
2: no,
0: z nami.
2: Wiele rzeczy mówicie, wiele rzeczy tłumaczycie. No.
1: I powiem ci, że naprawdę bardzo nam ciebie tutaj brakuje, bo nie ma komu dogryzać.
2: Aha.
1: Musimy no nie, wzajemnie sobie.
2: No, no i co? I robicie to z niechęcią?
0: Marnie, z marnym skutkiem, ale on robi co może.
1: Zaraz, zaraz. Na pewno słuchacze znają te potyczki z poprzedniej wyprawy majowej, kiedy Kuba cały czas poprawiał mnie jadąc za mną, że zdarza mi się za późno wyłączać kierunkowskaz.
0: I od razu w słuchawce pojawiało się kierunek, kierunek.
1: Uwaga, uwaga. Kuba. Wczoraj ja go dwa razy w Krośnie upomniałem. Tylko mnie wyprzedził, bo moja nawigacja padła, bo bateria padła, więc Kuba prowadził peleton.
0: I co chwilę słyszałem.
1: Na dwa razy nie wyłączył.
2: Tak, wiedziałem, że to będzie zupełnie inna wyprawa niż parę miesięcy temu.
0: No dobrze, to zupełnie inna sytuacja drogowa w stosunku do tego, co było wczoraj, domyślamy się. Natomiast my zawsze mamy najbardziej aktualne wiadomości dla naszych słuchaczy. Kuba Domoracki, jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic jest zakorkowana w kierunku Drezna. W przeciwną stronę, czyli w kierunku Wrocławia i Krakowa, ruch właściwie odbywa się w sposób płynny. Spory ruch obserwujemy także w województwie lubuskim i na A2 na wysokości Świecka w kierunku Berlina i na autostradzie A18 na wysokości Olszyny, także w kierunku stolicy Niemiec. Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, tu już wręcz te spowolnienia robią się coraz większe, niewielkie korki już obserwujemy, chociażby na Krajowej 7, na północ od Warszawy, pomiędzy Czosnowem, Łomienkami a stolicą, także na drodze Krajowej 61, pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na Krajowej 92, pomiędzy Sochaczewem a Ożarowem Mazowieckim. Przybywa samochodów oczywiście na północnej obwodnicy Warszawy, jak to zwykle bywa o tej porze. Chodzi o fragment S8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka i o jezdnię w kierunku zachodnim. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na północy, na Pomorzu. Tutaj na A1 mamy utrudnienia na wysokości Tczewa, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i także tam ruch zwalnia przede wszystkim w kierunku Gdańska i przybywa samochodów także na drodze krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ to pięknie brzmi. No dobrze, to jeszcze Dawid z Kaptura pisze do nas. Witam wszystkich, a szczególnie was w radiu. To przypominamy, że my nie jesteśmy dzisiaj w radiu w Warszawie, w naszym studiu z podnoszonym stołem, gdzie jakby są monitory, komputery i nasz klimat radiowy, tylko dzisiaj jesteśmy w Krośnie. Tak dla odmiany. Ale Dawid pisze, że jest w drodze do pracy do Rybnika.
1: Żartujesz?
0: Nie, mówię poważnie.

Dawid, przestrzyj szlak, bo my do tego Rybnika ruszamy po godzinie 10:00, a tymczasem opowiemy wam troszeczkę, może nie o samym mieście Okrośnie, chociaż mieliśmy przyjemność zobaczyć rynek nocą, ale przy okazji zawyjemy do Księżyca. Tak, to będą krośnieńskie wilki. Już za moment.

0: Zobacz, jak ten świat jest skonstruowany. To jest po prostu niewiarygodne, niepojęte, no.
1: Że Ziemia jest płaska?
0: No. Nie. Ale no właśnie, bo Seba pisze, że w Niemczech też jest ciemno, no.
1: No bo Seba, my już to rozkminiliśmy, bo my jesteśmy wcześniej.
0: Tak, dokładnie.
1: Rozumiesz, my jesteśmy na początku A4 tutaj na Podkarpaciu, a w zasadzie w Kotlinie, i u nas już wstaje. I powiem ci tak, zaraz u ciebie też wstanie.
0: Właśnie, czyli jak my mówimy, że idzie, wstaje, to za chwilę będzie w Niemczech.
1: Tylko
0: tak samo.
1: To w linii prostej. A co mają powiedzieć ci na górze, czyli na północy?
0: Tego jeszcze nie rozkminiliśmy,
1: to
0: ale
1: uwaga,
0: myślimy.
1: Bo właśnie dostaliśmy od Andrzeja z Gdyni, chłodniarza, hejka wie plurkie. Ja nawet wrzuciłem to do AI.
0: I co to jest?
1: Bo myślałem, że to Kaszubski. Plurkie. Chyba chodziło o to, że hejka cieplutko, pozdrowienia z Gdyni, temperatura 12 stopni Celsjusza, potwierdzam, zapowiada się piękny słoneczny dzień dla wszystkich słuchaczy oraz redaktorów PRK.
0: Ach, jak ja lubię ten słownik, który tak inteligentnie poprawia to, co jednak autor miał na myśli. Bardzo mu serdecznie za to dziękujemy. Co jeszcze u was? Tym razem wersja głosowa.
2: Cześć, w temacie sytuacji pogodowej. Ja właśnie jadę w Tatry, minąłem Żywiec. I temperatura 5 stopni, brzasku mnie też, a jakże. Także co, do zobaczenia, może na szlaku. Dzisiaj starorobociański wierch, mała pętelka z Siwej Polany, także kto się wybiera? 7:30 na miejscu, także zapraszam.
0: Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
1: I odezwała się do nas jeszcze Eliza.
3: Dzień dobry z rana, tutaj Eliza, pozdrawia. Trasy Świętoszów, Wrocław. Właśnie zaraz będę wyjeżdżać na A4. U mnie też 6 stopni, pokazuje temperatura. I prosiłabym bardzo o sprawdzenie drogi, jak tam na A4 w stronę Wrocławia. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
0: No to bardzo chętnie prześledzimy każdą trasę. A propos tej A4, to my dzisiaj szczególnie nią będziemy zainteresowani, bo my też dzisiaj A4 podążać będziemy. Kolejny punkt na naszej mapie i podczas wyprawy motocyklowej to Rybnik. Więc z Krosna wyjedziemy do Rybnika, ale jeszcze zanim wyjedziemy, to jeszcze dużo, dużo okrośnie.
1: A co do tej A4, to pamiętajcie, że na 120 minut informacje drogowe, w związku z tym już za nieco ponad 7. Kuba Domoracki zdradzi nam dokładnie, co na A4, co na innych trasach, a gdybyście potrzebowali sprawdzenia, dajcie znać, skąd dokąd zrobimy to dla was.
0: Można pisać w aplikacji, można się nagrywać.

0: 29 minut po godzinie 6 Polskie Radio Kierowców. No i nagrała wiadomość głosową nasza słuchaczka Eliza, która jeszcze ma jakieś pytanie.
1: Bo jeżeli chodzi o Krosno, to to nasze, to to w Kotlinie, to na Podkarpaciu, tak Eliza?
2: Dzień dobry z tej strony. Ponownie Eliza się kłania. A chciałam zapytać, co panowie tam robią w tym Krośnie? Rozumiem, to inne Krosno, nie Krosno Odrzańskie w Lubuskim, z którego pochodzę. Więc jestem ciekawa, co tam robicie w tym Krośnie. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz z dróżki w stronę Wrocławia.
0: No jak to co można robić w Krośnie? Pucujemy szkło, no.
3: To raz i wyjemy do Księżyca, tak bo już jest. Za chwilę wam troszeczkę więcej o żużlu opowiemy. My widzieliśmy wczoraj pięknego wilka, takiego srebrnego i faktycznie...
4: Duży był.
3: Wył do nieba. No to o żużlu za moment więcej. Jeżeli chodzi o A4, to tam między Krakowem a Katowicami widziałem roboty drogowe i zaraz za Katowicami, a tak na trasie jest czyściutko, ale więcej o tym, co na drogach, wie na pewno Kuba Domoracki.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Rzeczywiście na autostradzie A4 już w wielu miejscach przybywa samochodów na wielu fragmentach, chociażby w Małopolsce, przed Krakowem od strony Rzeszowa, także na obwodnicy Krakowa, niedaleko węzłów Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec i Kraków-Balice. Pomiędzy Gliwicami a Opolem także już jedzie się wolniej, wręcz dużo wolniej, pomiędzy węzłami Łany a Strzelce Opolskie chodzi o jezdnię w kierunku Opola i Wrocławia. W województwie dolnośląskim natomiast na fragmencie przygranicznym na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach utrzymuje się spory korek. Oczywiście korek tradycyjnie w kierunku Drezna. W drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się w sposób płynny. Poranne spowolnienie i poranne korki już zaczęły się w województwie mazowieckim. Zakorkowana i zatłoczona jest ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska a Marymącka. Podobnie krajowa 61 pomiędzy Legionowem a Warszawą, a także krajowa 7 niedaleko Czosnowa, Dziekanowa Leśnego, a także Łomianek. Przybywa samochodów także w województwie wielkopolskim, zwłaszcza na trasie ekspresowej S11 na obwodnicy Poznania, gdzie na fragmencie kilkunastokilometrowym w związku z pracami remontowymi obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. I tutaj wolniej jedzie się i w kierunku Piły, i w kierunku autostrady A2, chociażby niedaleko węzła Poznań Północ. Jeszcze jedna informacja, autostrada A2 w województwie lubuskim w pobliżu Świecka. Tutaj coraz większy ruch utrzymuje się na jezdni w kierunku Berlina od strony Poznania.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze nasz słuchacz pisze i wysyła zdjęcie. S3 Szczecin-Gorzów, jeszcze żarówka.
3: No to pytamy, co u was, co dobrego, jak tam sytuacja o poranku we wtorek, dajcie znać, przybicie z nami piątkę z samego rana. No i my za chwilę więcej wam o krośnieńskich wilkach.
4: O, teraz to ładnie zrobiłeś.

0: Udało się, to teraz trzeba ruszać. Dzień dobry, panie Kubo, panie Patryku, panie Jakubie, osobie realizującej, wszystkim państwu miłego wtorku i szerokości od Marosia z Warszawy.
1: Pięknie, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. To jeszcze a propos Krosna i a propos tego naszego szlaku żużlowego.
0: Czy są jacyś fani żużla?
1: No właśnie, i codziennie dostajemy od was masę wiadomości. No niestety z przykrością stwierdzamy, że w Warszawie ta tradycja żużlowa...
0: Więc to chyba ktoś z Warszawy napisał.
1: Tak, żużel to hobby dla wąskiej grupy osób, a wy tam jesteście w pracy. I to jak cudownej pracy. Zbieramy się do roboty, zbierać się, panie Patryk, nie udawać się pracujących radiowców.
0: Poczekaj.
1: Tylko
0: się kawy napiję i już się biorę do roboty. Jeżeli tak chodzi o żużel, słuchajcie, sprawdziliśmy, ponad 5 milionów kibiców interesuje się czarnym sportem, więc... Chyba spora grupa, a po wczorajszym meczu Polski ze Szwecją, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to ja wolę żużel.
1: Oj, zdecydowanie. No, jeśli chodzi o Krosno, to tutaj rządzą Wilki. Wczoraj podjechaliśmy pod stadion żużlowy właśnie Celfast Wilki Krosno. No, gigantyczny, srebrny, przepiękny wilk, wygląda groźnie. Natomiast drużyna tutaj krośnieńska występuje w Metal Kas drugiej ligi, czyli to jest taki drugi poziom rozgrywkowy w Polsce. Można byłoby to zestawić, jakby porównać do klasy takiej rozgrywkowej, czyli do PGE Ekstraligi. No i uwaga, bo w zakończonym niedawno sezonie krośnianie wywalczyli utrzymanie i no, z powodzeniem te rozgrywki zamknęli. Co prawda na 6. miejscu, ale to daje im
0: zaraz.
1: Awans do następnego roku.
0: Są na zapleczu PGE Ekstraligi po udanych spotkaniach barażowych i finałowych właśnie we wrześniu 2026 roku. Ale ja bym chciał jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę.
1: Mianowicie?
0: Wilki Krosno. Barwy wilczej watachy. Tor przy Legionów 1 w Krośnie. No i teraz patrzę sobie, że Polski Klub Żużlowy z Krosna kontynuuje tradycje dyscypliny sięgające 1956 roku.
1: No tak.
0: 70 lat!
1: Więc to jest naprawdę potężny bagaż historyczny, więc tutaj ten żużel też jest. W ogóle w każdym mieście, które odwiedzamy, jest żużel. No wczoraj byliśmy w Lublinie, oczywiście tutaj Motor Lublin, absolutnie topowa
0: drużyna. Mocniej żużlem stoi.
1: Tak jest, więc postanowiliśmy to tak ustalić, że jedziemy do tych słabszych i do tych mocniejszych.
0: Zgadza się, a klub, jeżeli chodzi właśnie o krośnieńskie Wilki, buduje kadrę na kolejny sezon. No i między innymi ogłoszono powrót Mateusza Szczepaniaka do krośnieńskiej drużyny. Pewnie fani tej drużyny to wiedzą.
1: No my wczoraj planowaliśmy się zapisać i próbowaliśmy pokazać, co potrafimy, ale no nie wjechaliśmy na stadion i nikogo tam nie było. Ale fajne jest też to w ogóle w tym czarnym sporcie, w żużlu, że te stadiony są w ogóle otwarte.
0: Tak.
1: Że możesz wejść na stadion, możesz poczuć tę atmosferę, nawet jeśli tam nikogo nie ma. Nikt tego nie zamyka. Tam nie ma ochrony, która nagle cię wyrzuca i wygania. Czyli to jest taki sport, taki otwarty dla kibiców.
0: I wiecie, że my motocyklami wjechaliśmy przez tę trybunę honorową, prawie że kołami dotykając już toru. Tylko z szacunku do tego sportu, a podróżujemy turystykami, więc klasa Adventure to nie jest żużel. Na tor nie wjechaliśmy, mimo że nie było żadnej ochrony i mogliśmy taką rolkę zrobić, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Naprawdę szanujemy Speedway w Polsce. Jeżeli jesteście fanami, to my czekamy na ciekawostki, tym bardziej od krośnieńskich Wilków, jeżeli interesujecie się właśnie losami tej drużyny.
1: No w Rybniku oczywiście też jest drużyna żużlowa i też
0: tam pojedziemy.
1: Odwiedzimy. I tak właśnie wygląda nasza fantastyczna podróż. O kilometry, które pokonaliśmy, będziemy was jeszcze dzisiaj pytać, więc bądźcie czujni. Mamy dla was specjalny konkurs z okazji naszej wyprawy motocyklowej. Natomiast oczywiście także po godzinie 7 będzie nasz klasyczny konkurs, tablice rejestracyjne. No i uwaga, bo dzisiaj tablice będą zaczynały się na literkę R.
0: No bo jesteśmy w Krośnie.
1: No.
0: Chociaż z tą literką to ja bym uważał, ale wszystko się okaże po godzinie 7, a teraz idziemy w tango.

0: 21 minut jeszcze zostało nam do godziny 7. PRK Polskie Radio Kierowców i motocyklowa wyprawa. No i dzisiaj jesteśmy w Krośnie. Tutaj zbudowaliśmy nasze studio.
1: Patrz, i Maroś z Warszawy wiedział, gdzie jesteśmy, bo do nas napisał.
0: No patrz, widzisz.
1: I napisał, powiem to jednym tchem. Wstało.

0: Asia z synem Mateuszem piszą do nas. Dzień dobry, kibice Żużla. Oczywiście są, no bliżej nam do Szczecina, ale kibicujemy Stali Gorzów. Z synem kilka lat temu też robiliśmy podobny trip, odwiedzając po kolei stadiony żużlowe. W Krośnie też byliśmy, mają fajny park maszyn. Pozdrawia Asia z synem Mateuszem. Pozdrawiamy was również.
1: Bo ktoś zarzucił nam, że żużlem mało osób w Polsce się interesuje. To jest ponad 5 milionów kibiców. I teraz proszę, czytam. Za dzieciaka rowerami jeździliśmy po torze. A Stal Rzeszów macie w planach? Mieliśmy, żeby nie było. Mijaliśmy wczoraj stadion, przejeżdżając właśnie S19 i zjeżdżając S19.
0: Ale pomachaliśmy im tylko.
1: Właśnie, machaliśmy. Tak. Więc zaznaczyliśmy swoją obecność. Pozdrawiamy was bardzo, ale to bardzo gorąco.
0: Ale oczywiście a propos tych rowerów, to Wigry 3 pewnie tam rządziło. Najlepszy rower żużlowy.
1: Chociaż Pelikan też by dał radę. Pelikan 2.
0: To prawda. Informacje drogowe mamy dla was, bo 10 minut zostało nam do 7.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na trasie ekspresowej S10 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Witankowo a Wałcz Wschód na 7 kilometrze auto ciężarowe uderzyło w bariery. Mamy informację, że zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Szczecina. Ciężarówka wypadła z jezdni w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 10, niedaleko węzła Bydgoszcz Południe. I tutaj na kilometrze 267 trasa została częściowo zablokowana. Obowiązuje ruch naprzemienny i obserwujemy tam już bardzo poważne korki. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale podobnie jest oczywiście na innych trasach w regionie, chociażby na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem Legionowym a Warszawą. Na trasie ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Garwolin Południe a Garwolin Zachód auto osobowe wypadło z trasy. Na kilometrze 47 mamy zwężenie w kierunku Warszawy. Dokładnie zablokowany jest jeden prawy pas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ dzisiaj będą emocje, ależ się dzisiaj będzie działo. Tablice rejestracyjne 3,300 do zdobycia.
1: Oj, będzie jedna trudna, ale to ode mnie. Tymczasem, siemanko panowie, meldunek pogodowy z Gryfina. 12 stopni, zachmurzenie średnie, wiatr słaby, widoczność dobra. Słońce się budzi, towarzyszycie mi w drodze do Szczecina. Dzisiaj małe opóźnienie, jadę pociągiem o 7. Ktoś tu zaspał. Antek,
0: tak.
1: Pozdrawiamy, a jeżeli chodzi o raport pogodowy od nas, jak dzisiaj będzie, a piękny dzień się zapowiada, punkt 7.

0: a na zegarze już godzina 7. Polskie Radio Kierowców. Gorące pozdrowienia z chłodnej Bydgoszczy dostaliśmy przed chwilą dla wszystkich słuchaczy oraz całego zespołu PRK. Przesyłają Michał z córką Michaliną w drodze do szkoły. PS. Dzisiaj walczymy z językiem polskim. Proszę trzymać kciuki. No to trzymamy, trzymamy.
1: Ale wiecie, Polska język, trudna język.
0: No my też czasami, my każdego dnia mamy taki sprawdzian, taki test i walczymy z językiem polskim.
1: Tylko, że my walczymy w ten sposób, że codziennie rano powtarzamy sobie i cóż, że cesarz ze Szwecji, to dla lepszej dykcji.
0: Powtarzasz, no.
1: Tak?
0: No.
1: To cóż, co to jest litera?
0: Że ze Szwecji.
1: To co to jest litera?
0: No co?
1: Mi?
0: No. No co? No.
1: To jest czwarta klasa, słucham cię.
0: No ale co, no?
1: Znak graficzny?
0: No.
1: Głoski.
0: Ale to...
1: A jakie mamy głoski?
0: A jaki to ma związek z naszą robotą?
1: Samo i spół.
0: No.
1: No. Powtarzam z Michaliną. Przed językiem polskim.
0: Ja się już zestresowałem.
1: A skoro w Bydgoszczy chłodno, to my was bardzo, bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy. Tym bardziej, że dzisiaj kolejny ciepły dzień przed nami.
0: Chociaż tutaj dość chłodno. 6 stopni w Krośnie teraz na termometrze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj, no piękne, bezchmurne niebo, ewentualnie zachmurzenie małe. Miejscami na wschodzie i na północy kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. No i początkowo lokalnie na wschodzie i na południu kraju mogą pojawiać się zamglenia. Ta mgła będzie ograniczała nam widzialność do 400 metrów.
1: W tym momencie najchłodniej jest na południowym zachodzie, a najcieplej na wybrzeżu w zasadzie, bo tam nawet 15 kresek powyżej zera. W ciągu dnia 17 stopni Celsjusza na wschodzie, na Przedgórzu Karpackim, 20 kresek powyżej zera w centrum, no i w ciągu dnia najcieplej, bo nawet 24-25 stopni Celsjusza na zachodzie Polski.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim miejscami może być porywisty, a wysoko w Sudetach to nawet do 60 km na godzinę.
1: A w tym momencie ciśnienie bardzo wysokie, 1025 hektopaskali na zachodzie i 1033 nawet hektopaskale na wschodzie kraju.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A w tej godzinie oczywiście tablice rejestracyjne i 300 zł do zdobycia.
1: A my kłaniamy się wam nisko we wtorek. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: I mówimy dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców i Wyprawa Motocyklowa. My codziennie jesteśmy w innym miejscu, podążamy szlakiem żużlowym i o tym żużlu wy też piszecie, Piotrek między innymi. A ja, jak byłem dzieckiem, to pomiędzy blokami mieliśmy asfaltowe ścieżki idealnie przypominające tor żużlowy i robiliśmy żużel na rowerach. Do dziś mam blizny na kolanach, a w domu rodzinnym do dziś mam pewnie plastikowe figurki żużlowców. Pozdrawia Piotrek.
1: No i oczywiście nie zapomnijmy o Tomaszu Golobie, zbyt goszczy fakt, my mistrza pamiętamy i to jeszcze były nasze czasy, kiedy on właśnie startował. A przy okazji to tak, Monika z Mandarynki, przed 7 leciało Demono, panowie, bardzo dziękuję za Demono.
0: Ależ cała przyjemność po naszej stronie.
1: To ja od razu mówię, że już teraz będzie De Stereo, bo nas dwóch. Z kolei z Krakowa chłopaki, Szymon i Dominik już proponują tablice rejestracyjne. I co tam jeszcze u was? To dajcie znać w aplikacji PRK, bo my mamy dla was informacje drogowe. Ja powiedziałem my.
0: No my.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Sporo porannych spowolnień i porannych korków na południu naszego kraju w województwie małopolskim. Jak to zwykle bywa, zdecydowanie wolniej jedzie się na trasach dojazdowych do Krakowa. Od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, a także Rzeszowa, Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabierzowa. Na A4 mamy także spore spowolnienie na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Tyniec i oczywiście też na drodze krajowej numer 28. Coraz więcej korków i spowolnień niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej czy Grybowa i Gorlic. Na drodze krajowej numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim na obwodnicy Bydgoszczy doszło do kolizji ciężarówki na kilometrze 267. To są okolice węzła Bydgoszcz Południe. Obowiązuje tam ruch naprzemienny i właściwie w obu kierunkach, ale także na sąsiedniej drodze krajowej numer 25 obserwujemy spore korki. Uwaga na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskiem pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim. W miejscowości Kostomłoty II doszło do pożaru budynku i na czas trwania akcji gaśniczej zablokowany jest jeden pas w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, a chodzi o kilometr 75. Na miejscu ruchem kieruje tam policja. Jeszcze województwo zachodniopomorskie, trasa ekspresowa S10. Pomiędzy węzłami Witankowo a Wałcz Wschód ciężarówka uderzyła w bariery. Na 7 kilometrze jezdnia jest zwężona w kierunku Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kiedy się do nas odzywacie, każdy ma jakąś ksywę. No i kojarzycie pewnie Mańka z Fiesty. Teraz Antek z Gryfina pisze, że już chyba nie będzie Mańka z Fiesty. Pozbył się swojej fiestuni i jeździ Skodą Fabią, tą nową. Szkoda Mańka, powiem. Szkoda Mańka.
0: Maniek ze Szkody w takim razie teraz będzie. A już za chwilę będą tablice rejestracyjne. 3 do odgadnięcia. Dzisiaj litera R rządzić będzie w tych tablicach, chociaż Patryk ma pewną niespodziankę. O niej za chwilę. Co trzeba zrobić, żeby wygrać 300 zł? Dodatkowo jeszcze talon na pozdrowienia, owacje na stojąco i tak dalej. O tym za moment.

0: na zegarze. Mamy już 20 minut po godzinie 7. Ja uważam, nie wiem jak ty, ale pewnie się ze mną zgodzisz, że to jest najlepsze, to jest po prostu genialne, to jest idealny moment na...
1: konkurs.
2: No i co ja mam teraz powiedzieć? Muszę się zgodzić.
0: No wreszcie. No.
2: Ale tak, bo na to właśnie czekaliśmy. Tym bardziej, że wiecie, podczas naszej wyprawy motocyklowej tradycyjnie trzymamy się tablic, chociaż te motocyklowe są troszeczkę mniejsze, ale nimi też się będziemy posiłkować. No i oczywiście tych konkursów i nagród jest dużo więcej. Na początku tablice rejestracyjne.
0: Tak jest. I 300 do zgarnięcia. Za każdą tablicę rejestracyjną płacimy wam 100 zł. Do tego dorzucamy jeszcze owację na stojąco od naszej uśmiechniętej publiczności zgromadzonej w studiu w Warszawie. Do tego dorzucamy talon na pozdrowienia. Jest jeszcze wieczna chwała i sława. No i jeszcze jest szacun na dzielni w miejscu pracy i uwaga w miejscu rekreacji także. Czyli jeśli wybieracie się w ten weekend na grzyby, to tam szacun też jest.
2: I teraz panowie, słuchajcie, parytet musi być zachowany. Okazuje się, że najczęściej to właśnie wam się udaje do nas dodzwonić. Drogie panie, wam też otwieram linię telefoniczną. Kuba Domoracki w Warszawie tylko czeka na to, żeby odebrać od was telefon. 22 139 29 29, także dzwońcie właśnie w tym momencie. 22 139 29 29.
0: To ja jeszcze tylko dopowiem, że te 300 można wydać na spełnianie motoryzacyjnych marzeń i przeżyć, czyli doznania dajemy wam za te 300 zł. Można jeździć przeróżnymi samochodami, zresztą więcej o tym opowiemy za kilka minut. Na razie czekamy na wasze telefony.
2: Przypominam regulamin konkursu na radiokierowców.pl, a ten numer telefonu, otwarta linia to 22 139 29 29.

0: Tablice rejestracyjne, 3 do odgadnięcia, ale widzisz, już cię rozszyfrowali nasi słuchacze. Już wiedzą,
1: że co?
0: Że ta niespodzianka to będzie nowy wyróżnik.
1: Ale poczekajcie, może i będzie, może nie, ja teraz nie powiem, nie, ani tak, ani nie, ale jakie to będzie miasto, jaki to będzie powiat. Taka tablica wpadła mi w oko, co prawda auto było ściągane ze Stanów Zjednoczonych, w ogóle jesteśmy pod wrażeniem, Kuba, tak. Ty byś się tutaj odnalazł, wiesz?
2: Mhm, a czemu?
1: Bardzo dużo pick-upów jeździ i twoja Kia Rio spokojnie na pakę by się zmieściła. Mógłbyś jeździć dwoma naraz.
2: Nieładnie to, co powiedziałeś.
1: Dlaczego? Zachęcam cię do tego, żebyś kupił sobie większe auto.
2: No dobrze. No dziękuję ci bardzo. Dobra rada od ciebie. Z rana.
1: Wiesz co?
2: No.
1: Przywiozę ci taki.
0: Tak, Patryk nawet jak jest w krośnie, to myśli o tobie. Takie to... Takie to milutkie.
1: Słuchaj, jestem tutaj z Kubą, więc brakuje mi ciebie. No nie ma się do kogo odezwać.
0: No dobrze, to teraz już mamy dla was informacje
1: tak,
0: drogowe.
1: Dość tych uprzejmości.
0: Tak jest, prowadzi oczywiście Kuba Domoracki. No to jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej numer 1 pomiędzy Pszczyną a Tychami, niedaleko miejscowości Kobiór, doszło do dachowania samochodu osobowego na kilometrze 573. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Tychów. Na trasie ekspresowej S10 w Zachodniopomorskiem cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Witankowo a Wałcz Wschód. Na 7 kilometrze, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery, mamy zwężenie jezdni w kierunku Szczecina. Dokładnie zablokowany jest lewy pas. Poranne godziny szczytu, a przez to sporo porannych korków i porannych spowolnień w województwie mazowieckim i na trasie ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Warszawa-Janki, Wypędy a Opacz, także na krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą, a właściwie już zdecydowanie wolniej jedzie się wcześniej od strony Góry Kalwarii. Podobnie jest na trasie ekspresowej S17 pomiędzy Kołbielą a Warszawą oraz na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 7 na Pomorzu, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Podobnie na sąsiedniej trasie numer 91, pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na trasie wojewódzkiej 221, pomiędzy obwodnicą, dokładnie pomiędzy węzłem Kowale a Gdańskim Centrum czy portem właśnie Gdańskim. Tutaj zdecydowanie wolniej przede wszystkim do drogi krajowej numer 91.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja zapamiętałem, że między portem.
1: Między portem.
0: Między port, to oczywiście. Seba pisze, u mnie to było tak w szkole podstawowej, w klasie mieliśmy drużynę żużlową, BMX, czyli jeździliśmy na zawody, rywalizowaliśmy na stadionie żużlowym po Polsce, no i tak dalej. Więc wspomnienia fantastyczne, wspominam to bardzo dobrze. Start Gniezno, Seba, pozdrawia, wszystkiego dobrego.
1: A teraz uwaga, petarda. Wojtek z Krosna się odezwał.
0: Witam
1: serdecznie. Też jest motocyklistą, ale takim genetycznym, bo dziadek miał powojennego Zundapa, potem była BMW Sahara, tato SHL-kę, dwie WS-ki, MZ-ka, Honda, Yamaha, długo by wymieniać. Od zawsze kibicujemy wszyscy żużlowi w Krośnie. Jeszcze do niedawna to był jedyny czarny żużlowy tor w Polsce, no ale teraz jak wszystkie jest już granitowy. Mamy takie szczęście, że wokół Krosna pełno jest świetnych tras na motocykle. Winkiel na winklu, widzieliśmy to
0: prawda,
1: wczoraj.
0: Oj, tak. Bosko się jechało.
1: Szczególnie jak Bogu chwałą się jedzie, a nie krajową dziewiętnastką. Mm-hmm. Jak to mówią, pozdrawiam i polecam świetny rockowy utwór, jak i dla krośnieńskiej watachy stworzył miejscowy zespół Cyriam. O, to trzeba tego będzie posłuchać.
0: No to bardzo dziękujemy, uwielbiamy takie informacje. W ogóle a propos tego lokalnego życia, to wczoraj także byliśmy zauroczeni pewną ciekawą sytuacją, ale o niej opowiemy wam, no myślę, że po 8:00.

0: No to mamy jeszcze
1: 20 minut do godziny 8. To jest bardzo dobry moment, żeby rozegrać nasz konkurs. Trzy tablice rejestracyjne.
2: Konkurs.
1: I zdobyć nagrodę.
3: Bo to co najważniejsze, jedna tablica, stówka. Trzy tablice, 300 zł w formie oczywiście vouchera.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
1: Czyli jeśli na przykład marzycie o tym, żeby przejechać się supersportową furą po torze, to można to zrealizować. Jeśli marzycie o offroadzie, to też można to zrealizować. Jeśli marzycie o motocyklu, też można to zrealizować.
3: Nie wy, tylko ty, no, bo kto no. Z nami jest? Halo, halo.
5: Witam serdecznie, Marcin ze Szczegomia.
1: Cześć Marcinie. Marcinie, wszystkiego dobrego dla ciebie. Co słychać? Opowiadaj.
5: Dzień jak co dzień, rano, obudka, śniadanko i do pracy.
3: Myślałem,
1: no,
3: że powiesz
1: tak. Tak samo jak u nas. No.
3: Dzień jak co dzień, budzę się rano, siaranko, wygrywam sobie 300, jadę do pracy. Takiego każdego dnia ci życzymy jak najbardziej, ale wiesz co? Nie będziesz miał dzisiaj łatwo. Jak wiesz, my motocyklami podróżujemy, dzisiaj jesteśmy na Podkarpaciu, dlatego literka R będzie królowała w rejestracjach. No i dwóch przedszkolaków, niby z Krakowa, zgotowali ci ten los. Szymon i Dominik proponują na dzień dobry do konkursu tablicę RPZ. Uła. Robert, Patryk, Zbigniew.
5: RPZ.
3: I oczywiście pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
5: Tak, super, ja również chłopaków pozdrawiam.
3: Tylko, że oni do szkoły, do przedszkola jadą.
5: No tak,
1: kiedyś, gdy byliśmy w wieku chłopaków, przedszkolaków, to jak coś było super, to się mówiło, że jest prze.
3: Prze.
5: Tak, powiat przeworski.
3: Dobre, stówkę masz już.
1: No dobrze, a co byś powiedział na taką tablicę RJS? RJS.
5: RJS to będzie powiat jasielski.
1: Pięknie, czyli 200 zdobyte. Dobrze idzie.
3: No i co, ja obiecałem, że spróbuję dzisiaj czymś zaskoczyć, bo my z Kubą wczoraj na trasie pięknej, po prostu krętej drodze dla motocykla, coś idealnego, no musieliśmy się mijać z bardzo dużymi autami. Nie mówię o ciężarówkach, które budują tutaj S19, tylko mówię o pick-upach. Dodge Ram nas taki mijał jeden wielki.
1: Gigantyczny, zajmował po prostu, miałem wrażenie, że więcej niż jeden pas.
3: A i to nie jeden tylko, Fordy Ranger, na 150 jedną chyba widziałem. Sporo tych samochodów, no i właśnie, one bardzo często przychodzą do nas ze Stanów. Przypływają, my je kupujemy, cieszymy się motoryzacją. I teraz nowy wyróżnik tablic się pojawił. To będzie YKR. Co to może oznaczać? Yeti.
5: Powiat Krośnieński.
3: No? No
1: strzała w ogóle, bez zastanowienia.
3: Marcin, jestem w szoku. Było RKR, teraz jest YKR jako ten nowy wyróżnik. Wielkie brawa dla ciebie, gratulacje.
1: Ciekawy jestem, czy gdybyśmy zmienili województwo, też byś był taki mocny, czy po prostu masz opykane Podkarpacie w małym paluszku?
5: Nie, pracuję w logistyce, więc awizację ciężarówki mam styczność z tym.
3: To, a pamiętasz literka V, gdzie wjechała?
5: V będzie mazowieckie.
3: Nie, dolnośląskie. Literka A wjechała na Mazowszu. Mhm. I teraz tam okay. VW, to już jest Wrocław.
5: Dokładnie.
3: Ach, tym tylko mogłem zaskoczyć, ale tak czy siak wygrywasz u nas.
1: Słuchajcie, same przyjemności teraz przed nami. Owacja na stojąco już była, teraz dla ciebie jeszcze talon na pozdrowienia. Proszę bardzo, wykorzystuj, czyli pozdrawiasz kogo chcesz.
5: Pozdrawiam całe wasze radio, robicie super robotę i wszystkich słuchaczy i kierowców.
1: Do tego dorzucamy ci szacun na dzielni w miejscu pracy, ale także w miejscu rekreacji, no i oczywiście wieczną chwałę i sławę.
5: O, super.
1: I naturalnie 300 zł, które wygrałeś, zasłużenie. Baw się dobrze, wykorzystaj ten voucher do maksimum.
3: No i...

0: I od PRK Polskiego Radia Kierowców życzymy Ci jeszcze szerokości, przyczepności, w ogóle cudownego dnia.
1: Dziękuję wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie. Księżyc

0: Mój mąż, znaczy nie mój mąż, tylko mąż, tak, Kasia pisze do nas. Ale i pisze tak, kochani, mój mąż, Krzyś, z Łodzi, ma dziś ciężki poranek, pozdrówcie go. Kochanie, słońca ci życzę, Kasiula z Mini pisze.
1: Dobrze, dodałeś Kasiula, bo no myślałem, tak, że tak, mówisz, tak. Krzychu, kochanie, sorry, słońca Krzychu. Ci życzymy.
0: Krzychu, bo tak jak już żeśmy się zbliżyli po prostu za bardzo. Dobrze.
1: Ale ja myślę, że teraz właśnie Krzysiek no. się lekko uśmiechnął i myśli sobie, no nie.
0: No właśnie, no miała być żona,
1: to wariaty.
0: A tu taki typ, no się trafił. No.
1: No i już ten dzień jest lepszy. Mam nadzieję, że równie dobre informacje będzie miał teraz dla was Kuba Domoracki. Czas na serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No niestety raczej dobrych informacji o poranku właśnie w tygodniu nie ma. Sporo korków, sporo spowolnień, poranne godziny szczytu w pełni w wielu, wielu miejscach naszego kraju. I mamy niestety także informacje o wypadkach czy kolizjach. Na trasie ekspresowej S10 w województwie zachodniopomorskim doszło do kolizji samochodu ciężarowego pomiędzy węzłami Witankowo a Wałczy Wschód. Na 7 kilometrze zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina. Na Krajowej Jedynce natomiast w województwie śląskim doszło do dachowania auta osobowego w miejscowości Kobiór. To pomiędzy Pszczyną a Tychami. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Tychów, a chodzi o kilometr 573. Autostrada A4 także w tym samym województwie jest dosyć poważnie zakorkowana pomiędzy węzłami Kleszczów, Łany a Strzelce Opolskie na jezdni w kierunku Wrocławia czy granicy państwa w Jędrzychowicach. W tej chwili już obserwujemy tam ponad 5-kilometrowy zator i tutaj przypomnę, trwają prace remontowe i w związku z tym jezdnia jest zwężona. Nie mamy informacji o tym, żeby doszło tam do kolizji, więc być może to jest spowodowane tylko pracami drogowymi. Autostrada A4 jest zakorkowana także w Małopolsce, zarówno pomiędzy Targowiskiem a Krakowem, jak i nieco dalej na odcinku węzeł Kraków Południe, węzeł Kraków Bielany w kierunku Balic. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu. Zakorkowana jest S8 w Warszawie i to bardzo poważnie w obu kierunkach, ale przybywa samochodów też na S2 pomiędzy węzłami Opacza Warszawa Lotnisko, a także na autostradzie A2 przed Warszawą od strony Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po godzinie 8 będziemy pytać was o przejechane, pokonane kilometry, a mam wrażenie, że już postanowiliście zrobić takie przeszpiegi. Bartek pisze, cześć, a byli panowie na serpentynach w miejscowości Wójskie na drodze krajowej 28?
1: Nie. Dzisiaj mamy to w planach w drodze do Rybnika, ale widzieliśmy serpentyny wokół miejscowości Czudec.
0: A już podpowiadasz, no.

0: No to na zegarze mamy punktualnie godzinę 8.
1: Andrzej ze Smaksa napisał w naszej aplikacji: dzień dobry, czy wiadomo, co się dzieje na granicy z Czechami w Kudowie? Wszystko stoi w kierunku Pragi, pozdrawiam. Andrzeju, ja właśnie śledzę, co dzieje się na mapie i przyznam szczerze, nie wierzę, bo wiemy, że na wiosnę były tam gigantyczne korki, chodziło o przebudowę ronda, pracę drogowców. Tymczasem ósemka faktycznie cała stoi i to nie tylko po polskiej, ale też po czeskiej stronie i na razie nie mam żadnej informacji, co jest przyczyną tego zatoru. Tak naprawdę dopiero jak już przekroczycie granicę i wyjedziecie z czeskiego miasta, to na 33 można odetchnąć z ulgą.
0: No ale faktycznie wygląda no dziwnie ten zator, strasznie długi korek.
1: Wiele kilometrowy.
0: Natomiast wartości na termometrach też wyglądają trochę dziwnie, trzeba przyznać, bo mamy 15 stopni w Świnoujściu, także w Ustce i dla kontrastu w Jeleniej Górze zaledwie 2 stopnie dzisiaj o poranku. W Polsce centralnej około 10 stopni, my tutaj w Krośnie mamy 9.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a dzisiaj w ciągu dnia niebo będzie bezchmurne lub ewentualnie zachmurzenie będzie małe. Miejscami na wschodzie i na północy kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. No a początkowo lokalnie jeszcze na wschodzie i na południu kraju mogą pojawić się zamglenia, więc kierowcy uważajcie, te mgły mogą nam ograniczać widzialność do 400 metrów.
1: A temperatura w ciągu dnia maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ale też w obszarach podgórskich Karpat i to tutaj będzie najchłodniej. Cieplej w centrum, bo 20 kresek powyżej zera, a na zachodzie naprawdę dzisiaj prawdziwe lato. 25 stopni Celsjusza.
0: Coś niesamowitego. Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim miejscami porywisty, a wysoko w Sudetach to nawet do 60 km na godzinę.
1: W tym momencie ciśnienie na północnym zachodzie Polski 1025 hektopaskali, jeszcze wyższe na wschodzie, bo w Terespolu 1033.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, my oczywiście z wami podróżujemy cały czas do godziny 10. W tej godzinie no, kolejny konkurs i kolejne fantastyczne nagrody dla fanów jednośladów.
1: Rękawice i gogle do wygrania. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam dzień dobry.

tej godzinie o między innymi naszych przeżyciach, ale także i odkryciach. To z mojej strony pewne odkrycie motocyklowe. Ja w życiu nie

0: skorzystałem z tego czegoś, ale to oczywiście za kilka minut wam opowiemy, ale przede wszystkim także w tej godzinie również kolejny konkurs, a do wygrania są i rękawice motocyklowe, i gogle motocyklowe, gdyby ktoś miał taki kask, który nie ma tej szybki, tylko właśnie jeździmy, no tak bardzo, bardzo offroadowo i wyczynowo.
1: A jak macie klasyczny kask, to rękawice też się przydadzą.
0: Dokładnie.
1: Bo to, że my pokazujemy, że nie ma złej pogody, tylko są źle ubrani motocykliści, to trochę was wyciągamy, żebyście i wy jednośladami jesienią trochę sobie pojeździli.
0: A już teraz informacje drogowe od Kuby.
1: Jazda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kleszczów, Łany a Strzelce Opolskie na jezdni w kierunku Wrocławia. Na A4 zdecydowanie wolniej jedzie się także w Małopolsce, na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany, ale także przed Krakowem od strony Rzeszowa, a zatem pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków Bieżanów. Na drodze krajowej nr 1 w miejscowości Kobiór, to pomiędzy Bielskiem a Tychami, doszło do dachowania samochodu osobowego na kilometrze 573. Mamy informację, że cały czas w kierunku Tychów zablokowany jest tam jeden pas. Na trasie ekspresowej S10 w województwie zachodniopomorskim ciężarówka uderzyła w bariery. Dokładnie do zdarzenia doszło na kilometrze 7 pomiędzy węzłami Witankowo a Wałcz Wschód. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Szczecina i chodzi o pas lewy. Ruch odbywa się pasem prawym. Poranne godziny szczytu na północy naszego kraju w województwie pomorskim zdecydowanie wolniej jak co rano jedzie się na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7 pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port. Podobnie na trasie 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także na drodze krajowej nr 22 niedaleko Malborka czy Starogardu Gdańskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jest propozycja od Moniki jeszcze z mandarynki i to jest apel w sprawie nowej ksywki. Jakaś propozycja?
0: Ale to musimy wiedzieć, czym teraz Monika będzie jeździć, bo tak to nie da rady.
1: Chyba, że od razu powiemy po prostu pomarańczka.
0: A, w ten sposób.

0: 18 minut już po godzinie 8. No chciałbym powiedzieć, że robi się coraz cieplej, ale znając życie, już pewną prawidłowość naszej wyprawy po godzinie 10, gdy będziemy startować, będzie już bardzo, bardzo przyjemnie. Wczoraj była ta trasa no przeobłędnie fajna.
1: Fantastyczna, śliczna, to znaczy Eska do Rzeszowa, no, nuda, jak to Eska, no, to ale już za Rzeszowem. Cudownie. Zaraz was o tę trasę będziemy pytać. Dzisiaj jesteśmy w Krośnie. Tęsknisz troszeczkę za stolicą?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie, kompletnie.
1: Ja odrobinkę. No i takie pytanie. Co tam w Warszawie?
2: Dzień dobry. S8 Warszawa pomiędzy Bemowem a Połczyńską w kierunku Poznania. Na lewym pasie kolizja dwóch samochodów osobowych. No już spore utrudnienia, spore korki. No pewnie niestety będzie gorzej. Szczyt komunikacyjny przed nami, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Pozdrawiam, Robert.
0: A to dziękuję. Już mi przeszło, już nie tęsknię.
1: No widzisz.
0: Ale w ogóle to życie lokalne i to życie, które poznajemy w mniejszych miejscowościach, jest fantastyczne. Żyje się spokojniej, wolniej. No i też wczoraj postawiliśmy sobie taki punkt,

0: W pewnym momencie zrobiliśmy się głodni i stwierdziliśmy, że koniecznie musimy coś zjeść. No i normalnie myśląc jakby takimi kategoriami, żeby wjechać do restauracji, zamówić, zjeść i pojechać dalej, no to pewnie tak byśmy zrobili, ale poszliśmy o krok dalej. Chcieliśmy znaleźć lokalny, wiejski sklepik, w którym jest pyszne, lokalne pieczywo z jakiejś niewielkiej piekarni. Dodatkowo chcieliśmy znaleźć kawał porządnej, dobrej kiełbasy. Nie z jakiejś wielkiej sieciowy, nie z jakiejś wielkiej przetwórni mięsa, tylko naprawdę taką...
1: No i powiedz, jaką wziąłeś?
0: No ja zwyczajną.
1: A ja swojską. No właśnie. Miała być taka z klimatem.
0: Ale mieliśmy poznawać, więc nie mogliśmy wziąć dokładnie tej samej, bo wtedy nie poznajesz. No i usiedliśmy sobie na przepięknej łące, motocykle zaparkowane za naszymi plecami, a my zrobiliśmy sobie taką fajną, krótką przerwę na taki bardzo fajny lunch ze znakomitą bułą i ze znakomitą kiełbasą.
1: No ale zaraz. Kupiliśmy też jeszcze dwie drożdżówki. Gdzie jest moja bułka z makiem?
0: Nadgryziona.
1: A twoja już zjedzona.
0: No
1: i tak to u nas wygląda. Tak. My wam tak celowo opisujemy
0: te nasze
1: przeżycia. A pamiętasz miejscowość, w jakiej to się działo?
0: Nie, a masz tę miejscowość? Gdzie to?
1: Mam, bo to jest bardzo ważne, żebyście dokładnie tę miejscowość sprawdzili, bo już za moment będziemy was pytali o naszą trasę. Czas na...
2: Konkurs.
0: A no właśnie, codziennie od poniedziałku do piątku podczas naszej wyprawy pytamy was, ile kilometrów pokonaliśmy łącznie z punktu A do punktu B. Tym punktem A będzie Lublin, z którego wczoraj wystartowaliśmy. No i ruszyliśmy w stronę Krosna i to jest właśnie ten punkt B.
1: No i oczywiście jak konkurs, są też nagrody.
2: Motocykle na wyprawę Polskiego Radia Kierowców udostępnił sponsor audycji Motorland w Dziekanowie Nowym. www.motorland.com.pl.
0: No to można zdobyć i rękawice motocyklowe, i gogle motocyklowe. Trzeba tylko napisać właśnie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, ile kilometrów pokonaliśmy wczoraj z Lublina do Krosna, ale razy dwa, no bo przecież mamy dwa motocykle, więc te kilometry sumujemy. Ile kilometrów udało nam się pokonać, można pisać. Pamiętajcie tylko, żeby w tej wiadomości wpisać swój numer telefonu, tak żebyśmy mogli do was zadzwonić jeszcze przed godziną 9.
1: To jest bardzo ważna teraz mała podpowiedź. Jadąc z Lublina do Krosna, błyskawicznie jesteście w stanie wujka Gula o to zapytać, jednak ta kiełbasa...
0: Ach, proszę pana.
1: ...była kupiona w miejscowości Czudec. Jedzona, jak sprawdziłem, nie opodal szkoły podstawowej, która jest na wzgórzu, w miejscowości Strzyżów. To jest dla was duża podpowiedź, bo okazuje się, że wcale z Rzeszowa nie jechaliśmy krajową 19. Liczcie kilometry, dajcie znać, ile my wczoraj pokonaliśmy. Pamiętajcie, dwa motocykle, czyli zawsze razy dwa ten dystans. No i czekamy w aplikacji PRK, koniecznie dopiszcie numer telefonu.
0: Wystartowaliśmy z Lublina i wylądowaliśmy w Krośnie, w którym właśnie teraz jesteśmy. Ile to kilometrów? No to liczcie, kombinujcie i piszcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: To już prawie 8:30 na zegarze. Jak tam wasza trasa? Udało się bezproblemowo dotrzeć do pracy? No mamy nadzieję. A ewentualnie o tych problemach to już za chwilę wam opowiemy i za chwilę także wrócimy do naszej zabawy i do naszego konkursu. Zliczamy kilometry, ile wspólnie razem pokonaliśmy motocyklami, jadąc z Lublina do Krosna. No to czekamy na odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a wy pewnie czekacie już na wiadomości.
1: I przypominam, nie zawsze krajową 19 była też grana wojewódzka 988, ale to nasza trasa. Pytanie, co u was na drodze? Szczegóły zna Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poważnie zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta. Pomiędzy mostem generała Grota Robeckiego a węzłem Bemowo w kierunku zachodnim, ale także ruch zdecydowanie zwalnia w drugą stronę, czyli w kierunku Białegostoku, pomiędzy Bemowem a Wisłostradą. Przybywa samochodów także oczywiście na innych trasach mazowieckich. Cały czas na krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą, także na krajowej 7, niedaleko Czosnowa, Łomianek czy Dziekanowa Leśnego oraz na drodze krajowej numer 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. Tutaj przypomnę, w miejscowości Grębiszew trasa jest zablokowana, zamknięta na fragmencie mniej więcej 2-kilometrowym. Te utrudnienia związane są z pracami remontowymi i ruch jest tam możliwy trasą zastępczą, serwisową powiedzmy. Droga krajowa numer 1 w województwie śląskim pomiędzy Tychami a Pszczyną. Tutaj zakończyły się utrudnienia w miejscowości Kobiór, gdzie doszło do dachowania samochodu osobowego. I już bez utrudnień także w zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S10 pomiędzy węzłami Witankowo a Wałcz Wschód. Przypomnę, ciężarówka uderzyła tam w bariery na kilometrze 7. W tej chwili jezdnia w kierunku Szczecina jest już całkowicie odblokowana. I jeszcze jedna informacja z województwa śląskiego. Autostrada A4 była zakorkowana pomiędzy węzłami Kleszczów, Łany a Strzelce Opolskie i nadal ten korek się utrzymuje. Chodzi o jezdnię w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jutro po godzinie 6 zameldujemy się wam z Rybnika. No i właśnie w tej sprawie pisze do nas Tomek w aplikacji. Dobry, o której będziecie...
4: Gdzie? O kierej.
0: O kierej, a widzisz.
4: Godu numonie.
0: No, o patrz.
4: Ja już szlifuję.
0: Wielu talentów
4: szlifuję.
0: Się obecą. Będziecie dziś w tym Rybniku. Tomek pozdrawia. No i teraz uwaga. Radza chłopy już szlifować z Śląskogodka.
4: Tomek. Jedyny w Rybniku, kole 15.
0: Piękne.
1: No, przynajmniej Tomek zrozumiał.
0: No dobrze.
1: Ale pytamy was też o trasę, słuchajcie, bo tak podglądamy sobie odpowiedzi, no. Za chwilę rozwiązanie i walka o nagrody. Ile było tych kilometrów wczoraj dla każdego z nas, razy dwa, bo dwa motocykle? 248 razy dwa to będzie 496, napisała Aga z Bezy. Nietrafione.
0: Ale musisz powiedzieć.
1: Przestrzelone.
0: Właśnie, czy za dużo, czy za mało?
1: Za dużo, hej.
0: Za dużo, czyli 512 też będzie za dużo.
1: Tak, ale z kolei 462, mała korekta licznika, to od Daniela. Nie, to z kolei za mało.
0: No dobra, to za chwilę rozwiązanie i za chwilę sprawdzimy, czy ktoś trafił, więc to jest ostatni moment, ostatnia szansa na to, żeby napisać do nas wiadomość, ile kilometrów pokonaliśmy z Lublina do Krosna. No to proszę bardzo, tylko pamiętajcie, że są dwa motocykle, więc razy dwa mnożymy.
1: I pamiętajcie też, że regulamin na radiokierowców.pl i tam jest taki zapis. Jeżeli nikt nie trafi, to kto będzie najbliżej?

0: to przypominamy, ile kilometrów udało nam się pokonać z Lublina do Krosna. Dwa motocykle jadą, więc ten wynik, który wam wyjdzie, trzeba wziąć razy dwa. No i proszę bardzo, piszecie 487 kilometrów z Lublina właśnie.
1: Blisko.
0: Blisko.
1: Ale
0: blisko.
1: Za mało. Pamiętajcie, żeby przy tych kilometrach dopisać swój numer telefonu, bo chcemy się z wami skontaktować. To teraz jeszcze Sławek z Forestera. Witam serdecznie. Moje obliczenia dotyczące przejechanych kilometrów z Lublina do Krosna to 494. Sławku! Troszeczkę za dużo.
0: I czekamy na wasze wiadomości. Pamiętajcie o numerze telefonu, bo za chwilę się usłyszymy.

0: 19 minut jeszcze do godziny 9. To było zdecydowanie trudniejsze zadanie niż wczoraj, bo trochę zboczyliśmy z drogi i postanowiliśmy pojeździć po krętych lokalnych drogach. Zjechaliśmy z S19 i zgubiliśmy się na drogach wojewódzkich i było fantastycznie, ale ile kilometrów pokonaliśmy? Oto jest pytanie. No właśnie.
1: Konkurs.
0: Policzyć, czyli trzeba było wziąć jeden motocykl, później razy dwa, no i tutaj równa się, no i wychodzi.
2: Bo to, żeby z Lublina jechać z dziewiętnastką, każdy wie, ale tak. Potem z Rzeszowa na Racławówkę, Niechobrz, no i oczywiście Czudec, gdzie fantastyczną kiełbasę dostaliśmy. A, przy okazji, słuchajcie, bardzo mało jest sklepików przydrożnych, takich, wiecie, w stylu dawnego GS-u.
0: No, niestety już takiej zwykłej orężady też nie można kupić, bo wszystko zostało zdominowane przez wielkie markety, czy z owadem, czy bez owada, to już nie ma znaczenia.
2: Wiolka, a ty masz kategorię A? Dzień dobry. Halo, słyszymy się?
3: Tak, słyszymy się.
0: Dzień dobry. Czy ty masz kategorię A, pytamy?
3: Ja nie mam, ale syn ma i często z nim ujeżdżam na motorze. No, super sprawa.
0: Czyli jesteś tak zwanym plecaczkiem.
3: Tak, plecakiem jestem.
2: Ale to wiesz co? To ja szacun dla ciebie, bo bardzo mało mam pozwala swoim synom mieć prawo jazdy, a tym bardziej z nim jeździ.
3: To znaczy ja jestem akurat tolerancyjna w każdej sprawie i jeżeli mu to sprawia przyjemność, to ja jestem też zadowolona, bo na tym chyba polega życie, nie?
2: Super. Wiesz co, bo tak, mamy dla ciebie rękawice i mamy dla ciebie gogle, to będziecie mogli sobie nawet zjechać z drogi i gdzieś tam offroadowo pojeździć.
3: Super.
2: Ale poczekaj.
3: Super,
2: ale
3: akurat mi się przyda na dzień chłopaka. Będę miała na super prezent.
0: Wszystko
3: a że was słucha, bo pozarażałam was, całą moją rodzinę do słuchania, to na pewno słucha i będzie super zadowolony.
2: Czekaj. Najpierw musisz powiedzieć nam, ile my wczoraj kilometrów zrobiliśmy. To było ile według ciebie?
3: No, według mnie to 246 razy 2, to wychodzi 492 kilometry.
0: Super.
2: I powiem ci tak. Pomyliłaś się o 2 km, bo dokładnie wskazanie, właśnie uwzględniając drogi wojewódzkie, liczniki pokazały nam 245, więc byłaś najbliżej. Wielkie brawa i gratulacje dla ciebie.
3: Super.
0: Pięknie, gratulujemy i oczywiście nagrody wędrują do was, więc fantastyczny prezent na Dzień Chłopaka, gogle i rękawice motocyklowe, to już jest wasza wygrana.
2: Dzisiaj wygrała Wiolka.
3: Jestem bardzo zadowolona, bardzo was gorąco pozdrawiam, słucham was w dzień i w nocy, po cichu sobie ustawiam muzyczkę, super muzyka rockowa. Poluję na tablice rejestracyjne, nie mogę się do was
2: jutro
3: dobić
2: po
3: od dwóch tygodni.
2: Jutro po 7 będzie szansa, a my tymczasem Wiolka, pozdrawiamy ciebie, lewa w górę i pozdrawiamy Gubin.
3: Bardzo dzięki serdeczne, jestem bardzo zadowolona.
1: Motocykle na wyprawę Polskiego Radia Kierowców udostępnił sponsor audycji Motorland w Dziekanowie Nowym, www.motorland.com.pl.

0: 8:50 na zegarze. No i oczywiście kolejna porcja najświeższych informacji drogowych, a po godzinie 9:00 zajrzymy na nasz kanał na YouTubie, bo to, że jesteśmy na wyprawie, to absolutnie nie zwalnia nas z tego, żeby nie puścić fantastycznej premiery dzisiaj na kanale o 19:00.
1: Zdecydowanie tak. Ale w tym tygodniu my też korzystamy z informacji drogowych, które są serwowane w PRK Polski dla kierowców 120 minut, bo my już powoli sprawdzamy trasę z Rybnika, by wróć z Krosna do Rybnika. Dlatego wsłuchujemy się w głos Kuby Domorackiego.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas poranne godziny szczytu dają się we znaki w wielu miejscach naszego kraju, chociażby w województwie śląskim. Autostrada A4 jest zakorkowana pomiędzy węzłami Kleszczów a Łany i także dalej w kierunku Opola, ale także mamy korek pomiędzy Sosnowcem a Katowicami na trasie ekspresowej S86 oraz na drodze krajowej numer 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. A teraz Małopolska i wieści od państwa. Słuchamy.
2: Kolizja przed zjazdem na Zakopiankę, jadąc od Tarnowa na Łódznicy Krakowa, dwóch samochodów, bus i Kia Sportage. Na pasie do zjazdu już, ale ludzie zmieniają pas, więc ostrożnie zajechać. Dzięki, pozdrawiam.
1: W województwie małopolskim spore utrudnienia utrzymują się także na drodze krajowej numer 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem oraz na krajowej 28 pomiędzy Mszaną Dolną a Limanową. No przede wszystkim właśnie w Mszanie Dolnej i w okolicach, a także niedaleko Limanowej. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie mazowieckim, to S8 w Warszawie jest bardzo, ale to bardzo poważnie zakorkowana. Na jezdni w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska, Marymącka a Bemowo i nawet trochę dalej, aż prawie że do węzła Warszawa Zachód. Jeszcze wspomnę o jednej trasie mazowieckiej, o ekspresowej dwójce, czyli południowej obwodnicy miasta. Tutaj także przybywa samochodów w pobliżu węzłów Warszawa Lotnisko i Warszawa Puławska.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Miało być jeszcze o moim odkryciu motocyklowym.
4: A no tak.
3: No przecież.
4: No to powiedz.
3: Jest mnóstwo gadżetów motocyklowych, które bardzo lubię. Jestem gadżeciarzem. Jeszcze nie miałem okazji przetestować tej elektrycznej kamizelki, która jest kamizelką grzewczą, ale uwaga. Ruszając z Warszawy stwierdziłem, że spróbuję, zobaczę jak to działa. Czyli zatyczki do uszu, czyli specjalne takie stopery do uszu, które nie dość, że mają taki specjalny kanalik w środku, który sprawia, że wszystko to, co powinieneś słyszeć, to słyszysz, a nie słyszysz tego pędu powietrza. I to jest moje odkrycie motocyklowe. To jest najlepiej wydane 50 zł w życiu. To po prostu genialne. Komfort jazdy się zwiększa zdecydowanie, nie słyszysz tego łopoczącego powietrza, a z drugiej strony słyszę ciebie w interkomie, słyszę ewentualnie muzykę słyszę wszystkie inne dźwięki, bodźce, które muszę słyszeć, chociażby na przykład zbliżający się pojazd uprzywilejowany.
4: Dobrze, że o tym powiedziałeś. Interkom.
3: Co?
4: No i co? Okazuje się, że mam najnowszą aktualizację naszej aplikacji, z której my korzystamy.
3: No i?
4: No bo wczoraj cię gorzej słyszałem. Czyli ty za cicho mówisz.
3: A, no to prawda.
4: Ja nie mam stoperów. Musisz mówić do mnie głośniej.
3: Co?
4: Wielkimi literami.
3: Wtedy się usłyszymy.

0: O, proszę bardzo, odezwał się mój mąż, czyli mąż Kasi tak naprawdę.
1: Żeby to było macie wspólnego męża?
0: No tak jakoś wyszło, no takie małe przejęzyczenie, takie faux pas słowne, dobrze.
1: Jeszcze powiedz mi, że jesteś osobą radiową, a już w ogóle.
0: Pozdrawiam całą ekipę PRK, z którym jestem w pracy każdego dnia. Oczywiście żonę Kasiulę z Mini, z którą jestem każdej nocy i tutaj w nawiasie tak, żebyśmy mieli jasność. Wszystkich słuchaczy, PS, ten dzień dzięki wam może być jeszcze wygrany. No i o to chodzi.

0: Łodzi, Krzychu z Łodzi pozdrawia, my również pozdrawiamy ciebie.
1: A ja patrzę sobie na mapę, bo już mnie interesuje wyłącznie droga do Rybnika. I tak, w Krośnie mamy w tym momencie 11,6 stopnia Celsjusza, ale odczuwalna 9. Myślę sobie, czy ty tej kamizelki dzisiaj nie użyjesz.
0: No właśnie, może bym potestował troszeczkę te gadżety.
1: No ale będziemy musieli się spieszyć. Do 18.30 musimy dojechać do Rybnika, bo dzisiaj zachód właśnie w pół do 7.
0: No dobra.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dziś na trasie też będzie nam towarzyszyło piękne słońce. Dzisiaj niebo bezchmurne lub zachmurzenie będzie małe. Miejscami na wschodzie i na północy kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. No i początkowo jeszcze te mgły gdzieniegdzie mogą się utrzymywać, więc proszę o tym pamiętać. Temperatura maksymalna też bardzo przyjemna.
1: Temperatura najniższa w kraju w tym momencie to Nowy Sącz, niedaleko nas, niecałe 5 stopni Celsjusza. Najcieplej w Świnoujściu, 14,5 kreski powyżej zera, a w ciągu dnia dzisiaj maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ale podobnie w obszarach podgórskich Karpat, 20 kresek powyżej zera w centrum i najcieplej na zachodzie Polski, 25 stopni Celsjusza.
0: Daj spokój, coś niesamowitego, no lato tej jesieni. Nawet na swoim kasku zobaczyłem babie lato, takie małe, drobne niteczki. To już jest, no i mnóstwo owadów, niestety na kasku też. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim miejscami może być porywisty, a wysoko w Sudetach do 60 km na godzinę.
1: A ciśnienie wysokie o poranku, na zachodzie 1026, na wschodzie 1033 hektopaskale.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my z wami do 10. Kuba Marcinowicz
1: i Patryk Kuniszewicz. Mówimy wam o poranku.
0: Dzień dobry.

0: Wyprawa motocyklowa PRK Polskiego Radia Kierowców. Kolejne kilometry dzisiaj przed nami, ale zanim te kilometry, to między innymi jeszcze zajrzymy na nasz kanał na YouTubie.
1: A teraz zaglądamy do studia w Warszawie. Halo Kuba?
2: Tak, jestem obecny.
1: Mogłeś tu być. Mogłeś tu z nami być.

0: 125, ale mogłeś.
1: Mogłeś dojechać.
2: A to ja bym dopiero teraz dojechał pewnie.
0: To nic, my tutaj jeszcze czekamy do 10, więc akurat przyszedłbyś i...
3: Wiesz co, to jest tak, że... Dalej. Ty byś już teraz ruszał do Rybnika, po drodze by była lewa w górę, wieczorem byś dojeżdżał, pyszne śniadanie, cudowny klimat i ta pogoda.
0: Wiesz co, ale tak się trochę śmiejemy z tych 125.
2: Ale śmiali ze mnie.
0: Ale okazuje się, że te 125 są coraz bardziej popularne i naprawdę chodzi mi po głowie, żeby ruszyć w trasę 125, na przykład w przyszłym roku na wiosnę i udowodnić, że to jest fajny motocykl.
3: W ogóle się z tego nie śmieję, bo ja sam podglądam kogoś, kto jedzie teraz przez Rumunię. 125, no, dwa motocykle i dają radę. I naprawdę to bardzo fajnie wygląda i tak. Klasa Adventure 125, możemy...
0: Mamy to.
2: Fajne rzeczy wam po głowie chodzą.
3: No dobrze, nam chodzi też po głowie, jak tam trasa i do Rybnika, i w ogóle na drogach w Polsce. Kuba, czyń honory.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 w województwie małopolskim jest bardzo, ale to bardzo poważnie zakorkowana na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Bielany w kierunku Balic i Katowic. To w związku z wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 406 za węzłem Kraków-Bielany. Jedna osoba została ranna w zderzeniu czterech samochodów osobowych. Mamy informację, że w kierunku Katowic zablokowany jest lewy pas. Ruch jest możliwy pasem prawym, ale no ruch jest bardzo, ale to bardzo utrudniony, bo właściwie korek już zaczyna się na wysokości węzła Kraków-Łagiewniki. Autostrada A4 zakorkowana jest także w województwie śląskim pomiędzy węzłami Kleszczów-Ałany w kierunku Wrocławia, a także oczywiście mamy od wczesnych godzin porannych korek na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Zakorkowana i to także bardzo poważnie jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Bemowo w kierunku zachodnim. Tutaj właściwie mowa o kilkunastokilometrowym zatorze. Zkorkują się także trasy na północy naszego kraju, w województwie pomorskim i droga krajowa 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem i ekspresowa 7 na obwodnicy Gdańska pomiędzy węzłami Lipce a Port.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj mamy wtorek. A jeśli wtorek, to o godzinie 19 na naszym kanale pojawi się nowy test, nowy samochód, nowy odcinek naszego motoryzacyjnego serialu na części.
3: Jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj wjedzie, to zostańcie z nami, bo będziemy znowu testować. Premiera, punkt 19. Szczegóły już za moment na antenie PRK.

0: No i sporo tych kilometrów za nami. Przejechaliśmy z Lublina do Krosna w sumie 490 kilometrów, no bo na dwa motocykle. Teraz trasa do Rybnika, więc kolejne kilometry przed nami, ale jakieś ostrzeżenia od was słyszymy.
1: No witam, witam. Michał z Kangura raz jeszcze tam jeździ.

0: Idziecie po Bieszczadach, to uważajcie na niedźwiedzie. Tam już z Łuszczyk Dolnych pochodzi zespół Stacja B, który darzy sympatią i oni taką mają piosenkę nawet o tym, o Staszku, co go niedźwiedź zjadł. Jakby się dało kiedyś puścić, to bym był wdzięczny. Pozdrawiam.
1: Ale po co zaraz tak straszyć? Słuchajcie, tymczasem no my jesteśmy w województwie podkarpackim, to południe Podkarpacia, ale Kotlina, bo my w Krośnie, więc tak naprawdę na Śląsk teraz jedziemy, a nie szukać niedźwiedzi w Bieszczadach. No i właśnie, my jedziemy motocyklami, ale w każdy wtorek sprawdzamy też, jak spisują się cztery kółka i mamy dla was premierę.
2: A we wtorki pojawia się w Polskim Radiu Kierowców Michał Górski.
3: Dzień dobry.
2: Pojawia się oczywiście nieprzypadkowo, ponieważ zaproszenie na kanał YouTube'owy Polskiego Radia Kierowców. No bo właśnie dzisiaj o godzinie 19 premiera kolejnego fantastycznego, mamy taką nadzieję, odcinka naszego motoryzacyjnego serialu Na Części. Dużym nadużyciem słownym będzie powiedzieć powrót legendy.
3: Długo czekaliśmy na ten powrót, bo poprzednia generacja tego samochodu, a mówimy o Oplu Fronterze, no skończyło swoją produkcję w 2004 roku, a więc właśnie ponad 20 lat temu, więc teraz trzecia generacja Opel Frontera wrócił do salonów, ale od razu powiem wszystkim fanom tego samochodu z poprzednich edycji, że powinni zapomnieć o tym, że to kiedyś był samochód terenowy, że miał wersję trzydrzwiową, pięciodrzwiową, no nie. Teraz mamy do czynienia z crossoverem, a właściwie takim autem na pograniczu crossovera i SUV-a, czyli pomiędzy segmentem B a C, ale jest to SUV, więc lekko podniesione auto, zawsze pięciodrzwiowe, no i występuje z napędem elektrycznym oczywiście, jak teraz większość samochodów, ale też i z napędem hybrydowym.
2: No i zanim przejdziemy do napędu, zanim przejdziemy do wnętrza tego samochodu, to o zewnętrzu. Czyli to jest mocna strona Opla Frontery, bo ten samochód jest po prostu ładny. On jakby przypadł mi do gustu. Ma ładny przód. Teraz Opel ma taką manierę, żeby instalować dużo pianobleku z przodu. I ten pianoblek jest, czyli ta atrapa, ten przedni grill, nie do końca jest takim grillem sensu stricte. Raczej jest to taka wysłonka, trochę przypominająca auto elektryczne. Ładnie zarysowane lampy, ładna linia nadwozia. To auto jest dość takie... No nawet można powiedzieć, że długie, chociaż na papierze nie wygląda aż tak spektakularnie, bo 4 metry 38 cm, ale jak się na niego patrzy, to masz wrażenie, że jest zdecydowanie dłuższe. No i na tym się kończą moim zdaniem te mocne strony.
3: Ja tutaj chyba powiem na obronę ciebie, a nie tego samochodu, że ty po prostu chyba lubisz samochody i dlatego on ci się podoba. No to jest oczywiście zawsze kwestia dyskusyjna, czy auto jest ładne, czy nieładne. Ople są podobne do siebie, co do zasady, i rzeczywiście ten front jest taki mocno pianoblekowy. Tutaj nie jest inaczej. No ważne jest to, że auto rzeczywiście wypełnia jakąś taką lukę między tym segmentem małych, najmniejszych miejskich samochodów, a czymś większym. Opel generalnie stara się być taką marką teraz, która chyba jednak będzie walczyła ceną o rynek. Nie mamy już takich dużych samochodów, Insignia, pamiętasz kiedyś taki samochód? No w ogóle tu ciężko będzie, albo nie znajdziemy obecnie w ofercie Opla samochodów wyższej klasy, czy bardziej komfortowych, luksusowych. To są samochody praktyczne i miejskie. I taka jest ta Frontera. Czy napęd będzie zaletą tego samochodu? No może być.
2: No tak płynnie przeszedłeś do tego napędu. Mamy do dyspozycji wersję hybrydową, natomiast, no może niekoniecznie ku cieszy niektórych fanów motoryzacji, bo chyba jest odwrotnie, 1.2 niestety pod maską, czyli 145 koni mechanicznych. No i też te osiągi nie powalają, bo około 10 sekund do 100 km na godzinę, dokładnie 9,7. Maksymalna prędkość 189, tak?
3: 194 ta nasza wersja, bo też tutaj znowu są dwie wersje mocowe tej hybrydy. Może być to te 145 koni, o których powiedziałeś, ale też może być 110, więc może być taniej i może być trochę bardziej oszczędnie. No ale rzeczywiście ta hybryda tutaj, która się pojawia, też jest takim lekkim nadużyciem, bo to jest taka miękka hybryda. Nie możemy mówić tutaj o żadnym zasięgu elektrycznym tego samochodu. Tutaj bateria ma pojemność poniżej 0,5 kWh, więc no to naprawdę tylko wspomagający charakter, no który ma spowodować, że to spalanie będzie niższe.
2: To za chwilę. O takim najmocniejszym, największym plusie tego samochodu. I to będzie taki argument, który trudno będzie zbić. No to jeszcze pozostawimy was chwilę w niepewności. Więcej informacji na ten temat, na temat Opla Frontery. Już za moment.

0: Raz, dwa i zleci nasza wyprawa motocyklowa. Kolejny dzień, kolejny cel do osiągnięcia. Dzisiaj ruszamy po godzinie 10 do Rybnika. Wy oczywiście przez cały ten dzień będziecie mogli nam towarzyszyć zarówno na antenie Polskiego Radia Kierowców, jak i w naszych mediach społecznościowych, do których was zapraszamy.
1: My ruszamy już za moment, za 30 minut, ale jeżeli wy jesteście w trasie, zróbcie głośniej, mamy dla was informacje drogowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku czterech samochodów osobowych na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Kraków-Bielany a Kraków-Balice. Do wypadku doszło na kilometrze 406 na jezdni w kierunku Katowic. Autostrada jest tam częściowo zablokowana i cały czas utrzymuje się tam dosyć poważny wielokilometrowy korek, który zaczyna się już na wysokości węzła Kraków-Łagiewniki. Autostrada A4 zakorkowana jest także w województwie dolnośląskim na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach, na jezdni tradycyjnie w kierunku Drezna, a także spore spowolnienia, może i nawet korek także, obserwujemy pomiędzy węzłami Kleszczów a Łany, czyli w województwie śląskim, na jezdni w kierunku Opola. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim, to one się nie skończyły. Na ekspresowej 8 w Warszawie cały czas jedzie się dużo wolniej pomiędzy mostem generała Grotaroweckiego a Bemowem w kierunku zachodnim, ale podobnie spory ruch i sporo spowolnień w związku z tym utrzymuje się na ekspresowej 2 na południowej obwodnicy Warszawy pomiędzy Ursynowem a węzłem Opacz, także w tym samym kierunku, czyli w kierunku zachodnim. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na północy. Obwodnica Gdańska nie jest już zakorkowana, ekspresowa 7, ewentualnie pewne spowolnienia poranne tam zostały, niedaleko węzła Gdańsk-Lipce chociażby. No i cały czas zatłoczona jest trasa numer 91, stara jedynka, pomiędzy Tczewem, Pruszczem Gdańskim a stolicą województwa pomorskiego.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę wrócimy na kanał YouTube'owy. Przypominamy, że dzisiaj o godzinie 19:00 premiera kolejnego odcinka motoryzacyjnego serialu Na Części, a tymczasem wracamy do naszej aplikacji. Co tam u was?
3: Siema chłopaki, Piniu z tej strony. Dzisiaj wcześniej wstałem, to mogę pogadać i się przywitać. Bardzo fajny poranek, jest słoneczny tutaj w Bydgoszczy, prawie 14 stopni, ale myślę, że będzie lepiej, także chyba Kuba te kamizelki raczej nie przetestuje, ale manetki to warto chyba włączyć. A co do motocykli, to ja nie wiem, gdzie ten świat poszedł, w którą stronę. Kiedyś była WSK 125, miał ją mój wujek, zjeździł całą Polskę, to był normalny motocykl. Jak weszły MZ-ki 250, no to już była poważniejsza sprawa. Jawy 350, no to w ogóle to był poważny motocykl. Także i się na tym jeździło, było fajnie, tak? A co się teraz porobiło z tym, że no 125 to jest nic, to ja tego w ogóle nie rozumiem. Nie rozumiem tego wyśmiewania się ze 125, nie rozumiem i nie rozumiem tego wszechobecnego pchania się w wielkie pojemności, bo nie wiem, w którą stronę ten świat poszedł, ale mi się to nie podoba. Także o, C7 Boro przede mną. Ciekawe. Pozdrawiam chłopaki gorąco z Bydgoszczy.
2: Lewa w górę dla Pinia. Absolutnie nie wyśpiewamy się ze 125.
4: Piniu!
2: I naprawdę chcemy ruszyć tymi 125 na wiosnę.
4: Przed chwilą rozmawialiśmy, że jeżeli 125 mielibyśmy wziąć, to już nie ekspresową czy autostradą, tylko jakimś offroadem, shooterkiem, na przykład wojewódzkimi, powiatowymi drogami. Tak, my to zrobimy. To tak wstępnie wam o tym mówimy, będziemy planować. A tymczasem czeka nas droga do Rybnika, Krajowa 28, i z niej jakieś informacje płyną.
5: Mam nadzieję, że jedziecie z Krosna w kierunku Rybnika, to pojedziecie drogą numer 28, czyli Jasło, Biecz, Gorlice, Nowy Sącz, Limanowa, Oźlaga, Zator na Oświęcim i później na Rybnik. Bardzo ładna trasa, szczególnie ten odcinek taki przez Beskid Niski, później Beskid Wyspowy, Bakowski, sztos po prostu. Także miłej podróży, szerokości, pozdrawiam Daniel.
4: Sztos, to mnie przekonuje.
2: Tak? To jedziemy tędy?
4: Podoba mi się, tak, dlatego, że wczoraj jak tylko zjechaliśmy z 19 za Rzeszowem i wjechaliśmy sobie na Wojewódzką, ojej, przez miejscowość Czudec, tak, to jest to, co klasa Adventure kocha najbardziej. Dzięki za podpowiedź.

0: Można powiedzieć, że my też na czterech kółkach jedziemy, bo gdy jedziemy obok siebie, dwa motocykle dają wrażenie samochodu. Nawet te światła nasze tak świecą, ale wracamy na serio do czterech kółek, bo we wtorki o godzinie 19 na kanale PRK Polskiego Rady Kierowców na YouTubie wjeżdża nam premiera. To my wracamy do naszego auta.
1: Opel Frontera dzisiaj zagości punktualnie o godzinie 19 na kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców. Warto rzucić okiem, żeby chociażby zweryfikować, co się dzieje teraz w Oplu, żeby sprawdzić, jakie Opel ma trendy, w którą stronę Opel podąża. Mówiliśmy już, że podąża w stronę małych samochodów, a tutaj uwaga, gwiazdka. Niby mały samochód, niby 4 metry 38 cm długości, rozstaw osi 2 metry 67, a uwaga, teraz będzie najmocniejsza strona tego samochodu, 7-osobowe auto. I co pan na to?
2: No, próbowałem usiąść na tym trzecim rzędzie, zająć miejsce w tym trzecim rzędzie siedzeń i powiem, że to jest trudne, dlatego, żeby się tam dostać, trzeba się dobrze nagimnastykować, łatwo stracić godność podczas tego procesu, no ale też jak już tam usiądziesz, to też nie za długo nie posiedzisz, no to są naprawdę awaryjne miejsca. Oczywiście pełnoprawne, oczywiście z pasami, więc no, możemy legalnie się tak przemieszczać, natomiast chyba raczej awaryjnie i chyba raczej dla dzieci jest to opcja. Nie udawałbym się tym samochodem w trasę dłuższą w 7 osób, tym bardziej, że bagażnika wtedy już nie ma absolutnie żadnego.
1: Właśnie, zazwyczaj jest tak, że jeśli mamy trzeci rząd siedzeń, to jest mikrobagażnik, a tutaj w ogóle bagażnika nie ma, natomiast jeśli złożymy ten trzeci rząd i będziemy chcieli mieć bagażnik, to będziemy mieli 460 litrów, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem.
2: Tu zgoda, rzeczywiście w wersji 5-osobowej, czy w opcji tej ustawień 5-osobowych, to ten bagażnik tam jeszcze coś zaoferuje. No, jeszcze kolejną zaletą tego samochodu będzie jego masa, bo to według mnie na dzisiejsze realia, to jest coś, co ten samochód będzie wyróżniało. To na 400, więc naprawdę niedużo. Tam ze 145 koni możesz sobie nawet z tym nieźle radzić. Mamy do dyspozycji też automatyczną skrzynię biegów, dwusprzęgłowe DSG, takie DCT, to się nazywa u Opla, sześciobiegowe oczywiście. No oczywiście napęd przekazywany jest na przednią oś. No więc to auto jeździ całkiem sprawnie właśnie dzięki tej niewygórowanej masie.
1: Ale jeśli ktoś z was przyzwyczaił się już trochę do technologii, którą mamy dostępną dzisiaj w samochodach i przyzwyczaił się do tego systemu zarządzania, do dużych ekranów, do wielu funkcji w tym systemie, no to tutaj przyjdzie również rozczarowanie. Nie dość, że te ekrany nie są duże, bo 10-calowy, to wszystkie te funkcje, które Opel niby ma, są bardzo, bardzo mizerne. Więc efekt jest tego taki, że w ogóle nawet nie chce nam się klikać, nie chce nam się sprawdzać, nie chce nam się nic zmieniać, bo tam nie ma za wielu możliwości. No i jest tak po prostu blado, tak trochę biednie ten ekran wypada i cała ta inforozrywka, więc tutaj raczej nie ma co szukać. Są przyciski do zarządzania klimatyzacją, to ukłon w stronę tych starszych kierujących.
2: No tak, ale dużo rzeczy, jakbyśmy mieli wymieniać to, czego nie ma, no to pewnie dłuższa byłaby ta lista, bo chociażby nie ma na przykład nawiewu na tym środkowym rzędzie siedzeń. No po prostu to nie jest auto z wyższej półki komfortu, choć mamy tutaj do dyspozycji znowu dwie wersje wyposażenia. Akurat w przeciwieństwie do tej chińskiej motoryzacji, tutaj możemy sobie wybierać różne pakiety, łączyć, konfigurować i to fajnie. Natomiast no, są bazowo dwie wersje wyposażenia i one się też będą znacznie różniły, bo ta najtańsza wersja Edition, ona się nazywa, będzie w ogóle pozbawiona tego centralnego wyświetlacza. Tam musimy, albo zdani jesteśmy na nasz telefon komórkowy, który po połączeniu z samochodem będzie tam jakieś funkcje nam oferował. No w tej naszej wersji na szczęście ten ekran był. No i tam oczywiście Android Auto czy Apple CarPlay są też dostępne, więc auto staje się zdecydowanie bardziej funkcjonalne.
1: Na podsumowanie powiemy tylko, że zanim wyrobicie sobie własną opinię na temat Opla Frontery, zajrzyjcie koniecznie dzisiaj o godzinie 19 na nasz kanał na YouTubie Polskie Radio Kierowców. Polecamy się nie tylko w trasie, no i odcinkowy serial, na części serial motoryzacyjny. Koniecznie musicie zobaczyć tę premierę dzisiaj o godzinie 19. Opel Frontera wjeżdża na nasz kanał.
2: Do zobaczenia na YouTubie.

0: Ale dostaliśmy pocztówkę.
1: Przepiękny widok, przepiękne błękitne niebo, góry na horyzoncie, piękna droga. To od Maćka, okolice Wadowic, wasza trasa, proszę bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. No faktycznie po godzinie 10 startujemy w stronę Rybnika.
2: I powiem szczerze, że chyba te Wadowice będą grane, bo jak patrzę na czwórkę, szczególnie na targowisko przed Krakowem i te wszystkie utrudnienia, oj, to odechciewa się jechać, więc chyba będą jednak drogi lokalne, ale sprawdźmy co na drogach. Te informacje szykuje dla nas co 20 minut Kuba Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Rzeczywiście sytuacja na autostradzie A4 i w województwie małopolskim, ale nie tylko, jest dosyć nieciekawa. Kilkukilometrowy, właściwie kilkunastokilometrowy korek utrzymuje się na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany. Na kilometrze 406 doszło do wypadku czterech samochodów osobowych. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Zablokowany jest tam jeden lewy pas w kierunku Katowic, no i właśnie w związku z tym ten korek, bardzo poważny korek na obwodnicy Krakowa nie odpuszcza. Na

0: autostradzie A4 mamy także utrudnienia, czy to w województwie dolnośląskim, na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach. Sporo cierpliwości przyda się w kierunku Drezna, ale także sporo utrudnień w województwie śląskim, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kleszczów a Łany w kierunku Wrocławia. Tutaj także utrzymuje się spory kilkukilometrowy korek. Przedpołudniowe spowolnienia w województwie mazowieckim, już właściwie poranne godziny szczytu za nami, no ale co z tego, jak cały czas wolniej, zdecydowanie może i wolniej, jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy mostem generała Grota Roweckiego a Bemowem w kierunku zachodnim, ale także przybywa samochodów w przeciwną stronę. Jeżeli chodzi o inne trasy mazowieckie, to tutaj na Krajowej 7 wolniej jedzie się w pobliżu Łomianek, na Krajowej 61 niedaleko Zegrza. Jeszcze województwo lubuskie, autostrada A2. Tutaj podobnie jak na A4 na Dolnym Śląsku utrzymuje się niewielki, co prawda, ale jednak korek w pobliżu granicy państwa w Świecku w kierunku Berlina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zazwyczaj jest tak, że to my wam doradzamy, a to dzisiaj wy doradzacie nam, którą trasę wybrać. Maciek pisze, proponuje trasę Wadowice, Osiek, Brzeszcze, Pszczyna, Rybnik.
1: Sprawdziłem, czyli co, byle do Wadowic, nawet no, tą A4, a potem zobacz, to jest 85 km. Co prawda jedzie się prawie 2 godziny, ale może być malowniczo. Więc i przez żory. Tutaj. Dobra, słuchajcie, jutro pochwalimy się, jaką trasę wybraliśmy, a wy będziecie odgadywali kilometry, bo kolejne rękawice i gogle do wygrania.

0: Ania, a tymczasem tam w studiu w Warszawie, którzy pewnie nam zazdroszczą tej pogody i tej wyprawy, Ola Jasińska i Piotr Firan.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Halo Darku, halo Darku.
2: Czyli panowie, czy to nie jest tak, jak byśmy sobie tutaj czasem posądzali synoptyków o różne wizje i taką wielką kreatywność. Jest tak, jak mówią, czyli jest naprawdę pogodnie i
0: Ola,
2: bezchmurnie.
0: Oni do nas dzwonili, pytali, jaką chcecie mieć pogodę.
1: To my mówimy 21-22, piękne słońce. No i taką zrobili, taką włączyli.
0: I dajcie chociaż raz deszcz, żebyśmy sprawdzili nasze ciuchy na deszcz. Dobra będzie. No jest.
2: Czyli ciuchy sprawdzone.
1: Zdecydowanie.
0: Nie, bo jeszcze nie padało. Jeszcze mamy kilka dni.
1: Ja myślę, że nie będzie, ale dobrze. Robert Kilen wczoraj też zapowiadał deszcz. Miejmy nadzieję, że on nas nie złapie.
0: Słuchajcie, słyszymy się po 11.
1: Pakujemy się i ruszamy.
3: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Godzina 10 na zegarach?
1: Tak, minęła już właśnie. No dobrze, to zaczynamy jak zwykle od prognozy pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy oczywiście bardzo dobre wiadomości i nic nowego nie powiemy ponad to, co powiedzieli panowie. Czyli dziś jest pogodnie nad większością kraju. Mogę dodać, że miejscami niebo pozostanie bezchmurne. Miejscami, gdzie niegdzie rzeczywiście może pojawić się niewielkie zachmurzenie.
1: Na wschodzie i południu kraju trzeba jeszcze uważać na mgły.

0: Widzialność może być ograniczona nawet do 400 metrów.
1: To ważna informacja na pewno dla kierowców. W takich warunkach warto zwolnić, zwiększyć odstęp i oczywiście pamiętać o odpowiednich światłach.
0: W ciągu dnia widzialność będzie się oczywiście poprawiać, a słońca będzie coraz więcej. Najwięcej chmur może pojawić się miejscami na północy i wschodzie kraju.
1: Temperatura maksymalna wyniesie około 17 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 20 stopni w centrum, nawet do 24 stopni na zachodzie.
0: Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy, na Przedgórzu Sudeckim miejscami porywiste.
1: A Polska pozostaje dziś pod wpływem wyżu i powietrza polarnego, kontynentalnego, dlatego pogoda tutaj będzie na pewno stabilna, mówią synoptycy, i w większości kraju sucha.
0: A w Warszawie w południe ciśnienie wyniesie około 1019 hektopaskali i ma pozostać to taka wartość bez większych zmian.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 9:58, Aleksandra Jasińska.
0: Piotr Firan, zaczynamy.
3: Autopromocja.
4: Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń, to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
3: To była autopromocja.

0: Jeszcze raz.
1: Dzień dobry, witamy cię. Jak sytuacja drogowa się
2: No właśnie, to jest to pytanie, które zadajemy i Kuba na nie odpowie, a na zegarze 11:30 po 10:00.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poranne godziny szczytu, no już właściwie są za nami, no ale utrudnień nie brakuje. Niestety mamy informacje o nowych kolizjach i nowych wypadkach. Tak jest w województwie wielkopolskim na drodze krajowej numer 12. Pomiędzy Jarocinem a Lesznem, niedaleko miejscowości Zbytki, doszło do zderzenia busa i ciągnika rolniczego. Na kilometrze 185, bo tutaj doszło do tego zdarzenia, droga jest zablokowana w obu kierunkach i najprawdopodobniej na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Jeżeli chodzi o autostradę A4 w województwie małopolskim, tutaj doszło do wypadku 4 aut osobowych na obwodnicy Krakowa pomiędzy Bielanami a Balicami. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Mamy informację, że na kilometrze 406 jezdnia w kierunku Katowic została już odblokowana, no ale drogowcy drogowcami, a kierowcy kierowcami. Cały czas utrzymuje się tam dosyć poważny wielokilometrowy korek, który zaczyna się właściwie jeszcze przed węzłem Kraków-Łagiewniki, tuż za węzłem Kraków-Wieliczka. Na A4 utrudnienia pojawiły się na wysokości Rzeszowa, dokładnie pomiędzy węzłami Rzeszów Wschód a Rzeszów Północ. Na kilometrze 578 doszło do wystrzału opony w samochodzie ciężarowym. Jezdnia jest tam częściowo zwężona. Na pewno zamknięty jest pas awaryjny, ale także częściowo pas prawy. Jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica, nie jest już zakorkowana, ale spowolnienia przedpołudniowe są, a jakże na S8 i w kierunku Białegostoku i w stronę Poznania, ale także pewne spowolnienia obserwujemy na innej trasie mazowieckiej, na Krajowej 7, niedaleko Łomianek.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I zgodnie z obietnicą, jak właściwie jak codziennie, od poniedziałku do czwartku proponujemy wam zagadkę o tej porze. Jest 13 minut po 10 i podpowiedź numer 1. Uwaga, uwaga. Nie jestem awarią, choć gdy się pojawiam, kierowca może mieć wrażenie, że samochód przestał go słuchać.
2: Taka jest pierwsza podpowiedź. Wy wasze propozycje odpowiedzi wysyłacie w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. Czekamy na te wiadomości. 14 minut po godzinie 10. Jesteśmy razem w trasie.

0: No i pojawiają się odpowiedzi w naszej aplikacji. Są wiadomości tekstowe, są wiadomości głosowe. Najpierw od tekstowych, poślizg pawełski, albo na przykład bateria w pilocie centralnego zamka, napisał Marcin z Brązowej Nawary. No, nie powiem ani ciepło, ani daleko, mogę powiedzieć pomidor, ale na pewno nie jest to ta odpowiedź, której właśnie dziś poszukujemy.
1: Tak, dlatego możemy zaproponować drugą podpowiedź, żeby was naprowadzić. I tak to się będzie działo, że krok po kroku dojdziemy do dobrej odpowiedzi, a to jest rozgrzewanie.

chwileczkę przed naszym konkursem Autostop, w którym do wygrania jest bon na zakupy w sklepie internetowym o wartości 200 zł. Druga podpowiedź jest następująca. Nie trzeba niczego zepsuć, żeby to coś wystąpiło. I oczywiście, jak zwykle szukamy w samochodzie, w ogólnie pojętej motoryzacji, no i wysyłamy wiadomości do nas w aplikacji. Czekamy.

0: No i mamy 29 minut po godzinie 10. Jesteśmy razem w trasie i sprawdzamy na bieżąco, jaka jest sytuacja drogowa, gdziekolwiek jesteście. Dajcie znać i pytanie też, czy korzystacie z tej pięknej pogody, bo w wielu miejscach dzisiaj naprawdę słonecznie i bardzo przyjemnie. Jakub Domoracki pojawił się w studiu, teraz będzie sygnał.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czas na informacje drogowe.
3: Dziękuję bardzo. Autostrada A4 w województwie małopolskim jest nadal zakorkowana i to mowa o właściwie wielokilometrowym korku, bardzo poważnym, na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Wieliczka a Kraków-Bielany na jezdni w kierunku Balic i Katowic. Przypomnę, zderzyły się tam cztery samochody osobowe na kilometrze 406. Do tego zdarzenia doszło chwilę przed godziną 9 rano. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jezdnia w kierunku właśnie Katowic powinna być już całkowicie odblokowana, no ale taka informacja płynie od służb drogowych. Natomiast korek na A4 jak był, tak niestety jest. Droga krajowa nr 12 pomiędzy Lesznem a Gostyniem, czyli w województwie wielkopolskim, jest zablokowana w obu kierunkach w pobliżu miejscowości Zbytki. Na kilometrze 185 doszło do zderzenia busa i ciągnika rolniczego. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Jeżeli chodzi o sytuację w centrum naszego kraju, w województwie mazowieckim, to sporo przedpołudniowych spowolnień, zwłaszcza niedaleko Warszawy i w samej Warszawie się utrzymuje. I na Krajowej 7, w pobliżu Łomianek, i na Ekspresowej 8, na wysokości mostu generała Grota Roweckiego, i na Krajowej 79, pomiędzy Piasecznym a Warszawą, i także na Krajowej 50, pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. Tutaj przypomnę, na fragmencie ponad 2-kilometrowym w miejscowości Grębiszew trasa jest zablokowana w związku z pracami remontowymi. Ruch kierowany jest na sąsiednią trasę zastępczą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja przypominam, nie jestem awarią, choć gdy się pojawiam, kierowca może mieć wrażenie, że samochód przestał go słuchać. To podpowiedź numer 1 do naszej zagadki motoryzacyjnej. Podpowiedź numer 2. Nie trzeba niczego zepsuć, żebym wystąpił. Oto odpowiedzi.
4: Witam odnośnie zagadki. Może to chodzi o zanieczyszczony radar. Pozdrawiam, Nosek.
5: Czy chodzi może o oczyszczenie filtra DPF w czasie jazdy? Konrad Dostera, pozdrawiam.
6: Witam serdecznie. Co do odpowiedzi, czy jest to może rozładowany akumulator? Pozdrawiam, rower z cysterny.
7: Może chodzi to o szać? Nic nie trzeba zepsuć, żeby to wystąpiło. Pozdrawiam, szwagieru.
8: Brak paliwa w samochodzie. Pozdrawiam, Paweł z Dostera.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie
0: wszystkich. Którzy z nami dzisiaj grają w naszą zgadywankę, ale chciałbym powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie jest dzisiaj rozwiązaniem.
2: Choć każda z tych odpowiedzi tak naprawdę pasowałaby, bo no, prawda jest też taka, że nasze podpowiedzi no, oczywiście są zgodne z prawdą, ale stawiamy tutaj pewien znak ostrzegawczy pod tytułem mogą być nieco mylące, to znaczy mogą być podchwytliwe. Dajemy sobie prawo do tego, więc na tym polega tak naprawdę cała zabawa w zgadywankę motoryzacyjną.
0: To na razie wyeliminowaliśmy kilka odpowiedzi. Przed nami podpowiedź trzecia, ale jeszcze nie teraz. Let's go.

0: Nasza zgadywanka trwa, moi drodzy. Trzecia podpowiedź, no właśnie, będzie czy nie będzie, bo pojawiły się kolejne propozycje. Może któraś z nich jest już rozwiązaniem zagadki. Błyskawicznie nam dzisiaj idzie. Moi drodzy, jeśli chodzi... Tak, na razie sobie przypomnijmy to, co było. Nie jest to coś awarią, choć gdy się pojawi, kierowca może mieć wrażenie, że samochód przestał go słuchać i nie trzeba niczego zepsuć, żeby to coś wystąpiło. I teraz, Ola, wjeżdżasz z trzecią podpowiedzią.
1: Uwaga, uwaga, uwaga. Mogę pojawić się nagle i zniknąć równie szybko.
0: Strasznie.
1: Bez żadnej ingerencji mechanika. I nasi słuchacze mają pewne propozycje.

0: Mogę pojawić się nagle i zniknąć równie szybko, bez żadnej ingerencji mechanika. To jest podpowiedź numer 3, a tymczasem podpowiedź numer 2 to nie trzeba niczego zepsuć, żeby wystąpił. I podpowiedź numer 1, która została podrzucona przez nas jako pierwsza, nie jestem awarią, choć gdy się pojawiam, kierowca może mieć wrażenie, że samochód przestał go słuchać. Jakie są wasze odpowiedzi?
1: Czy chodzi o kontrolę trakcji? Pozdrawiam. Kierowca Mercedesa.
2: Witam. Ja w sprawie konkursu myślę, że będzie chodzić tutaj o poślizg, do których no już niedługo będziemy musieli się przyzwyczaić. Pozdrawiam, Marcin.
0: Pozdrawiamy, Marcinie. Dobre tropy, ale jeszcze nie zdradzamy kierunku. Powiem tylko tyle. Krążycie wokół właściwych skojarzeń, ale odpowiedź nadal jest gdzieś obok.
3: To jest komunikat, że silnik, samochód przechodzi w tryb awaryjny. Krzysztof z Kijanki. Znowu mamy kontrolkę ABS od Pawła z Kii. Tak. Mamy też poślizg od Pawła z Kii. Bateria w pilocie centralnego zamka. Ty, zdaje się, Ola, czytałaś tę odpowiedź.
0: To Marcin.
3: Tak. I czekamy na więcej, moi drodzy, bo na razie cały czas nie ma tej dobrej odpowiedzi.
0: Krążymy wokół, ale to nie jest to.
3: Tak? Mhm. Jesteśmy już bardzo blisko?
0: Niektórzy są, ale nie powiem, którzy, bo wtedy byłaby to zbyt duża podpowiedź.
3: To podpowiemy jeszcze raz, ale po serwisie drogowym, który już za kilka minut, moi drodzy. Teraz mamy kwadrans do 11:00.

0: Nie jestem awarią, choć pojawiam się z znienacka. Kierowca może mieć wrażenie, że samochód przestał go słuchać. Nie trzeba niczego zepsuć, żeby to coś wystąpiło i to coś może pojawić się nagle i zniknąć równie szybko, bez żadnej ingerencji mechanika. Mamy kolejne propozycje.
1: Co to za słowo? Co to za zjawisko być może?
2: Odnośnie zagadki, Marek Oktawia, może to będzie ten asystent pasa jazdy, czytania znaków. Zakomunikuje, że nie rozpoznaje znaków i nie działa w tej chwili.
1: Niestety nie, a go nie jest to też czarny lód. Krzysztof z Kijanki napisał, że być może chodzi o poślizg. Już ktoś wcześniej pisał, Paweł chyba z Kij pisał o poślizgu. Nie. Nie o to dziś dokładnie pytamy. Dzień dobry, powitać. Klimat muzyki super. Elegia o chłopcu polskim. Tak, była taka na antenie Polskiego Radia Kierowców. Pozdrawiamy cię, Kadasie. A tymczasem 10 minut do 11. Kuba Domoracki w studiu. My cały czas zagadujemy co do zagadki motoryzacyjnej, ale pamiętamy też o najświeższych informacjach z tras.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Na autostradzie A4 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Kleszczów a Łany ciężarówka doszło do kolizji ciężarówki i ona znajduje się w tej chwili na pasie awaryjnym i częściowo na prawym. Ruch w kierunku Opola odbywa się tylko pasem lewym. Chodzi o kilometr 291 niedaleko miejscowości Pławniowice. Droga krajowa numer 12 pomiędzy Jarocinem a Lesznem jest zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Zbytki. To w Wielkopolsce. Doszło tam do zderzenia busa i ciągnika rolniczego na kilometrze 185. Na miejscu ruch kierowany jest na objazdy. Na krajowej 12 utrudnienia pojawiły się także w innym miejscu w Wielkopolsce pomiędzy Pleszewem a Kaliszem. Niedaleko miejscowości Kościelna Wieś na kilometrze 262 doszło do wycieku obornika z samochodu ciężarowego. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Autostrada A4 już wspomniana jest zakorkowana i to dosyć poważnie w Małopolsce, na jezdni w kierunku Katowic. Chodzi o fragment pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany. Przypomnę, że ponad 2 godziny temu na kilometrze 406 zderzyły się 4 samochody osobowe. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jeżeli chodzi o spowolnienia czy też korki na północy naszego kraju, no to może tych korków właściwie nie ma, ale spowolnienia są. Chociażby na krajowej 90.

0: piątce, jedynce, tutaj właściwie od wczesnych godzin porannych. Spory ruch obserwujemy pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim, a samym Gdańskiem. I tak jest w zasadzie w obu kierunkach, ale także wolniej jedzie się na drodze krajowej 22 w Malborku oraz na ekspresowej szóstce na wysokości Lęborka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest jeszcze jedna propozycja odpowiedzi. Po naszych trzech podpowiedziach posłuchajmy.
3: Dzień dobry. Ja sobie konkursu. To chodzi o check engine. Dziękuję. Paweł z Łomży.
2: Dziękujemy, Pawle, pozdrawiamy serdecznie i nie chodzi o check engine. Zresztą taką odpowiedź także przysłał tekstowo Michał z Volvo.
4: Aż się nie mogę doczekać, kiedy będzie czwarta podpowiedź. Po czwartej podpowiedzi na pewno już wszyscy będą wiedzieli.
2: O, słuchajcie, jest już game changer, ale potrzymamy was jeszcze chwilę w niepewności. Czwarta podpowiedź. Moim sprzymierzeńcem jest prędkość, zużyty bieżnik i duża ilość wody na jezdni.
4: No i teraz wszystko jasne.

0: Dotarliśmy w stronę godziny 11. Wszystko się zgadza. Od 10 mówimy, że jedziemy w stronę 11 i jest. Oto i ona wjeżdża cała na biało.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i oczywiście jak w każdej godzinie zaczynamy od prognozy. O tej porze oczywiście mgły stały się już wspomnieniem, więc widzialność bardzo dobra na drogach.
0: W większości kraju będzie pogodnie, z małym zachmurzeniem. Trochę więcej chmur może pojawić się miejscami na północy i wschodzie Polski.
2: Temperatura w ciągu dnia dzisiaj od 17 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, przez około 20 w centrum do około aż 24 na zachodzie.
0: Czyli całkiem przyjemna aura. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy. Natomiast na Przedgórzu Sudeckim miejscami może być porywisty.
2: Wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą osiągać do 60 km na godzinę.
0: No i Polska pozostaje nadal pod wpływem wyżu, jak to mówią synoptycy, więc pogoda będzie spokojna, będzie stabilna. W Warszawie w południu już za godzinę ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali i nie powinno się to ciśnienie wyraźnie zmieniać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my gramy dalej i sprawdzamy wasze podpowiedzi, nasze podpowiedzi do waszych odpowiedzi. No ciekawa jestem, czy ktoś już zna prawidłową odpowiedź.
3: Witam całą redakcję. Nie wiem, czy była taka odpowiedź, bo się teraz włączyłem, ale myślę, że to chodzi o tak zwany kluczyk od imienia mobilizera bądź kontaktowy, bo wystarczy, że się odejdzie metr, dwa od auta i już nie zadziała i się nic nie zepsuło. A jak się podejdzie bliżej, to wtedy będzie działało. Ja miałem taką sytuację, że kurtkę z tym kluczykiem włożyłem do bagażnika, nie działało. Musiałem iść, żeby było bliżej stacji.

0: Sejki zadziałało. Obstawiam to. Pozdrawiam. Maniek z Ławy.
1: Mańku, prawie by pasowało, gdyby nam o to chodziło. Ale nam nie o to chodziło. Nie o to dziś pytamy. Może kolejny słuchacz zna odpowiedź.
2: Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że Maniek się dopiero włączył, więc nie słyszał tych wszystkich niepoprawnych odpowiedzi, ale naprawdę z wielkim zapałem próbuje zgadywać. Gratulujemy, ale nie o to nam chodzi. Słuchamy dalej.
3: Cześć, ponownie Janusz z BMW. Tak sobie jeszcze skojarzyłem, że być może chodzi o funkcję trzymania linii. Jak samochód zjeżdża na linię, to zaczyna wracać. No i to jest taka utrata kontroli szybka. A nic się nie zepsuło. Dzięki, pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy. I nie chodzi o ten system, który pilnuje, żebyśmy jechali po naszym pasie.
1: To co podpowiedzieć? Jeszcze raz przypomnieć wszystkie podpowiedzi?
2: Tak.
1: No dobrze, to proszę bardzo. Podpowiedź numer jeden, nie jestem awarią, choć gdy się pojawiam, kierowca może mieć wrażenie, że samochód przestał go słuchać. Nie trzeba niczego zepsuć, żebym wystąpił. Mogę pojawić się nagle i zniknąć równie szybko, bez żadnej ingerencji mechanika. I podpowiedź numer cztery, moim sprzymierzeńcem jest prędkość, zużyty bieżnik i duża ilość wody na jezdni.
2: No tak, czyli czego się obawiamy, kiedy...
1: Halo!
2: No, przepraszam.
1: Que pasa?
2: Okej.
1: Que pasa?

0: Och, do takich wniosków każdy z nas dochodzi. A jak w ogóle mamy taki wniosek na drodze? Bez komentarza.
1: Z czego się śmieje?
2: No tak czasami jest, że człowiek. Ale za godzinę się robi lepiej. Dobra, już koniec, słuchajcie, koniec, tych śmiechów, bo teraz poważne sprawy,
0: tak
2: prawda?
0: Jest.
2: Monika Kniewaszewska pojawiła się. Dzień Sprawdzamy dobry. Od razu, co się dzieje na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dużo na A4 się dzisiaj dzieje. Kolejne utrudnienia się pojawiły. Na Śląsku tym razem węzeł Kleszczów, węzeł Łany w pobliżu Pławniowic. 291 kilometr, samochód ciężarowy jest na pasie awaryjnym, ale to nie szkodzi, żeby utworzył się tutaj korek i to naprawdę spory. Kierowcy zwalniają już za węzełem Kleszczów, no i po węzeł Łany jadą w takim dużym spowolnieniu. Tutaj też mamy na A4

0: wkrótce pracę drogową. W związku z tym ten korek od strony Gliwic jadąc w kierunku Wrocławia, no jest. Także troszkę czasu rzeczywiście stracicie. Utrudnienia na czwórce skończyły się już jakiś czas temu na obwodnicy Krakowa, między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany, ale to nie przeszkadza w tym, żeby utrzymywał się korek. Niestety cały czas na obwodnicy. Od węzła Kraków-Południe ten korek jest po węzeł Kraków-Skawina. Później mamy spowolnienie i to wszystko jest w stronę Śląska. Zresztą korkuje się też tutaj w Małopolsce siódemka między Gajem a Libertowem, ale to taki standard. Prace drogowe tutaj są, więc w stronę Krakowa z tymi korkami trzeba się liczyć. I jeszcze szybko zaglądam na Mazowsze, obwodnicę Warszawy, która zawsze się korkuje, ta S8, ale dzisiaj wygląda stosunkowo przyzwoicie. Mamy korek, takie spowolnienie bardziej już na moście, a więc troszkę krótsze jest to spowolnienie, bo nie zaczyna się przed węzłem Łabiszyńska, tylko na moście i ciągnie po Żoliborz. To wszystko w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za moment zacieram ręce, rozwiązanie zagadki oczywiście. Dowiemy się, jak brzmi prawidłowa odpowiedź, ale to nie tylko rozwiązanie, będzie także ciąg dalszy jesiennej wyprawy motocyklowej w Polskim Radiu Kierowców. Panowie Kunisz i Kuba Marcinowicz, gdzie oni są w tym momencie? Nawet nie wiem, za chwilę się dowiemy.
3: Byli na Podkarpaciu, ale cały czas się przemieszczają, więc sprawdzimy.
2: Miejmy nadzieję, że jest zasięg.
3: 13 minut po 11.

Wydaje mi się, że to podpowiedź numer 4 chyba była właśnie tym takim, jak to określiłeś, game changerem. Podpowiedź numer 4, która brzmiała tak: moim sprzymierzeńcem jest prędkość, zużyty bieżnik i duża ilość wody na jezdni. Te pierwsze trzy podpowiedzi były takie...

0: no pokrętne, a to mgła się pojawiała, to poślizg się pojawił, prawda? To takie blisko, ale nie do końca o to nam chodziło.
1: Nie spodziewałem się, że te podpowiedzi wygenerują tak bardzo różnorodne odpowiedzi ze strony naszych słuchaczy, z waszej strony, moi drodzy. Ale przyszedł czas na to, żeby przywitać się, no właśnie, pytanie, czy z dobrymi odpowiedziami słuchamy.
2: No to na pewno chodzi o aquaplaning. Pozdrawiam szwagieru.
3: Dobra, wiem, że nie będę pierwszy, ale powiem to. Chodzi o zjawisko aquaplaningu. Haha, pozdrawiam Wojta Sławika. Haha, z Papikiem.
4: No to chyba mamy aquaplaning. Ewa Zaudi.
5: Dzień dobry, powitać. Jest to aquaplaning. Pozdrawiam, Kadas.
0: A jako pierwszy był Paweł z Kijanki.
1: Tak.
0: To wtedy, kiedy ci się ta brew tak uniosła, wiesz, i powiedziałeś, o... Ja coś tutaj widzę. Jest ktoś, kto już chyba wie.
1: Absolutnie.
0: I właśnie to był Paweł.
1: Dla Pawła i dla pozostałych także. Brawa. A my już za moment wkroczymy w zupełnie inną rzeczywistość, w rzeczywistość podróży, wiatru we włosach, chociaż kaski na głowach są. Sprzęt taki, żeby bezpiecznie można było jechać i jednocześnie rozmawiać komfortowo. Połączymy się z Kubą i z Patrykiem, którzy uczestniczą i tworzą razem wyprawę motocyklową po naszym pięknym kraju i w tych pięknych okolicznościach.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, czy według nich jesień jest naprawdę lepsza do jazdy niż upalne lato. Może to bardziej romantyczna teoria motocyklisty, jak jest upalne lato, czy właśnie romantyczna jesień. Za chwilę zadamy między innymi właśnie to pytanie.

0: wiosną.
1: No a tymczasem, no właśnie, oto jest pytanie. Czy jesień jest lepsza do jazdy, czy upalne lato? Mam zamiar zadać właśnie to pytanie Patrykowi Kuniszewiczowi i Kubie Marcinowiczowi, którzy no właśnie są w trasie. Jesienna wyprawa motocyklowa i już teraz na antenie Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, panowie. Czy się słyszymy?
2: Dzień dobry. Witamy, słyszymy się fantastycznie. Tak, odpowiadając na to pytanie, od razu mówię, tak, zdecydowanie jesienna wyprawa jest lepsza niż upalne lato, zwłaszcza jeśli mamy taką jesień, jaką mamy dzisiaj, jaką mamy teraz, czyli 20

0: 21 stopni, piękne słońce i absolutnie błękitne niebo.
1: Panowie, co do tej pory było największym wyzwaniem dla was w trasie? Bo tak sobie myślę, że kiedy się jedzie w tak pięknych okolicznościach przyrody i ta pogoda jest piękna, to człowiek chciałby jechać i jechać, ale prędzej czy później to zmęczenie się jednak pojawia.
2: Absolutnie nie. Piotrze, muszę ci powiedzieć, że klasa Adventure, czyli turystyki, to jest taki motocykl z żelową kanapą szczególnie, który daje możliwości naprawdę jazdy wielu kilometrów, a największą trudnością to było tak, znalezienie sklepu, żeby zjeść swojską kiełbasę, a potem bardzo fajnej miejscówki, żeby pogapić się na Podkarpacie.
3: Ale na Podkarpaciu to chyba nie jest takie trudne znaleźć sklep ze swojską kiełbasą.
2: Właśnie nie, nam nie chodziło o sieciówki. Chodziło nam taki typowy GS i wyobraźcie sobie, że chyba z 8 miejscowości minęliśmy i nie ma już tych takich tradycyjnych sklepów spożywczych przy drodze.
1: A niedźwiedzie są?
4: No dobra, ale się udało na szczęście. No kiełbasa tak, taka wjechała, że człowieku głowa mała.
3: Mięso od rzeźnika to podstawa, nie tylko na Podkarpaciu. A mieliście już taki moment, w którym pogoda kazała zmienić plan?
0: Nie, właśnie nie. Pogoda jest po prostu, jakby tu powiedzieć, jak drut. Czyli to, co zapowiadaliśmy, to, co przypuszczaliśmy, że tak będzie, faktycznie sprawdza się co do kropeczki. Jest wręcz idealna temperatura. W ogóle ci, którzy jeżdżą motocyklami, wiedzą doskonale, że na przykład 25-30 to już jest trochę za dużo. Zwłaszcza jeśli jeździ się na przykład po mieście, bo w dłuższej trasie może już niekoniecznie. Natomiast zdarza się, że jakby to ciało się grzeje. A tu jest po prostu fantastycznie. Oczywiście kurtki wyposażone są w specjalne wloty powietrza. Można wentylować siebie i swoje ciało, ale my z tego nie korzystamy, bo jest cudownie, po prostu jest pięknie.
1: Optymalna temperatura. Panowie, gdzie teraz jesteście i jaki jest plan na dziś, dokąd chcecie dotrzeć?
2: No to słuchajcie, właśnie jesteśmy w miejscowości Odrzykoń, piękny zamek. Wyobraźcie sobie, że tutaj był gród. Tu był gród już nawet 1060 lat temu i ruiny tego zamku można zobaczyć. Piękna miejscowość. Zatrzymaliśmy się tak naprawdę na kawę, więc dlatego nasze motocykle są zgaszone, chociaż jeżeli chcecie ich posłuchać, to jak najbardziej działa. Ale wiecie co? Tutaj spotkaliśmy na trasie, bo przyjechał do nas Artur, on ma dużo większy motocykl. Jest nieśmiały, powiedział, że nie chce wchodzić na żywo, więc tylko wam powie lewa w górę.
5: No to lewa w górę, jednak postawiliśmy przed takiem dokonanym. Więc...
3: Pozdrawiamy cię. Dobra.
1: Ale nie taki nieśmiały wcale.
5: I motocyklistów, i w studiu, i słuchaczy. Pozdrawiam.
2: Właśnie wiecie co, to przyznać się trzeba, Artur nas zaprosił na kawę, on ma swoją maszynę.
3: No wstyd.
2: Posłuchajcie, jak to brzmi. To też jest klasa Adventure. To więcej o jego... i tym, jak się Artur szykuje na trasę jutro w poranku, a tymczasem dla was lewa w górę w kierunku Rybnika.
1: Dobrze, to panowie, jedźcie bezpiecznie.
3: I wiecie, gdzie śledzić naszych chłopaków na trasie, czyli w stronę Rybnika. Teraz Odrzykoń. Przepiękny ten zamek. No muszę przyznać, że szybciutko sobie wygooglałam i sprawdziłam.
4: Ładny, prawda?
3: Tak, ale romantyczny. No, jesień, muszę przyznać, cudownie, w takich okolicznościach przyrody.
4: Bo Artur z nami będzie podróżował kawałeczek, więc jedziemy na 3 motocykle, a nie na 2.
1: Fantastycznie, fantastycznie. Super, że ktoś się dołącza. Pozdrawiamy Artura bardzo serdecznie i cieszymy się, że to się bardzo dobrze wszystko toczy. I niech tak pozostanie.
3: Zróbcie
1: panowie
3: jakieś zdjęcie razem i wyślijcie nam koniecznie, dobra?
4: Już jest
3: Kuba?
4: Na Instagramie. Zapraszam na Instagrama. Już jest Artur. Można rzucić okiem na Artura. I na
3: kawę, którą wam postawię.
1: Tak, na bieżąco.
2: Dobra, Kuba, kończymy kawę, jedziemy.
1: Będziemy się łączyć z panami i słuchać, co dzieje się po drodze. I mam nadzieję, że przygody także będą same miłe.

0: I mamy 29 minut po godzinie 11, a już niebawem wielkie pytanie. Pytanie do was. Rozgrzewaliśmy was tak naprawdę od rana po to, żeby zadać pytanie, kto pojedzie dzisiaj z nami autostopem.
1: Tak, zanim podamy numer telefonu, to najpierw serwis drogowy, tak. Ale nasz słuchacz pyta: cześć, czy konkurs już rozwiązany, bo musiałem wyjść na chwilę z samochodu? Sato, tak, konkurs został rozwiązany, nasza zgadywanka znalazła rozwiązanie, a chodziło dzisiaj o aquaplaning. Dla tych wszystkich, którzy nie słyszeli, a nurtowało ich pytanie, co to może być po tych wszystkich
0: odpowiedziach.
1: Bardzo nas
0: cieszy. Im bardziej was nurtuje w trasie właśnie odpowiedź na naszą zagadkę, tym dla nas jest to, słuchajcie, no musicie to wiedzieć. No nie wiem, czy to będzie za dużo, jak się przyznam, ale nas to kręci, że was to tak nurtuje, prawda?
1: Tak, Piotrze? To jest ekscytujące.
0: To jest ekscytujące.
1: A teraz z informacjami drogowymi Monika Gniewaszewska, która wie bardzo dużo i cały czas sprawdza te informacje do ostatniej sekundy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: tymczasem mamy wpół do godziny 12.
1: No i takie malutkie problemy techniczne, ale już z nich wybrnęliśmy.
0: Te problemy to nie nasze, te problemy techniczne. Dobra, tymczasem sprawdzamy, co na trasach.
1: Mamy wypadek pod Grodziskiem Mazowieckim. Autokar zderzył się tutaj z ciężarówką. Autokar przeważący dzieci, 32 dzieci. W sumie jechało autokarem 37 osób. Ten wypadek pod Grodziskiem Mazowieckim, no to oczywiście jest Mazowsza i taka lokalna droga. Ona jest zupełnie zablokowana. To jest ulica Mazowiecka w Osowcu i ona jest zablokowana. Tutaj dzieci mają niezbyt poważne otarcia. To jest dobra wiadomość. Dzieci w wieku 10-11 lat. Na miejscu musiał jednak lądować śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, bo do szpitala trafiła jedna z opiekunek tejże wycieczki. No i właśnie ta 11 dzieci jest tak lekko poturbowana, mają powierzchowne otarcia. Także taka wiadomość do nas dotarła. No i sprzed chwili też informacja, mamy S6, na której są utrudnienia na Pomorzu, węzeł Szemut, Boże Pole Wielkie. W pobliżu węzła Luzino, 10 kilometr, uważajcie, bo tutaj mamy awarię samochodu osobowego. No i jest częściowo zablokowany pas włączenia w stronę Słupska. Tak ma być około 3 godzin, tak szacują służby. Przypominamy o tej A4.

0: Tutaj cały czas jest korek, chociaż auto stoi na pasie awaryjnym. Chodzi o odcinek między Gliwicami a Wrocławiem, czyli między Katowicami a Wrocławiem, jadąc od strony Katowic, węzeł Kleszczów, węzeł Łany, miejscowość Pławniowice. To tutaj mamy samochód ciężarowy na pasie awaryjnym, ale korek jest w stronę Wrocławia. Niestety, mimo tego, że auto stoi na tym pasie awaryjnym właśnie, trzeba się liczyć ze sporym spowolnieniem. Tutaj też mamy prace drogowe i to pewnie też dołącza się do tego, że takie są utrudnienia i spowolnienia na tym odcinku A4 na Śląsku. Dobrze wygląda sytuacja na dolnośląskim odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem. To troszkę cały czas korkuje się troszkę. Odcinek między węzłami Kraków Południe, Krakowska Wina, południowa obwodnica Krakowa i to jest jezdnia w stronę Katowic. To tutaj natkniecie się na taki korek na tym odcinku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Specjalny numer telefonu już teraz. Czas start, uruchamiamy. Nie analizujecie, tylko dzwonicie. 22 139 29 29. To jest specjalny numer telefonu do konkursu Autostop. No i to jest właśnie jeden z tych konkursów, w których liczy się refleks. To po pierwsze, kto pierwszy, ten lepszy. A po drugie, siła przekonywania, ta siła perswazji. Im bardziej pomysłowo, zabawnie, tutaj oryginalnie przekonacie naszego kierowcę, żeby to właśnie ciebie zabrał autostopem, no to właśnie ta osoba wygrywa voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie iParts.

0: Ola, a ty jesteś kawoszką?
1: Jestem. Ostatnio kupiłam kawę o smaku French Vanilla. I muszę ci przyznać, że po prostu jest to niewiarygodna rozkosz. Jest to ogromna konkurencja kawy w pracy u pani Elizy. Bo zazwyczaj jest tak, że rano jakoś odciągałam ten moment właśnie robienia kawy, bo sobie myślałam, dobra, u pani Elizy. Pani Eliza to jest taki nasz dobry duch radiowy, u której zdarza nam się kupować czasem kawkę i u niej naprawdę...
0: W formie człowieka. Tak, zdarza, ale dobrze, to jest tak, że kupiłaś takie ziarna, które są jakoś tam aromatyzowane i no właśnie to podobno jest z tym jest problem, bo później zostaje zapach w ekspresie i ekspresy tego nie lubią. Automatycznie.
1: A dobrze, bo ty mówisz o ekspresie, ja nie mam ekspresu w domu, ja mam kawiarkę, ja po włosku.
0: A, czyli kawiarkę.
1: Ja kawiarkę.
0: No właśnie, no to o to pytam, ja to jest ważne.
1: Ja włoską, tradycyjną kawiarkę, no bez reklamy, ale wiadomo, rodową, włoską,
0: tak.
1: Prawda? I tam zasypuję, wcześniej zmielona, też nie powiem w jakim sprzęcie,
0: zapach
1: ale...
0: unosi się naprawdę w całym domu, to
1: no
0: jest niesamowite.
1: Człowieku.
0: Sobota, kiedy nie
1: jaki
0: musimy iść do pracy.
1: Ekspres psuje, bardzo często nadaje takiej kwaskowości kawie, wiesz?
0: No, słuchaj, ale czasami, kiedy człowiek rano wstaje i jest taki naprawdę tylko w piżamie i chce tylko nacisnąć guzik.
1: Wyobrażam, znaczy, to wróć,
0: na
1: nie wyobrażam sobie ciebie w piżamie.
0: Wyobrażam sobie, czy chcesz, ale moi drodzy, możemy rozmawiać godzinami o kawie. Możemy rozmawiać godzinami i chcemy też tę rozmowę z wami prowadzić, ponieważ dzisiaj jest dzień kawy i pytanie, czy wy w ogóle kawę pijecie, w jakiej formie, czy zabieracie w termosie, kto robi najlepszą kawę, czy wy, czy ktoś inny wam robi tę kawę i ogólnie, czy kawa jest waszą towarzyszką.
1: A zdarzyło ci się pić kawę tak, jak przed chwilą piłeś wodę?
0: Czasami tak.
1: Czyli tak gul.
0: Czasami tak, ale chciałem ci powiedzieć, że w aucie moim 2 dni temu stała kawa i wczorajsza też kawa stała, więc były 2. No i jedna niestety już się została spróbowana, trzeba już ją wyrzucić. Bo zawsze sobie zostawiam...
1: Ale
0: tak,
1: była z mlekiem
0: taki,
1: czy bez mleka?
0: Właśnie z mlekiem, no.
1: A nie, no to na drugi dzień nie wypijesz.
0: Ale nie, na drugi dzień wypijesz, ale na trzeci już nie. Bo teraz jest chłodniej.
1: Aż tak?
0: Tak.
1: Nie, nie, to ja nawet na drugi dzień bym nie wypiła, ale amerykankę bardzo chętnie. I na drugi, i na trzeci, jak tam się ostanie.
0: To jest wtedy Fredo tak zwane.
1: To jest Fredo.
0: Fredo.
1: Amerykanka staje się Fredo.
0: Tak.
1: To na drugi dzień, tak? A na trzeci?
0: No to już też Fredo.
1: Podwójne
0: takie już
1: Fredo.
0: Takie, tak, może trochę już odparowane, czyli bardziej skoncentrowane. Czekamy na wasze wiadomości. Możecie się nagrywać o kawie. No, naprawdę kawa to jest coś takiego, co bardzo często nas ratuje, kiedy nie możemy się obudzić, stawia na nogi. Pytanie, jakiego rodzaju kawa was stawia na nogi, ale jednocześnie także, może na zapach kawy uda się zwabić naszego dzisiaj kierowcę, który będzie za moment, mam nadzieję, jechał autostopem i ktoś z was będzie go zatrzymywał. Ale wystarczy zadzwonić do nas pod numer 22 139 29 29 22 139 29 29. 20 sekund na przekonanie kierowcy. Kiedy nas zabierze, otrzymujemy voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym.
1: A tam?
0: Aleksandra przegląda asortyment. Tak.
1: Ja przeglądam asortyment, bo to są naprawdę ciekawe rzeczy i części zamienne. Są oleje, są płyny. A wiadomo, że teraz jesienią no tutaj...
0: Bez płynów ani róż.
1: Bez płynów ani róż.

0: oczywiście. Są narzędzia na przykład. Są różne narzędzia.
1: A jeżeli coś droższego,
0: ściągacz
1: to zawsze...
0: do sprężyn, klucz dynamometryczny, słuchaj, zestaw kluczy nasadowych. No jest trochę
1: mniej wtedy.
0: Są też akcesoria. Płyn do mycia szyb, zestaw ściereczek, silikon do uszczelek. No jest trochę tego.
1: 22 139 29 29. Dzwońcie.

0: Monika Gniewaszewska? Tak.
1: Rybeczka. To taka jesienna.
0: Oczyszczamy gardło.
2: Nie mogłabyś jeździć motocyklem z chłopakami.
1: Nie mogłabym.
2: Jak cię taka chrypka, wiesz. No. Niby taki, wiesz, rozwinęło. Romantyczny czas. Panowie zachwyceni są.
1: A tu chrypa.
2: I masz.
0: Uwielbiam obserwować, jak razem rozmawiacie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchajcie, to są takie dwie kumy. Dobra.
1: Musiał powiedzieć.
4: Jedna kuma, drugiej
1: kumie. I babo placek. I baba ma placek. No właśnie, i pojawił się korek. I pojawił się korek na S7, w miejscu, gdzie trwa remont zresztą, więc może rzeczywiście to specjalnie nie dziwi. Lubień Pcim, na tym odcinku ekspresowej siódemki mamy korek. On ma około 1,5 km, więc nie jest jakiś zatrważający, no ale tracimy w nim czas niestety, jadąc w stronę Krakowa, bo to jesteśmy w Małopolsce, tutaj na siódemce. Zresztą dojazd do obwodnicy Krakowa też się korkuje między miejscowością Gaj a Libertowem, też prace drogowe tutaj trwają. Troszkę lepiej wygląda sytuacja na samej obwodnicy Krakowa, bo jest ciasno, ruch jest bardzo duży, ale zniknął korek, który miał miejsce też za sprawą zdarzenia drogowego, które było tutaj na obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków Południe, bramki w Balicach. Cały czas ten ruch jest tutaj na tym odcinku w stronę Śląska spory, no ale też taki duży korek zniknął. O tak. Natomiast uważajcie, bo jest kolejka aut do punktu poboru opłat w Balicach przy zjeździe z obwodnicy Krakowa jadący w stronę Katowic. Nieduża, no ale większa niż zwykle, więc tutaj też będziemy tracić czas. Śląsk wygląda dobrze, bez spowolnień i korków, natomiast ten wyjazd ze Śląska rzeczywiście od strony Katowic jadąc w kierunku Wrocławia, tutaj mieliśmy, bo już się zakończyły te utrudnienia, kłopoty z przejazdem, bo stała ciężarówka zresztą na pasie awaryjnym, ale i tak utworzył się zator między węzłem Kleszczów a węzłem Łany. Auto stało na wysokości Pławniowic. Teraz już go podobno nie ma, tak donoszą służby, ale korek został też pewnie dlatego, że są prace drogowe, a więc zmieniona organizacja ruchu. To wszystko w stronę Wrocławia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja nie wiem, Piotrek, jakby ktoś ci zaproponował 200, to byś wziął, czy byś nie wziął? A jakbyś miał zadzwonić na specjalny numer telefonu, to byś zadzwonił, żeby do

0: dostać te 200?
1: Od razu.
0: A wiesz, jaki to numer telefonu?
1: 22 139 29 29. No. A jeśli chodzi o sprawy, które dzieją się tu i teraz?
2: A4, autostrada, 460 km, zwężka do jednego, wypadek, korek.
1: Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Od naszego słuchacza informacja.
0: A wiesz, Piotrek, że zabrzmieliśmy trochę jak w tej reklamie? Marian?
1: To jest jakby luksusowo.
0: Tak, czyli poszedłeś w stronę Kogelmogel. Ja bardziej myślałam o tym sprzęcie AGD. A wiesz, Marian? A wiesz, Marian, że jest promocja? A Marian, gdyby ci zaproponowali telewizor, to byś wziął?
1: No pewnie, no, żebym wziął.
0: No właśnie, ja też bym wzięła części zamiennej.
1: Dzwoncie, o, już telefon dzwoni.
0: No dobrze,
1: dzwoni,
0: już,
1: dzwoni.
0: Już,
1: to
0: już.
1: Ola, ty odbieraj, a my jeszcze sobie posłuchamy Roberta z Cysterny.
3: Witam, witam serdecznie. Oczywiście u mnie tylko i wyłącznie Barzona, świeżo mielona, którą sam przygotowuję. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
1: Czekamy także na wasze preferencje, jeśli chodzi o kawę, jaką pijecie i czy towarzyszy wam w trasie. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji.

Dojść do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Na zegarze zbliża się godzina 12. Jesteśmy razem w trasie, moi drodzy. To jest Polskie Radio Kierowców. Czas sprawdzić, jaka pogoda nas czeka, ale całkiem przyjemna.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I w południe o tej porze naprawdę będzie trudno narzekać na pogodę. Nie damy. Ani wam, ani sobie nawzajem, Piotrze, narzekać na pogodę, prawda? Nie damy.
0: Tak.
2: Nie damy. W wielu regionach bezchmurnie, albo tylko z niewielką ilością chmur, więc słońce będzie miało dziś naprawdę sporo miejsca nad... No, sporo miejsca dla siebie nad naszym niebem. O, tak.
0: Najcieplej na zachodzie około 24 stopni, w centrum około 20, a na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich około 17.
2: Czyli jak na koniec września bardzo, bardzo przyjemnie, zwłaszcza na zachodzie można będzie przez chwilę poudawać, że lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: A jeśli ktoś planuje wyjazd w góry, to warto pamiętać o wietrze. Wysoko w Sudetach porywy mogą osiągać do 60 km na godzinę.
2: No i mamy godzinę 12 na zegarze i jeszcze coś dla tych, którzy śledzą ciśnienie. W Warszawie dokładnie w południe 1019 hektopaskali bez większych zmian, czyli można powiedzieć, no nie jest to ani niskie, ani wysokie ciśnienie, prawda?
0: Tak, takie w sam raz.
2: Takie
0: sporo słońca
2: kawę.
0: Dzisiaj, gdzieniegdzie wiatr, ale nie powinno być jakoś specjalnie niebezpiecznie. Korzystajmy z takiej pogody. Zresztą dajcie znać, czy uda wam się chociażby, nie wiem, na rowerze pojeździć trochę po południu, czy są jakieś plany, czy nie. Bo warto z takiej wysokiej temperatury jeszcze skorzystać.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Czyli od dziś możemy mówić, kiedy pogoda jest stabilna, przyjemna, pogodna. Jest pogoda wyżowa po prostu. Jak się czujesz? Wyżowo.
0: Tak.
2: Taki status.
0: Czy kawa jest potrzebna? Zawsze.
2: Jak jest wyżowa pogoda?
0: Nawet na smak, tak.
2: Nawet
0: prawda?
2: Na niżową, nawet na wyżową, na każdą.
0: My jedziemy dalej. Pytanie, z jaką kawą wy jeździcie? Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji, a na zegarze, moi drodzy, już prawie 2 minuty po godzinie 12. Aha, i te 200 zł w formie kuponu chyba znajdą właściciela, ale to się okaże.
2: To się jeszcze okaże?

0: Witam i pozdrawiam w ten słoneczny dzień. Ja dziś urlop, więc już byłem pobiegać. Dyszka zaliczona, a teraz kawa. Kawa ja parzona nie. po turecku, a do niej babka piaskowa.
1: A ty pozdrawiam. Zbyszek zrobiłeś?
0: Zbyszek. Nie. Ani w samochodzie, ani pieszo, ani... No, słuchajcie, rano to czas ja szybko biegnie.
1: Ja dzisiaj zrobię.
0: Ja wczoraj byłem na treningu.
1: Ja
0: wczoraj byłem na treningu.
1: Ja wczoraj też byłem
0: siłowym.
1: Na treningu siłowym. Siłowo-kardio. Kardio-siłka. Trochę biegu.
0: Przyjaciółko.
1: Trochę wiosła.
2: No ja na rowerze tu przyjechałam, to wiecie.
0: To jest zdrowie, to jest witalność.
2: To ja mogę całą babę zjeść piaskową, jakby co.
1: No ja dzisiaj, mnie się jeszcze dzisiaj nic nie należy, bo ja jeszcze dzisiaj nic, ale po godzinie 16.
2: No musisz mieć siły, to dam ci pół.
1: Nie, to najpierw białko. Dobre białeczko. Takie,
2: dobre białeczko.
1: Wiesz, zanim baba piaskowa, to najpierw... Skyrek, jakiś
0: nasi
1: skyrek.
0: Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że dołączycie swoje opowieści, jak korzystacie z dobrej pogody, czy jesteście przed, czy po ćwiczeniach, przed ćwiczeniami.
1: No trzeba tę pogodę jakoś wykorzystać,
2: tak.
1: prawda?
0: Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zawęzłe mielenie się przykorkowało, taki nieznaczny koreczek się utworzył, to jest w ciągu tych 20 minut się pojawiła, więc warto o nim wspomnieć. Węzeł Jeleń, czyli ta trasa między Krakowem a Katowicami, i korek jest zawęzłem Jeleń w stronę Katowic. Prawdopodobnie prace drogowe są przyczyną tego spowolnienia, ale zobaczymy, bo też jest oznaczenie o zdarzeniu drogowym. Co z tego wyniknie? Będziemy obserwować uważnie drogowców, no i też ewentualnie czekamy od was na informacje, jeśli coś wiecie na ten temat. A4 dojazd do Katowic za węzłem Jeleń, spowolnienie korek. Korek też utrzymuje się i spowolnienie na obwodnicy Krakowa. Tutaj bez zmian. Ten ruch jest dzisiaj naprawdę spory, zwłaszcza w stronę Śląska. Na samym Śląsku, oprócz dojazdu do Śląska węzeł Jeleń, to bardzo przyzwoicie wygląda sytuacja. Dojazd i wyjazd ze Śląska będziemy zwalniać cały czas, mimo tego, że drogowcy informują o końcu utrudnień między węzłami Kleszczów, Łany. To jest korek tutaj na tej A4 i to dokładnie między tymi węzłami na jezdni prowadzącej w stronę Dolnego Śląska, w stronę Wrocławia. Korek między węzłem Kleszczów a węzłem Łany to jest prawie 7 km, a nawet nieco ponad. Także dużo czasu stracimy jadąc A4 przy wyjeździe z Śląska, a w stronę Wrocławia jadąc. Później przyzwoicie wygląda ta cała trasa, z wyjątkiem okolic Opola. Tu na wysokości Opola zwalniamy, ale prace drogowe sprawiają, że właśnie na wysokości Opola spowolnienie jest na jezdni w stronę Wrocławia. Dobrze wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku, na tej mocno obleganej trasie

0: Legnica-Wrocław, ale już między Bolesławcem a Legnicą. Kierowcy zwalniają za Bolesławcem, jadąc w stronę Legnicy. Spowolnienie jest takie, że jedziemy, ale powoli.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeśli chodzi o informacje od naszych słuchaczy, dzień dobry, przed chwilą doszło do kolizji w wypadku trzech pojazdów na 359 km A4. Na stojącą na poboczu ciężarówkę najechał Renault Master oraz Skoda Octavia. Przed bramkami kierunek Katowice.
3: Czyli już wiemy, co tam dokładnie.
0: Węzeł Jeleń, to zdaje się.
2: Dziękujemy, Arturze.
0: Dziękujemy, możemy liczyć na was.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
1: Piotrze, dodzwoniłeś się do nas jako pierwszy, więc uwaga, uwaga, na początek wielkie dzień dobry wszystkim słuchaczom.
2: Dzień dobry.
1: Jaki grzeczny.
3: Piotrze, w trasie jesteś. Dokąd jedziesz?
2: Jedziemy dokładnie ze Środy Śląskiej do Białki Tatrzańskiej.
3: O, to fajnie. I co?
1: Przepiękna trasa.
3: Zamierzacie jeździć na rowerach, zdobywać szczyty, skorzystać jeszcze z tej jesiennej pogody?
2: Oczywiście, tak.
1: Albo dokładnie. Na grzyby.
2: Przy okazji może, no, mamy tam jakiś plan, także generalnie chcemy oczywiście Zakopane, może gdzieś na Grubołówkę i tak dalej.
1: Czyli jakiś oscyp jeszcze po drodze pewnie też wjedzie.
2: Oczywiście, tak. No i oczywiście kawka,
1: no dobrze.
3: Jesteście gotowi? A jak się nazywa współtowarzyszka podróży?
2: Moja żona Urszula.
3: Urszula, pozdrawiamy.
1: Cię, Urszulo.
3: Pozdrawiamy.
4: Cześć,
3: Urszulę.
4: Cześć.
3: O,
4: cześć.
3: Jak miło. Cześć, Ula.
1: My też w duecie. Juhu.
3: Tak. Moi drodzy, no to za chwilę ruszy nasz autostop, ale Piotr, no i Ula może też pomoże.
1: Tego jeszcze nie było.
3: Tego jeszcze nie było.
1: W duecie, prawda?
3: Więc słuchajcie, rusza
1: kierowcę
3: w waszą stronę. Na razie odpala silnik. Tak. Odpala silnik i jedzie w waszą stronę.
1: I zamiast
3: autostop
1: kciuka, tak, musicie go przekonać.
3: Tak, proszę.
1: Teraz.
2: Halo, dzień dobry, dzień dobry. Mamy dwie pyszne kawy, to które wypiekła moja kochana żona Urszula.
4: Drożdżowe ze śliweczkami i z kruszonką, bardzo pyszne. Bardzo proszę nas podnieść.
2: Bardzo, bardzo smaczne.
3: Udało się.
2: Brawo.
1: Ależ tak żałuję, że mnie tam teraz nie ma.
3: Drożdżowe, jak zapachniało. I to jeszcze kawa.
1: Ale się rozmarzyłam.
3: Moi drodzy, dostaniecie od
1: Piotrek
3: nas kod.
1: Właśnie wącha gąbkę.
3: Ja lubię z tym fanem ciasto drożdżowego.
1: Ja też.
3: To w
1: ale
3: Urszula razie
1: nas zrobiłaś, wiesz.
3: Tak, no. Smak.
4: Ja też uwielbiam ciasto.
1: No to koniecznie, koniecznie. Dzisiaj ten dzień bez drożdżowego z kruszonką i bez kawy nie może się dalej potoczyć.
3: No to my już mamy plan na to, co będziemy robić po pracy. Kawałek ciasta na pewno. Szerokości, moi drodzy, udanego wypoczynku, a nagroda pojawi się prędzej czy później.
4: Możemy jeszcze kogoś pozdrowić?
3: Proszę.
1: Proszę.
4: Pozdrawiam nasze dzieci Weronikę i Szymona. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Hej.
4: Do zobaczenia.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl

0: No czy luz bluz na drogach, Moniko?
1: No średnio bym powiedziała, że to luz bluz, zwłaszcza w niektórych miejscach.
2: Pytanie w których, to pytanie my stawiamy teraz, a odpowiedź już za moment.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i wydłużył się ten korek na węźle Jeleń i to jest to jedno z utrudnień, nie ma luz bluz tutaj absolutnie. Węzeł Jeleń, ten korek zaczyna się tutaj właśnie, no i ciągnie po miejsce zdarzenia, o którym wiemy od was, że tutaj na A4 przy dojeździe do punktu poboru opłat w Brzęczkowicach, no mamy zdarzenie drogowe z udziałem samochodu ciężarowego, jest zwężenie do tego wszystkiego, prace drogowe, no i ten wydłużający się korek w tej chwili już ma, zaraz mierzymy go szybciutko. Już go tutaj mamy. Ponad 3 kilometry. Ponad 3 kilometry w tym korku będziemy jechać niestety za węzłem Jeleń od strony Krakowa jadąc, a w kierunku Katowic. To ta sytuacja sprzed 20 minut, która miała miejsce właśnie i teraz już wiemy, co się wydarzyło. Cały czas niestety węzeł Kleszczów, węzeł Łany. Utrzymuje się zator taki około 7-kilometrowy dokładnie na odcinku między tymi węzłami w stronę Wrocławia. Tutaj mieliśmy zdarzenie drogowe. Jego już nie ma, ale korek został. Prace drogowe chyba sprawiają, że nie może się do końca rozładować. Duży ruch wciąż na obwodnicy Krakowa, ale coraz mniejszy. To też jest chyba dobra wiadomość. Ale A4 przykorkowała się za węzłem Brzesko, a właściwie za Brzeskiem, jadąc w stronę Krakowa. Tutaj jest spowolnienie i ono jest między Brzeskiem a Borkiem mniej więcej, jadąc w stronę Krakowa. Na Mazowszu dawno nie byliśmy, nie sprawdzaliśmy sytuacji na obwodnicy Warszawy, ale tutaj właściwie nie ma o czym mówić, bo przejazd pełen na S8 w stronę Wrocławia w kierunku Białegostoku bez utrudnień i północ kraju też czysto przyjemnie jest bez specjalnych ani spowolnień, nie ma ani korka.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia o aktualnych korkach, utrudnieniach, no to koniecznie musicie być z Polskim Radiem Kierowców. U nas co 20 minut takie informacje, informacje drogowe, ale nie tylko zwyczajne informacje, to też wskazówki, jak objechać te sytuacje, które mogą spowodować no właśnie tak zwaną żyłkę frustracji na waszych czołach. To dokładnie u nas w Polskim Radiu Kierowców. Mamy 29 minut do godziny 13, a tymczasem...
4: Cześć, tu Janusz z BMW. Przypomnijcie proszę, co to było w tej ostatniej zagadce. Pozdrawiam.
0: Już drugi raz przypominamy, ale jeszcze specjalnie dla ciebie,
2: Janusz. Mowa o aquaplaningu?
0: Aquaplaning był dzisiaj rozwiązaniem. Mam nadzieję, że...
2: Usłyszałeś?
0: Z satysfakcją.
2: Weź jeszcze raz powtórz.
0: Aquaplaning.

0: Pytamy o kawę. Słuchajcie. Jeżeli ktoś z was jeździ do Grecji, to pewnie wie, że oni tam mają całkiem dobrą kawę i też z kostkami lodu.
1: Ktoś tu pisał, że po turecku.
0: Nie, no po turecku to blisko, bo wiadomo, że to sąsiadują ze sobą te dwa kraje. A już wyspy niektóre bardzo, bardzo blisko są. Na przykład z Kos widać już Bodrum, ale nie o tym. Chciałem powiedzieć o tym, że oni mają tam taką kawę rozpuszczalną, czyli jak ty mówisz, puszczalską, tak. Którą ubijają takim małym mikserkiem i robi się taka piana.
1: Ale to nie tylko ja mówię, że rozpuszczalna jest puszczalska.
0: Ja pierwszy raz się z tym spotykam.
1: No Maja Wasilewska, pozdrawiamy cię Maju też.
0: I niektórzy z naszych rodaków właśnie kojarzą tę kawę grecką ubijaną rozpuszczalną, że to jest taki właśnie tylko w Grecji, można powiedzieć, pewnego rodzaju koloryt lokalny, ale podobno takiej kawy już się w Grecji nie pije. To jest domena lat 90. i już dzisiaj jest to passé. Dzisiaj
1: a jaką
0: normalna
1: się w takim razie pije?
0: Fredo z ekspresu.
1: Fredo, czyli ta dwudniowa amerykanka w samochodzie, która już przestała, tak? I trochę się skondensowała, trochę odparowała, tak? To ta?
0: No, nie do końca. Taka, która nie odstała. Ale jeszcze jedna rzecz a propos tejże kawy.
2: Szanowna redaktorzowo, szanowny redaktorzu, kawa na drugi dzień, która się nazywa Fredo, na trzeci dzień to już się nazywa Zemsta Fredry. Bo kawa była z mlekiem, mleko skisło i gratuluję rewolucji. Pozdrawiam Wojta Swafika.
1: Genialne.
0: Dobrze. To jeśli chodzi o waszą ulubioną kawę, to czekamy. Kto wozi ze sobą termos?
1: To nie pozostaje nam tylko nic innego, jak zadać pytanie, czy ktoś z was pił kawę na trzeci dzień. Właśnie taką pod tytułem Zemsta Aleksandra Fredrego.

0: Cześć, Janusz z BMW. Słuchajcie, jest wypadek na DTS w Chorzowie na wysokości stadionu w stronę Gliwic. Tworzy się tam korek, uważajcie.
1: Jak dobrze, Januszu, że z nami jesteś i na bieżąco nas tutaj informujesz o tym, co się dzieje. Podaliśmy dalej. Mam nadzieję, że już każdy usłyszał. Tak jak usłyszał to, w jaki sposób ja, właściwie nie wiem, czy ja, ale ja słyszałam, że tak się mówi o kawie rozpuszczalnej. I nie tylko ja, rozpuszczalna, bo rozpuszczalna, Sato to może wytłumaczy, jak inaczej mówimy na kawę rozpuszczalną.
2: Cześć, Sato, a stanę w obronie pani redaktor, ja też słyszałem o puszczalskiej kawie i sam używam takiej nazwy. Pozdrawiam wszystkich.
1: No i dziękuję ci za to, że stanąłeś tutaj w mojej obronie. Piotrku, słyszałeś?
3: Tak, słyszałem i bardzo się cieszę, że mogłem się czegoś nowego nauczyć, w tym przypadku określenia na pewien rodzaj kawy.
1: Ja nie mówię, że od razu miałeś się nauczyć, ale po prostu wiedzieć lepiej niż nie wiedzieć, prawda?
3: Oczywiście, że tak, więc człowiek uczy się przez całe życie. Dziękuję bardzo. I tak.
1: Sato, to było podziękowanie dla ciebie, dla mnie i jeśli ktoś jeszcze wiedział.
3: I dla Aleksandra też... Fredry.
1: Tak, Fredry, ale wiesz dlaczego było Fredrego?
3: No.
1: Bo ma rozbudowane co?
3: Ego.
1: No właśnie, no i wszystko jasne, tak. Widzisz?
3: To jeszcze jeden głos.
0: No witam ponownie, ja dziękuję za powtórzenie tej wiadomości, co to było z tym planningiem, także słyszałem. Roger.
3: No. Ale my cały czas mówimy też odbiór.

0: Cześć, Polskie Radio Kierowców, Mariusz Zerbląga. Tak tylko informacyjnie, od dzisiaj na kilka miesięcy wjazd do Elbląga od strony Malborka jest mocno utrudniony, bo zamknięty jest most na rzece Elbląg. Jeśli ktoś jedzie z S7, to lepiej się wbijać od strony Gdańska albo od strony Warszawy. Pozdrawiam.
1: Wszystko się zgadza. Widzę to zamknięcie, widzę. Czyli nie jedziemy Elbląg południe tym węzłem. Na to wychodzi.
2: Monika Gniewaszewska w studiu. Sprawdzamy,
1: dobrze, że się odezwała,
2: jak wygląda aktualna sytuacja drogowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy nowe utrudnienie, niestety. Na Dolnym Śląsku S3, węzeł Głogów Południe, Polkowice Północ. W pobliżu węzła Głogów Południe 252 km. Trzy samochody się zderzyły i bus. Na szczęście nie mamy... niestety, są ranni. Dwie osoby poszkodowane, a jezdnia w stronę Zielonej Góry jest zamknięta. Tak donoszą służby. No lepiej uciekać z tej S3, bo dwie godziny mają potrwać te utrudnienia. Uciekać węzłem Głogów Południe to chyba jest dobre rozwiązanie. Jeszcze zanim wjedziemy w tę blokadę. Tak wygląda sytuacja na S3, S19, tylko krajowa droga numer 19, Kock Lubartów, Zagrody Łukowieckie. Tu mamy zderzenie tych trzech samochodów osobowych. Liczba poszkodowanych to jedna osoba. Droga nie jest zamknięta, można przejechać, ale na zmianę jednym pasem. No i cały czas utrzymuje się zator na A4. Na A4 między Śląskiem a Dolnym Śląskiem, czyli między Katowicami a Wrocławiem. Przy wyjeździe ze Śląska kierowcy zwalniają za węzłem Kleszczów i w korku jadą po węzeł Łany. To jest jezdnia w stronę Katowic właśnie. Korek zdaje się, że się nie rozładuje, bo tutaj mieliśmy zdarzenie drogowe. Ono się zakończyło, ale prace drogowe sprawiają, że jest 7-kilometrowy zator na jezdni prowadzącej w stronę Śląska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja też piję puszczalską kawę, Aga Krawcowa, Aga Kawa. Ja też piję rozpuszczalną i do tego mleko. Pozdrawiam wszystkich. Smacznej kawusi życzy nam Adrian z Lubelszczyzny.
4: Pozdrawiamy cię, Adrianie. No tak.
2: Nie wiem, dlaczego przed oczami teraz widzę tego tańczącego kota w kwiatach.
4: Jakiego tańczącego kota?
2: Z podpisem
4: kota?
2: Smacznej kawusi, poniedziałeczek. A dzisiaj wtorek.
4: Wtoreczek. No dzisiaj wtoreczek. Mhm.
2: Tak. Gramy muzykę.
4: Proszę.
2: I się relaksujemy przy kawusi. Tak. To jest PRK i jesteśmy razem w trasie.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

ciągnijmy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro, łap główne danie, nie przegryzka w bistro. Posiedzimy, podważymy takie plany, zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro sena kiedyś tam poprzesuwamy, ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany, bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy, mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy.

0: kawałek do reklamy.
1: Robert, a ty słyszałeś o puszczalskiej kawie?
2: Ja słyszałem przed momentem kawałek zajechany. Bardzo pasuje do naszej stacji, prawda? Do Polskiego Radia Kierowców.
3: Od razu twoja broda się uniosła, wiesz?
2: Oczywiście, że tak.
3: Brwi też. Mogę zdradzić słuchaczom.
1: Ola dzisiaj komentuje wysokość brwi, bo moje też się już były.
3: No niejednokrotnie jakoś tak.
1: Że jak uniosłem
3: zobacz
1: jedną, to...
3: Ale to od razu wiadomo, że nie ma botoksu, wiesz? W czole.
2: Tak,
3: widać.
2: Tak.
3: Widać.
1: Ale wiesz co, bo my z Robertem jesteśmy przed.
3: Jeszcze. A, jeszcze przed. Ale Robert, słyszałeś?
2: W przeciwieństwie do Oli.
3: O nie, oj, panowie, no, tutaj stąpamy.
1: Niech gra.
3: No. Tutaj panowie stąpają po bardzo cienkim gruncie. To jest dobry gen, wiesz?
2: Bardzo,
3: dobry
2: bardzo.
3: Krem, dobry gen. No co ty
2: styl
3: sobie?
2: Styl życia, oczywiście, że
3: styl
2: tak.
3: Styl życia.
2: I dieta.
3: Ile już kilometrów dzisiaj przebiegłeś?
2: Przebiegłem?
3: Tak.
2: No dziewczyno.
3: Ja jeszcze zero, ale będę 10. A ty?
2: Ja samochodem.
1: No, czyli konie mechaniczne biegną za Robert.
3: Ale do kawy się nie przyznał.
1: Kaw, bo nie pije.
2: Bo ja nie piję.
3: Puszczalskiej też?
2: Nie, żadnej.
1: W termosie woda?
2: Nie, nic. Żadnej, naprawdę.
1: A z takich ciepłych napojów? Herbatka? Herbatka?
2: Herbatka, tak. Herbatka, ja lubię tak. Herbatkę.
1: Ciasto drożdżowe?
2: Też. Ze śliwkami ostatnio.
1: To znaczy, że to jest Robert. Prawdziwe. Nie przyszła pod
3: tłumę.
1: Tak. Wskakujemy na wysokie obroty za moment, a jeśli chodzi o nas, to my już dziękujemy.
3: Aleksandra Jasińska
1: i Piotr Firan. Do usłyszenia.

0: Za minutkę będzie godzina 13, rozpoczynamy wysokie obroty. Oczywiście od informacji pogodowych, jak to zwykle bywa. Kolejny słoneczny dzień, chyba wszędzie, a może nie wszędzie? Sprawdźmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16,7, prawie 17 stopni Celsjusza pokazują termometry na Podhalu. Tam jest najchłodniej, ale nie chłodno, przyznacie, jak na 29 dzień września. 23 już w Słubicach, na zachodzie kraju. Czy na zachodzie będzie dziś najcieplej? Tak, tak, twierdzą synoptycy. Do 25 jeszcze wzrośnie temperatura. W ciągu dnia bezchmurnie nad Polską lub zachmurzenie małe. Miejscami na wschodzie i północy kraju zachmurzenie umiarkowane, ale nie ma żadnych opadów i nie będzie nic padało. Rano były mgły i pewnie te mgły, tak jak i wczoraj, w nocy wrócą, no ale w ciągu dnia nic nam nie przeszkadza, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne w czasie jazdy. Do 25, jak powiedziałem, na zachodzie kraju wskażą dziś termometry, a wiatr mamy słaby bądź umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, czyli ciepły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Rozpoczynamy wysokie obroty. Kłaniam się już prawie minutka po godzinie 13. Robert Kilen, jedziemy.

0: Już 8 minut po godzinie 13. Monika Gniewaszewska w studiu PRK Polskiego Radia. Mamy kierowców za chwileczkę, za momencik będzie pełen przekrój informacji drogowych. Oczywiście 10 po każdej godzinie prezentujemy te informacje drogowe, ale oczywiście, ponieważ zaczęliśmy wysokie obroty, no to musi być rozgrzewka szarych komórek na dzień dobry. Wydaje mi się, że łatwa rozgrzewka, ale posłuchajcie, bo zaczyna się ta rozgrzewka od... No, najechania.
1: Tak? Jak to?
0: Tak, było najechanie, posłuchaj.
2: Dona?
3: Znaczy,
2: pani Dona?
4: Wpadłam na ciebie, bo mam dla ciebie przesyłkę bardzo ważną dla ciebie.
0: No właśnie, pani Dona wpadła na tego pana, bo miała przesyłkę. Jaki zawód wykonywała pani Dona?
1: Pani
0: w tym
1: Dona.
0: Momencie, tak, to jest pytanie. Jaki zawód wykonywała pani Dona w tym momencie? I dodatkowe pytanie, żeby nie było za łatwo. Jakim pojazdem się poruszała? Jaki zawód wykonywała i jakim pojazdem się poruszała? Zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, rozgrzewajmy sobie szare komórki. Możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak ma wygodnie, jak bezpiecznie w trakcie jazdy, oczywiście.
1: Pięknie ci się zrymowało.
0: A co mi się zrymowało?
1: Jakim pojazdem jechała pani Dona?
0: I jaki zawód wykonywała?
1: Ale na odwrót.
0: Jaki zawód wykonywała i jakim pojazdem
1: jechała
0: pani Dona? To już się nie rymuje.
1: Bo pani Dona.
0: Pani Dona. Pani Dona została...
1: Bez ogona.
0: Bez ogona i została uderzona przez tego pana, bo było najechanie. No w każdym razie, jakim pojazdem się poruszała i jaki zawód wykonywała, to już po raz ostatni przypominam to pytanie. A teraz Monika Gniewaszewska i wiadomości drogowe.
1: Tak jest.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominamy wam o poważnych utrudnieniach na S3. Bez przejazdu jest na S3. Tutaj na trasie między Zieloną Górą a Legnicą S3 jest zamknięta. Donoszą drogowcy, że między węzłami Głogów Południe, Polkowice Północ, węzeł Głogów Południe, to tutaj doszło do zdarzenia drogowego. Cztery pojazdy się zderzyły, trzy auta osobowe i bus, no i dwie osoby zostały poszkodowane i dlatego w stronę Zielonej Góry nie przejedziemy. W związku z tym, no oczywiście zalecamy zjazd, ucieczkę ze S3 węzłem Głogów Południe, a jeśli możecie, to nawet wcześniej, bo ten węzeł Głogów Południe, na którym to nieco zanim doszło do zdarzenia drogowego, to on się strasznie korkuje, ale już no jak przebrniecie przez ten zator, to potem 329 do dyspozycji, tak żeby omijać tę blokadę. No można wrócić później, powiedzmy, węzłem właśnie tym kolejnym, czyli Polkowice Północ na S3. Ale jeśli możecie, to tak jak mówię, lepiej być może ominąć i korek, i wcześniej niż węzeł Głogów Południe ze S3 zjechać. To są chyba najpoważniejsze teraz utrudnienia, jeśli chodzi o drogi, bo pełna blokada. Natomiast zgłoszenie mamy też z 19, ono jest cały czas aktualne. Koc Klubartów, miejscowość Zagrody Łukowieckie, tu cały czas obowiązuje kierowców ruch na zmianę jednym pasem. No i pojawiła się informacja z 62, to jest nowa wiadomość, Kruszwica Strzelno w pobliżu miejscowości Kobylniki. Mamy awarię samochodu ciężarowego, uważajcie, na 9 kilometrze. To generuje ruch na zmianę jednym pasem. Spory ruch jest w ogóle dzisiaj na drogach, zwłaszcza na południu kraju. Tutaj cały czas utrzymuje się korek, ale teraz to już są prace drogowe. Kleszczów Łany na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, wyjeżdżając ze Śląska, wjeżdżacie w ten zator. Zdarzenie drogowe z kolei mamy przed węzłem Jeleń. Ten korek troszkę się niestety, ale wydłużył. Zaczyna się właśnie przed węzłem Jeleń i ciągnie za ten węzeł do miejsca zdarzenia drogowego. To jest ponad 5 kilometrów. Węzeł Jeleń to jest ten, który leży między Krakowem a Katowicami, a korek jest w stronę Katowic.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po godzinie 13. Jeszcze raz przypomnę pytanie. Jaki zawód wykonywała i jakim pojazdem się poruszała pani Dona?
2: Dona?
3: Znaczy,
2: pani Dona?
4: Wpadłam na ciebie, bo mam dla ciebie przesyłkę bardzo ważną dla ciebie.
0: No właśnie, jaki zawód wykonywała i jakim pojazdem się poruszała? Tak brzmi pytanie, jeżeli wiecie, nie wahajcie się użyć aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Madame in Poland. Tak, tak, to jest połączenie dla wszystkich miłośników zimnej fali, połączenie dwóch zespołów. Madame, czyli Roberta Gawlińskiego akurat,

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: No muszę powiedzieć, że bardzo różne odpowiedzi pojawiają się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, jeżeli chodzi o panią Donę. Tobo 123 na przykład twierdzi, że poruszała się Renault Clio i była jockeyką. Tobo, nie, absolutnie, to nie jest dobra odpowiedź. Ani jedno w tym przypadku się nie zgadza. Ani jockeyka, ani Renault Clio. Kim była, jaki zawód w tym momencie wykonywała i jakim pojazdem się poruszała pani Dona? Halo, halo?
1: Była dziennikarką i Nissanem Micro MK11 jeździła bodajże.
0: O, proszę.
1: Tak mi się wydaje. Pozdrawiam, szwagieru.
0: Szwagieru, pomyliłeś panie, to nie pani Dona jeździła Nissanem Micro i nie ona była dziennikarką. To nie jest dobra odpowiedź. Halo, halo.
2: Tu Nosek z Mesia, poruszała się żółtym Renault Megane Coupe Cabrio 1.
0: Mhm, tylko że nie w tej scenie, nie w tym momencie, w związku z tym nie mogę niestety uznać tej odpowiedzi, bo pytanie jest bardzo konkretne. Jaki zawód wykonywała w tym momencie i jakim pojazdem się poruszała pani Dona? Jak pan, jakby to powiedzieć, na nią najechał?
3: Dona? Znaczy, pani Dona?
4: Wpadłam na ciebie, bo mam dla ciebie przesyłkę bardzo ważną dla ciebie.
0: No właśnie, tak brzmi podpowiedź, jaki zawód wykonywała i jakim pojazdem się poruszała. 21 minut po godzinie 13. Niech spływają dobre odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: No to jak to jest z tą panią Doną? Zielony Opel Corsa? Malutki z UK pisze. Nie, w tym momencie nie poruszała się zielonym Oplem Corsa. Pełniła funkcję płatnej zabójczyni, a jechała na rowerze. Jurgen z Poręby tak napisał. Nie zgadza się troszeczkę, Jurgenie. Troszeczkę się nie zgadza, a troszeczkę się zgadza. Renault Megane Coupé, kolor żółty. Pozdrawiam serdecznie. Jan, tak, miała Megankę, rzeczywiście coupé w kolorze żółtym, ale w tym momencie nie poruszała się tą Meganką i udawała kogoś innego. Jaki zawód wykonywała w tym momencie i jakim pojazdem się poruszała? Tak brzmi pytanie. Prawdopodobnie, no, niezbyt niektórzy zrozumieli, o co chodzi w tej zagadce, bo rzeczywiście Dona miała.
1: Taki żółtą... ładny rym był.
0: No właśnie, no właśnie, no właśnie. Ja to specjalnie daję tą podpowiedź, żebyście skojarzyli, jaki zawód w tym momencie, o którym mi chodzi,
1: wiecie,
0: wykonywała.
1: Wiecie, co wyprawia tu Robert, naprawdę. Stuka w konsoletę, stuka
0: tak,
1: w
0: jest, stoł, no bo myślałem, że to będzie prościutkie zadanie, takie łatwe, wiesz, szybko przyjdziemy do trudniejszego, a tymczasem, no...
1: Zatkało się. Tak jak na drogę.
0: Za chwileczkę o drogach, ale najpierw jeszcze przypomnij tą panią Donę.
2: Dona?
3: Znaczy, pani Dona?
4: Wpadłam na ciebie, bo mam dla ciebie przesyłkę bardzo ważną dla ciebie.
0: No właśnie, nawet po tej podpowiedzi można się zorientować, jaki zawód wykonywała, ale jakim pojazdem się poruszała. Jak wiecie, no to czekam na odpowiedzi, za chwileczkę do tego wracamy, a tymczasem wracam do Moniki, a Monika ma
1: zapraszam
0: dla was najnowsze informacje drogowe.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I na szczęście te informacje są takie jak sprzed 20 minut, czyli nic się nie zmieniło. Cały czas kłopoty z przejazdem są na S3. To może mniej na szczęście, bo tutaj mamy blokadę w stronę Zielonej Góry. Droga jest zupełnie zablokowana, S3. Między węzłami Głogów Południe, Polkowice Północ. Węzeł Głogów Południe to tu w okolicach tego węzła doszło do zdarzenia drogowego. 4 pojazdy się zderzyły, 3 samochody osobowe i bus. No i niestety droga w stronę Zielonej Góry jest zupełnie zablokowana. To jest ta trasa Zielona Góra Legnica, więc to, co możemy polecić, no to ucieczkę z tej S3, tak żeby ominąć się blokadę. Ona trochę potrwa, no bo mamy też 2 osoby poszkodowane, a więc węzeł Głogów Południe to ten, którym warto uciekać, a nawet wcześniej, bo on jest dosyć mocno zakorkowany, a więc jeśli możecie jeszcze przed węzłem Głogów Południe uciec z S3, no to zalecamy, jeśli jedziecie w kierunku Zielonej Góry od strony Legnicy. Tak wygląda sytuacja na S3, a więc bez zmian. Zakorkowała się obwodnica Wrocławia, nie bardzo, ale jakiś taki korek tutaj mamy na wysokości węzła Wrocław Stadion, na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Zresztą przy dojeździe do obwodnicy, jeszcze jadąc S8, ale wjeżdżając już na A8, jadąc od strony Łodzi, węzeł Wrocław Psiepole, to jest ten węzeł, który zmienia S8 na A8, to tutaj jest korek, jadąc od strony Łodzi, a w kierunku Wrocławia. Ostrzegamy was przed nim, nie wiemy, co jest przyczyną tego zatoru. No i też korek utrzymuje się przed węzłem Lubiatów. To jest A4 i trasa między Bolesławcem a Legnicą. Tutaj z kolei mamy pracę drogową i dlatego jest ten zator. On nie jest bardzo duży, ale jeśli zastanawiacie się, dlaczego nagle jest takie spowolnienie, no to roboty drogowe właśnie przed węzłem Lubiatów w stronę Legnicy są prowadzone i stąd się zwalnia. Między Wrocławiem a Opolem też korek na wysokości Opola w stronę Wrocławia, no i wciąż utrzymujący się zator między węzłami Kleszczów-Łany, ale on troszkę zmalał w tej chwili, bo zaczyna się za węzłem Kleszczów, a nie na węźle Kleszczów.

0: Leszczów, jak to miało miejsce jeszcze 20 minut temu. To przypomnę A4 i trasa Katowice-Wrocław. Ten korek między tymi węzłami Kleszczów-Łany jest w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to było z tą panią Doną? Jeśli dobrze pamiętam, pisze Aga Krawcowa, to była kurierem albo listonoszem i jeździła rowerem. Aga, czy to dobrze pamiętasz? Czy pamięć Agi jest niezawodna? Czy nie?
3: Pani Dona wykonywała zawód kuriera rowerowego, więc siłą rzeczy musiała poruszać się na rowerze. Pozdrawiam, Konrad z Dastera.
2: Konrad z Dastera też dokładnie pamięta tak jak Aga Krawcowa, czyli Aga, dobrze pamiętasz. W tej scenie akurat była kurierem albo listonoszem, jak to woli, jeździła rowerem. Oczywiście jechała rowerem, wykonywała zawód kuriera. Krzysiek z Kii tak napisał, jechała rowerem jako kurier. Łukasz z Santa Fe, także dobra odpowiedź. Jacek z Radomska, Kamil z Miecia, Jacek z S-Maxa, Robert z Fiata, Aneta, Włodzimierz i kto jeszcze?
4: Pani Dona wykonywała zawód kurierski, a poruszała się oczywiście rowerem. Aha. Pozdrowionka, Dawid Skamika.
2: Dawid Skamika, bezbłędna odpowiedź. Artis Ząbek też wiedział i powiedział, a właściwie nie powiedział, tylko napisał. Artur, Toyota Corolla, instruktor Przemek, Paweł z Kii, Krzysztof Starnobrzega, Asia z Kii, Maciek, Kevdom. Wszyscy wiedzieli, że Dona była kurierem i jechała na rowerze.
5: Pani Dona była kurierem i poruszała się oczywiście rowerem. Pozdrawiam, Paweł z Dastera.
2: Pozdrawiam, Pawle.
6: Cześć, odpowiadając na wasze pytanie, Dona była kurierem, posłańcem, gońcem, jakkolwiek to nazwać, i poruszała się na rowerze. Pozdrawiam, Kasia z Superba.
2: Kasia z Superba też wiedziała, Piotr z Kacperem Starnowa napisali cześć. Pani Dona w Killerze w trakcie najechania prowadziła zacny czerwony rower, a na co dzień prowadziła żółte cabrio, ale wykonywała zawód kuriera. Pozdrawiamy. Świetna pamięć. Piotr z Kacprem. Michał z Belgii też wiedział i napisał. Tomek ze Skody, Piotr z garażu, Mateusz z Volvo, Jarek z Krakowa, Wojtek, Sławek z pomocy drogowej z Łańcuta. Kto jeszcze?
7: Dona poruszała się na rowerze i była takim kurierem dostarczającym przesyłki.
2: Tak jest.
7: To mówiłem ja, Grzesiek ze Skody.
2: Grzesiek ze Skody. Fajnie, że powiedziałeś, nagrałeś oczywiście. Bartłomiej, Piotr z Annopola, Andy DWR, Rafał ze Sprintera. Niestety nie wymienię was wszystkich. Tyle dobrych odpowiedzi przyszło. Wielkie brawa za chwileczkę będą dla was wszystkich, ale ktoś musiał być pierwszy, prawda? Kto był najszybszy?
8: Witam, w sprawie konkursu. Pani Dona była kurierem i poruszała się rowerem. Pozdrawiam, Krzysiek z Zamościa.
2: Krzysiek z Zamościa i nawet też się zrymowało, Krzyśku. Krzysiek z Zamościa był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a ci, którzy pisali, Michał EV6 i EV6 z Kii. Michał był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Czyli Michale, Krzysztofie, możecie nagrywać albo napisać pozdrowienia dla swoich najbliższych. Odczytamy albo wyemitujemy je i dodamy piosenkę dla waszych najbliższych. Wielkie brawa obiecałem. Są brawa z fanfarami dla tych, którzy wiedzieli, że Dona była kurierem. W tym momencie i jeździła na rowerze. Dlaczego to pytałem? Ano dlatego, że dziś mamy Dzień Kuriera w nietypowych świętach, więc wielkie brawa jeszcze raz w takim razie dla wszystkich obchodzących dzisiejsze święto. Wiem, że wśród naszych słuchaczy są kurierzy i przewoźnicy. Dzisiaj świętujecie, więc pozdrawiamy was serdecznie i już gramy. Jedziemy dalej. Love, love.

A4 w kierunku Katowic z Krakowa na wysokości miejscowości Jelenie Skorek na 20 minut. Informuje Marcin w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziękuję Marcinie. Mówiliśmy o tym w wiadomościach drogowych, ale dziękujemy, że jesteście z wami. W każdej drogowej sprawie oczywiście możecie pisać. Raz jeszcze przypomnę. A4 w kierunku Katowic z Krakowa na wysokości miejscowości Jelenie Skorek na 20 minut, zdaniem Marcina, naszego słuchacza. Pięknie dziękuję. A teraz, moi drodzy, kolejna rozgrzewka szarych komórek i podobnie jak pierwsza będzie dziś

0: rozgrzewka, można powiedzieć, mobilna, bo... Pozdrawialiśmy już kurierów oczywiście, którzy dziś obchodzą swoje święto, nietypowe święto, więc jak ktoś dostarczy wam jakąś przesyłkę, którą zamówiliście, zakupiliście w sklepie internetowym, to z uśmiechem oczywiście do pana kuriera, bo dziś ma swoje święto. Uwaga, uwaga! Kolejna zagadka, posłuchajcie fragmentu muzycznego, a potem będzie pytanie.
1: Ściśnięty w tramwaju ponad wszelką miarę, z przygniecioną nogą grubej baby ciężarem, tak co dnia. To się wreszcie zdobyłem, szybko ukończyłem.
0: No właśnie, zdobył się ten pan i ukończył szybko. Co ukończył szybko ten pan? Jeżeli wiecie, co ukończył szybko ten pan, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia. Kierowców nie bez powodu zadaję to pytanie dziś. Dlaczego zadaję? Oczywiście jak poznamy odpowiedź, to wszystko wyjaśnię. Co ukończył szybko ten pan? Tak brzmi pytanie, a gdzie zostawiać odpowiedzi? Dokładnie tam, gdzie poprzednie, czyli w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dokładnie to wiecie. Co ukończył szybko ten pan? Aplikacja czeka na odpowiedzi, ja też trzymam kciuki oczywiście. I jedziemy. Na wysokich obrotach.

0: To zespół The Cars. Nie ukrywam, że ten zespół, właściwie nazwa tego zespołu, ma związek z odpowiedzią na pytanie. Widzę, że troszkę trudno wam idzie, jeżeli chodzi o to nowe pytanie w rozgrzewce szarych komórek w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, więc jeszcze uwaga, uwaga, raz. Będzie fragment piosenki. Wsłuchajcie się w słowa, bo niektórzy wsłuchują się w słowa i próbują coś tam wymyślić.
1: Coś tam.
0: Co tak, dokładnie. Na przykład Toczek pisze, nie mam pojęcia, co ukończył, ale raczej nie jest to dobra odpowiedź. Bardzo dobrze, Toczku, oczywiście nie jest to dobra odpowiedź.
1: Dowcipne jest to.
0: Tak, oczywiście i błyskotliwe. Natomiast wsłuchajcie się w słowa, bo na przykład Jarek z Krakowa się wsłuchał w słowa i Jarek twierdzi, że ten pan szybko ukończył żywot zgnieciony w tłoku przez ciężką kobietę. Tak mogło
1: grubo.
0: Być. Tak mogło być, ale tak nie było, Jarku, bo ten pan właśnie się zreflektował, żeby nie jeździć w takim tłoku, to coś ukończył. Co ukończył ten pan? Posłuchajcie raz jeszcze.
2: Ściśnięty w tramwaju ponad wszelką miarę, z przygniecioną nogą grubej baby ciężarem, tak co dnia. To się wreszcie zdobyłem, szybko ukończyłem.
0: No właśnie, co ukończył szybko ten pan? Jeżeli wiecie, co ukończył, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
1: A grubo to było.
0: Tak, tak. Czekam na odpowiedzi, trzymam kciuki. Oczywiście mam nadzieję, że teraz pójdzie lepiej. A Monika ma dla was informacje drogowe. Słyszeliście już pewnie, że dużo samochodów i dużo utrudnień dziś mamy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie tak rzucił mi się w oczy taki koreczek jeden w północno-zachodniej części kraju i mamy wiadomość od służb, tak jakby, ale nie z północnego zachodu kraju, ale też ze Strójki. To może najpierw o tym korku, który rzuca się w oczy. Między Szczecinem a Goleniowem S3 się korkuje. Tutaj w miejscu, gdzie A6 przechodzi w S3, czyli węzeł Rzeźnica, mamy korek bezpośrednio na tym węźle, a później na wysokości Pucka na trasie między Szczecinem a Goleniowem. I tutaj ciasno jest na obu jezdniach, i w stronę Goleniowa, i w kierunku Szczecina. I kolejne zdarzenie drogowe na S3 dziś to jest węzeł Głogów Południe, Polkowice Północ, okolice węzła Głogów Południe. Tutaj mieliśmy zderzenie czterech pojazdów, a do tego wszystkiego jeszcze doszły dwa ciężarowe i wyciek substancji ropopochodnych. No więc to zwiastuje totalną blokadę jezdni w stronę Zielonej Góry, bo już ta jezdnia była zablokowana po zderzeniu trzech pojazdów, właściwie w tym samym, czterech pojazdów po zderzeniu, właściwie w tym samym miejscu, no a teraz jeszcze do tego wszystkiego te dwa ciężarowe, więc w ogóle uciekajcie z S3 i to lepiej wcześniej niż węzłem Głogów.

0: południe, jeśli jest taka możliwość. S3, to przypomnę, to jest ta trasa, która łączy tutaj Legnicę i Głogów i dalej Zieloną Górę. Legnica, Zielona Góra. To tutaj na tej trasie doszło do tego zdarzenia drogowego w okolicach węzła Głogów południe, więc lepiej uciekać z S3 węzłem wcześniejszym i korzystać z tras lokalnych, które doprowadzą nas chociażby do Zielonej Góry. Jadąc do Zielonej Góry, bo w stronę Zielonej Góry mamy te utrudnienia. Dobra wiadomość z tutaj trasy między Bolesławcem a Legnicą. Korek zniknął z okolic węzła tutaj Krzywa. Mieliśmy taki zator na A4 w stronę Legnicy. Teraz już właściwie jest tylko malutkie spowolnienie. Natomiast no niestety cały czas utrzymuje się korek między Katowicami a Wrocławiem. Węzeł Kleszczów, węzeł Łany w stronę Wrocławia. Ten korek cały czas jest. On ma około 7 km. Troszkę zmalał w stosunku do tego, co mieliśmy jakiś czas temu, ale cały czas się utrzymuje takie spowolnienie w stronę Wrocławia. No i też korek utrzymuje się przed węzłem Jeleń. To jest na trasie między Krakowem a Katowicami. Prace drogowe i zdarzenie drogowe, o którym wiemy od Was, jest przyczyną tego zatoru, który mamy w stronę Katowic, od strony Krakowa na węźle Jeleń.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to co ukończył szybko ten pan? Szkoły ukończył. Pawełski twierdzi, że szkoły ukończył. Nie, Pawle, to nie o szkołę chodzi. To chodzi o pewien kurs. O, tyle mogę podpowiedzieć. Posłuchajcie raz jeszcze, wsłuchajcie się w słowa. Co też ten pan chciał ukończyć, żeby nie podróżować komunikacją miejską?
3: Ściśnięty w tramwaju ponad wszelką miarę, z przygniecioną nogą grubej baby ciężarem, tak co dnia. To się wreszcie zdobyłem, szybko ukończyłem.
2: Co szybko ukończył ten pan? Jeżeli wiecie, domyślacie się, zapraszam. Nie bójcie się odpowiadać na pytanie, oczywiście, nawet jeżeli nie znacie odpowiedzi, a co szkodzi, spróbować. Nie o szkołę chodzi. Metallica teraz.

0: Czy ten pan ukończył kurs latania? Darek z Toyoty Ziemny pyta. Nie, nie kurs latania, ale zbliżamy się do dobrej odpowiedzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, no to jaka jest, każdy widzi. Dobra pogoda, mamy babie lato i cieszmy się tym babim latem. 17 stopni w Zakopanem, tam jest najchłodniej. Mimo że 17 stopni, a 24 już mamy na termometrach w Słubicach, będzie jeszcze cieplej, bo około 25 stopni możemy się spodziewać na zachodzie Polski. Po południu i wieczorem w całym kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nic nam nie będzie przeszkadzać, żadnych opadów deszczu nie przewidują synoptycy. Wiatr natomiast mamy słaby, bądź umiarkowany i wieje z południowego wschodu i z południa, więc to ciepły wiatr. Cieszmy się naprawdę tą ładną pogodą. Pogoda nie przeszkadza w jeździe. Co przeszkadza, o tym już za parę minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
3: To była autopromocja.
0: A my ruszamy na wysokich obrotach.

0: Patrycja Markowska na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A co on szybko ukończył ten pan? Do tego wrócimy oczywiście, zwłaszcza, że wszyscy, myślę, że wszyscy, no może nie wszyscy, ale przeważająca większość tych, którzy słuchają PRK Polskiego Radia Kierowców, to ma i to ukończyło. Na przykład Monika to ukończyła.
1: Ja to skończyłam, ja wiem, że ja skończyłam. Ja bardzo dużo rzeczy skończyłam i nie dokończyłam.
0: Tak, ale to akurat...
1: Miałam dokończyć, ale nie skończyłam.
0: Ale to dokończyłaś akurat.
1: A to tak.
0: I ukończyłaś i zdałaś.
1: I zdałam.
0: No właśnie. O
1: ale co to było, to ja nie wiem.
0: No właśnie. Co to było? O co chodzi? Jeżeli wiecie, o co chodzi, co ten pan szybko ukończył, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Uwaga, uwaga.
2: Ściśnięty w tramwaju ponad wszelką miarę, z przygniecioną nogą grubej baby ciężarem, tak co dnia. To się wreszcie zdobyłem, szybko ukończyłem.
0: Co szybko ukończył ten pan?
1: Co?
0: No wiesz, skreczuje troszeczkę.
1: No tak, ja wiem, tak się domyśliłam.
0: Żeby było, wiesz, rytmicznie.
1: Tak, tak.
0: A teraz rytmiczne wiadomości drogowe. Monika Gniewaszewska.
1: Zapraszam.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak się przypatruję temu Armagedonowi na S3, do którego doszło w kilku miejscach, w dwóch dokładnie. Naprawdę duże utrudnienia mamy na S3, bo mamy kompletną blokadę jezdni między Legnicą a Zieloną Górą. W stronę Zielonej Góry nie przejedziecie. Jest zamknięty przejazd w okolicach węzła Głogów Południe. No i tak naprawdę chyba lepiej zjeżdżać ze S3 jeszcze przed tym węzłem na wysokości miejscowości Biedrzychowa na 333. I ta 333 wojewódzka trasa jest właściwie równoległą do S3 i nią swobodnie, bo ona specjalnie się nie korkuje, można wzdłuż tej S3 jechać i dojechać w stronę Zielonej Góry i dojechać do miejsc, które są po drodze do Zielonej Góry. To m.in. oczywiście Głogów, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko i tak dalej, i tak dalej. Przypomnę, co tu się stało. To właśnie między tymi samymi węzłami, węzeł Głogów Południe, Polkowice Północ, doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Na 252 kilometrze mamy zderzenie czterech pojazdów. Trzy samochody osobowe się zderzyły i bus, i dwie osoby poszkodowane. A na 253 kilometrze, czyli kilometr dalej, mamy zderzenie dwóch ciężarowych i wyciek substancji ropopochodnych, co oznacza, że tu trwać będą bardzo długo czynności służb, tak żeby po pierwsze pomóc poszkodowanym. Już zostali prawdopodobnie zabrane, które osoby wymagały tego przez służby medyczne do szpitala, a tutaj na 253 kilometrze trzeba będzie uprzątnąć tę substancję ropopochodną. To wszystko będzie trwało, więc zamkniętą mamy jezdnię w stronę Zielonej Góry na 252 i 253 kilometrze między węzłami Głogów Południe, Polkowice Północ. Kłopoty z przejazdem wciąż mamy na Krajowej 19, koc klubowy Lubartów w pobliżu miejscowości Zagrody Łukowieckie. Zderzenie trzech autosobowych i ruch na zmianę jednym pasem. I jeszcze Krajowa 62 też bez zmian. Kruszwica Strzelno w pobliżu miejscowości Kobylniki. Awaria samochodu ciężarowego. Uważajcie, na 9 kilometrze auto stoi. I mamy ruch na zmianę jednym pasem. Co mam zrobić?

0: Nic.
1: Nic? Bo tak, żeś tutaj...
0: A bo to rekwizyt.
1: Aha.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do tego pana, który właśnie co szybko ukończył. Wszyscy to mamy, naprawdę wszyscy to mamy. O co chodzi?
3: Witam, Piotrek z Wrocławia. Tu chodzi o ukończenie kursu prawa jazdy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Piotrek z Wrocławia. Wpadł na to oczywiście, że tak, prawo jazdy szybko ukończyłem, bo z tym tłokiem, bo tym tłokiem się zmęczyłem. Tak rymuje Tomek śmigający po Francji. Kazik ukończył kurs prawa jazdy, tak jak ostatnio mój syn, i nie jeździ tramwajem, tylko PKP. Andy, tak pisze w aplikacji. Oczywiście chodziło o kurs prawa jazdy, prawda?
4: Cześć, z tej strony Gębisz Pernowa. Oczywiście to Kazik i prawo jazdy ukończył. Pozdrawiam, hej.
0: Tak jest, oczywiście Ania Starnowa też na to wpadła. Ten pan to Kazik, a ukończył kurs prawa jazdy. Piotrek z Białego Frimonta pozdrawia Tarnów. Tarnów potężnej reprezentacji w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
5: Dzień dobry, dzień powitać. Dobry. Pytanie chyba dla wybranych. O. Prawo jazdy szybko ukończyłem. Kazik Staszewski. Mhm. Pozdrawia, Kadas.
0: Kadas, bardzo dobra odpowiedź. Dlaczego dla wybranych? Chyba wszyscy mamy prawo jazdy, prawda? Czy się mylę? Przemek z Jumpy też wiedział. Michał 4332 też wiedział. Piotr z Piotrkowa. Włodzimierz Pawełski. Marcin Instruktor. Marcin z Kupry pozdrawia z Krakowa i też wpadł na to, że Kazik ukończył kurs prawa jazdy.
6: Strzelam. Maciuś ukończył kurs prawa jazdy.
0: Świetny strzał Maciuś pierwszy miał. Mateusz z Volvo FH5 też wiedział. Jurgen z Poręby, bardzo dobra odpowiedź Jurgenie. Kurs prawa jazdy śpiewa Kazik. Adam z Siedlec też wiedział. Ale kto był najszybszy z tą wiedzą?
5: Dzień dobry, powitać. Pytanie chyba dla wybranych. O. Prawo jazdy szybko ukończyłem. Kazik Staszewski. Pozdrawiam, Kadas.
0: Czyli Kadas był najszybszy, jednak a Łukasz Zamościa był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Kadas, Łukasz Zamościa, panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Albo nagrajcie pozdrowienia, albo napiszcie te pozdrowienia. Wyemitujemy je oczywiście i dodamy piosenkę dla pozdrowionych przez was. Brawa, brawa, brawa. To trudne zadanie było, jak się okazuje. Niepowszechna jest ta wiedza, jeżeli chodzi o to, co ukończył Kazik, więc zapoznajmy się z piosenką.
7: Ściśnięty w tramwaju ponad wszelką miarę, z przygniecioną nogą, grubej baby ciężarem, tak co dnia. To się wreszcie zdobyłem, kurs prawa jazdy, szybko ukończyłem. Prawo jazdy!
0: A powiedziałem, że mam pretekst i mam powód, dla którego zadamy pytanie o prawo jazdy. 29 września, czyli dziś mamy rocznicę, w 1903 roku. Pierwsze obowiązkowe prawo jazdy w Prusach wprowadzono. Pierwsze na świecie obowiązkowe egzaminy i dokumenty prawa jazdy dla wszystkich kierowców pojazdów mechanicznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych taki przepis wydało wówczas. I powierzył minister spraw wewnętrznych sprawdzanie kwalifikacji przyszłych szoferów lokalnemu zrzeszeniu nadzorów kotłów parowych. Tak było. Zdawać w każdym razie musiał każdy, kto chciał legalnie wyjechać na drogi w pojeździe mechanicznym. Pamiętajcie, 29 września 1903 roku pierwsze obowiązkowe prawo jazdy na świecie w Prusach.

0: A teraz Dawid Czopek, analityk rynkowy zarządzający w Polaris Fizz jest z nami. Dzień dobry panie Dawidzie, witam serdecznie na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców w Wysokich Obrotach.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Co się dzieje z tymi cenami paliw? Miało być taniej, jakieś światełko w tunelu. Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z analitykami rynku paliw i okazało się, że no, powoli, ale będą tanieć paliwa. Tymczasem już dzisiaj 9,15, 9,20 widziałem nawet, jeżeli chodzi o cenę oleju napędowego za litr. Benzyna dawno przekroczyła 8 i cały czas rośnie, zamiast maleć. Ta cena.
1: No tak, w zeszłym tygodniu nie było tego optymizmu i pytanie, kiedy cena za olej napędowy przekroczy 9 zł, to w zasadzie było pytanie kiedy, a nie 3, bo było wiadomo, że to się wydarzy. Natomiast te ostatnie dni, godziny są o tyle pozytywne, że nic nie wydarzyło się takiego, co powodowałoby, że dalej paliwo powinno drożeć. Nie ma specjalnie w tym momencie jakichś wielkich możliwości obniżki, z tego względu, że stacje paliw w pewnym sensie nie nadążały za cenami hurtowymi. Więc to, co dzisiaj widzimy, odzwierciedla te obniżone ostatnio ceny hurtowe, ale no przynajmniej może nie będzie dużo drożej.
0: No dobrze, rozumiem. Obniżone ceny hurtowe, a tymczasem z 8,99, bo wiele stacji benzynowych jednak ratowało się przed tą dziewiątką z przodu, no odpuściło, poddało się, podniosło ręce do góry i mówimy, nie no, będzie powyżej 9. 9,14, 9,20, takie ceny się pojawiają, więc co, już nie wytrzymali i musieli podwyższać mimo obniżenia cen hurtowych?
1: W ubiegłym tygodniu cena hurtowa w Orlenie to była 9,30, natomiast cena na stacji 8,99 to była cena, przy której prawdopodobnie właściciele stacji dopłacali do biznesu, więc z tego punktu widzenia było bardzo trudno, żeby utrzymać
0: ja sam. Rozumiem.
1: Tak, więc to musiało w pewnym momencie pęknąć. No i dzisiaj mamy tak naprawdę dostosowanie do tego, co dzieje się na świecie, czyli paliwo na stacjach w górę, w hurcie trochę w dół, co powoduje, że znowu marża na stacjach jest dodatnia, ale bezprzesadnie jest to ona jakaś niesamowicie duża.
0: No rozumiem, tylko że w zeszłym tygodniu słyszeliśmy takie rzeczy, że no ten rurociąg, ta infrastruktura, która została zniszczona w Arabii Saudyjskiej, no już odzyskuje moc, już niedługo odzyska pełną moc, dostawy do Europy są niezagrożone, mimo że podobno my mieliśmy nie dostawać się paliwa, że wszystko idzie w dobrą stronę. No i nie idzie za szybko w tą dobrą stronę, panie Dawidzie.
1: No tak, tylko pamiętajmy o tym, że ta rura, która została zniszczona przed 3 tygodniami, ona przez cały czas działała, więc te ostatnie 2 tygodnie to był scenariusz, w którym nie dostawaliśmy paliwa z rury, natomiast uruchomienie, które nastąpiło, to jest tylko część mocy, która była przed zniszczeniem tej rury. Prawdopodobnie to jest około 2, może 3 miliony baryłek versus ponad 5, które było przed zniszczeniem. Więc to naprawdę nie jest dobra sytuacja. W dodatku cały czas jesteśmy w środku sezonu, jeżeli chodzi o diesla. Cały czas prace rolne, cały czas zalewanie zbiorników olejem opałowym, który z punktu widzenia rafinerii jest tym samym produktem, co
0: no tak.
1: Olej napędowy. Także jeszcze kilka tygodni trudnych przed nami, moim zdaniem, do końca października.
0: No właśnie moje pytanie, czy na pewno kilka tygodni, bo tak naprawdę sezon oleju opałowego, o którym pan wspomniał, to przed nami dopiero, tak naprawdę, bo niektórzy ogrzewają tym dom przecież.
1: No tak, ale to od razu przerwę. Pamiętajmy o tym, to jest trochę jak z węglem. Jak kupujemy węgiel na zimę, to kupujemy raczej przed zimą niż w czasie zimy. Więc tak samo jest z olejem opałowym. Raczej kiedy zalewamy zbiorniki, to raczej przed zimą.

0: a potem uzupełniamy, więc
1: rozumiem, czyli jak wszyscy kupią, jak wszyscy kupią już ten olej, to potem w listopadzie on stanieje.
0: Trochę tak musi być.
1: To może w takim razie wstrzymać się z tym zakupem do listopada.
0: No tak, pytanie, czy w listopadzie nie zmarzniemy.
1: Właśnie. Każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie. No w każdym razie kilka tygodni ciężkich przed nami, jak powiedział Dawid Czopek, analityk rynkowy, zarządzający w Polaris FIS na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A widać jakieś światełko w tunelu, czy nie bardzo?
0: No, największym światełkiem w tunelu, oprócz tego, że sezon na olej napędowy się zakończy, jest być może rozwiązanie sytuacji na Bliskim Wschodzie. No, trwają rozmowy, ale one trwają od ponad pół roku i dlaczego akurat teraz by się miało zakończyć? Może się zakończą, ale dlaczego akurat teraz, to nie potrafię powiedzieć.
1: Czyli jak się okazuje, nie ma optymizmu nawet w analitykach, jak słyszymy na antenie. Dziękuję panie Dawidzie za rozmowę. Wszystkiego dobrego mimo wszystko.
0: Dziękuję wzajemnie.
1: Dawid Czopek, analityk rynkowy, zarządzający w Polaris FIS, był z nami i rozmawialiśmy o cenach paliw. Jak słyszeliście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, na razie lepiej nie będzie.

0: To 1, 2, 3 pisze, faktycznie wypadek jest za węzłem Głogów Północ i tu auto uciekają z Eski, mocno się tam korkuje i jak służby posprzątają te wypadki, to S3 i tak będzie nieprzejezdna, bo drogowcy zamknęli ją całkowicie przed węzłem Głogów Zachód i tu jest nakaz zjazdu na węźle Głogów Południe. Gali Matias na Maxa twierdzi, to 1, 2, 3 nie zazdroszczę podróżującym do Zielonej Góry. To jeszcze
1: 333 chyba dobra jest.
0: Chyba dobra jest. W każdym razie S3 nieprzejezdna, bo nie dość, że wypadek, to tam potem drogowcy zamknęli przed węzłem Głogów Zachód i nakaz zjazdu jest na węźle Głogów Południe. Dziękujemy Tobo 1, 2, 3, jak zwykle można na Ciebie liczyć. Jeżeli widzicie na swojej drodze jakieś utrudnienia, no to zapraszam do aplikacji, możecie zgłaszać te utrudnienia, my natychmiast podajemy, jak słyszycie na antenie. Monika Gniewaszewska z kolejnymi wiadomościami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to ja właściwie dużo do dodania nie mam. Rzeczywiście węzeł Głogów Południe tutaj w stronę Zielonej Góry zamknięta jest S3. Mogę przypomnieć tylko, że na 252 kilometrze mamy zderzenie 4 pojazdów, 3 autoosobowe i bus, 2 osoby poszkodowane, a na 253 kilometrze, czyli kilometr dalej, mamy zderzenie 2 ciężarowych i wyciek substancji ropopochodnych, a więc sprzątanie na całego, jeszcze do tego wszystkiego wcześniej, zdarzenie drogowe, wypadek. No i zamknięta ta jezdnia w stronę Zielonej Góry. Węzeł Głogów Południe, uciekajcie tymże węzłem, a nawet wcześniej na 333. Ona wygląda na dobrze przejezdną i można nią dojechać do Zielonej Góry i po drodze do tych miejsc, do których dojechać musicie, jadąc od strony Legnicy. 62, bez zmian, trasa Kruszwica-Strzelno, miejscowość Kobylniki. Uważajcie, samochód ciężarowy stoi na 9 kilometrze 62. Przejeżdżamy, ale na zmianę jednym pasem. Dobra wiadomość z 19, bez utrudnień Kock Lubartów w pobliżu miejscowości Zagrody Łukowieckie. Tutaj mieliśmy ruch na zmianę jednym pasem, teraz utrudnień nie ma. Korek jest coraz większy, niestety na obwodnicy Wrocławia, na A8, w okolicach węzła Wrocław Stadion on się zaczyna, a nawet wcześniej i ciągnie po ten węzeł. Korek ma w tej chwili około 2 km, no i zaczyna się 2 km przed węzłem Wrocław Stadion, jadąc w stronę Łodzi. To nie są jedyne korki tutaj w okolicach Wrocławia, bo też jadąc S8 i wjeżdżając na obwodnicę będziemy stać w korku na węźle Wrocław-Psiepole przy dojeździe do A8 obwodnicy Wrocławia. No i też spójrzmy, jak sytuacja wygląda na Śląsku między Gliwicami a Opolem. Węzeł Kleszczów, węzeł Łany. Trasa Katowice-Wrocław w stronę Wrocławia cały czas korek. Za węzłem Kleszczów kierowcy w niego wjeżdżają, a za węzłem Łany wyjeżdżają.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Aplikacja w każdej drogowej sprawie. Oczywiście, moi drodzy, pytanko. Jak rozpoznam panów redaktorów na motocyklach? Nowiś się pyta. W bardzo prosty sposób. Panowie na motocyklach mają kamizelki, na których jest napisane Polskie Radio Kierowców. Więc jak zobaczycie takowych, to na pewno oni. Pomachajcie im. Oczywiście pozdrówcie, jeżeli chcecie. Albo nawet porozmawiajcie. Wtedy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców na pewno pojawi się jakaś relacja. Bartłomiej pisze, natomiast ciekaw jestem, jakie kary były w 1903 roku za prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień. Może byłoby dzisiaj skuteczniejsze niż obecnie. Być może, Bartłomiej, ja nie wiem, jakie były kary. Wspominałem, przypomnę raz jeszcze, 29 września, więc nie dziś, tylko w 1903 roku pierwsze obowiązkowe prawo jazdy w Prusach wprowadzono takie obowiązkowe egzaminy i dokumenty prawa jazdy. No, o tym mówiliśmy. I uwaga, uwaga, za prawo jazdy należy się koncert życzeń dla zwycięzców. Łukasz Zamościa pisze, dziękuję bardzo, pierwszy raz coś wygrałem. No widzisz, Łukaszu, cieszę się, że się udało. Pozdrawiam ekipę PRK oraz córkę Nadię, Hanię. Córki Nadię, Hanię i żonę Renatkę. No to dla Nadii, Hani i żony Renatki za chwileczkę piosenka i nie tylko dla nich. Dla kogo jeszcze?
1: Dzień dobry, powitać.
0: Dzień dobry.
1: Jejo, wygrało się, wygrało. Udało się. Pozdrawiam kotusie Asię, moją żonkę, dzieci. No i tutaj pozdrawiam takiego elektryka, co mi tutaj tablicę się śmieje i składa, żeby mu się AC z DC nie pomyliło. Pozdrawiam, miłego dnia, Kadas.
0: No właśnie, najgorzej jak się AC z DC pomyli. Gramy dla pozdrowionych.

0: Jeszcze jedno utrudnienie mamy w lot do Lubina drogą 333. Od zjazdu ze Strójki Lubin Północ, tam korek ma około kilometra ze względu na budowę drogi, zwężenie do prawego pasa. Można objechać zjazdem Lubin Zachód, informuje Towo 123. Przypominam, w lot do Lubina, nie mylić z Lublinem, to zupełnie inne miasto.
1: Ale to jest po drodze tej trasy w ogóle.
0: No tak, tak, ze Strójki Lubin
1: Północ. Julek, co to się dzieje na tej Strójce?
0: No właśnie, to jeszcze raz przypomnę, co się dzieje w lot do Lubina drogą 333 od zjazdu ze Strójki Lubin Północ. Korek ma około 1 kilometra. Dzięki Tobie za informację. Monika, jak po prostu się już troszkę otrząśnie z tego

0: co się dzieje na S3, to będzie informowała o tym, co się dzieje na pozostałych polskich drogach.
1: Mam 20 sekund.
0: Żeby się otrząsnąć?
1: Tak. Zrobię to.
0: Zrobisz to?
1: Tak.
0: Weź się tak w sobie, wiesz, tak. Zbierz.
1: Tak zrobię.
0: Silna dziewczyna, jak słyszycie.
1: Zebrałam się już.
0: Już? 20 sekund minęło?
1: Nie. Ale mogę.
0: Wcześniej się zebrała, proszę bardzo. Przed terminem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie na tej S3 naprawdę dużo się dzieje, bo oprócz tego Lubina, o którym była mowa przed chwilą, no to mamy blokadę w stronę Zielonej Góry. Przypominamy wam o tym i jeszcze będziemy. Mam nadzieję, że niedługo będziemy wam o tym przypominać i zaraz ta sytuacja trochę się zmieni. Choć się nadzieje płonne, bo mamy dwa zdarzenia drogowe, dwa poważne. Cztery pojazdy się zderzyły w jednym miejscu. Na 252 kilometrze to są okolice węzła Głogów Południe. Trzy osobowe i bus. Jezdnia w stronę Zielonej Góry została wtedy zamknięta. No i kilometr dalej doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Do tego wszystkiego z jednej z ciężarówek wyciekła substancja ropopochodna. No i to powoduje, że trasa S3 w stronę Zielonej Góry została po raz kolejny zamknięta w okolicach węzła Głogów Południe i to nie wróży dobrze. W każdym razie no, trzeba uciekać. Trzeba zdecydowanie uciekać. Jeśli nie węzłem Głogów Południe, który jest ostatnim przed zamknięciem trasy, no to wcześniej na 333. Ta tutaj jest w miarę równoległa do S3 i w sumie można dotrzeć z tej wojewódzkiej trasy do tych miejsc, między innymi do Zielonej Góry i po drodze do miejscowości, które są na trasie S3. 19 bez problemów, to już mówiliśmy, Koc Lubartów przez Zagrody Łukowieckie jedziemy bez utrudnień, 62 wciąż z utrudnieniami, Kruszwica Strzelno przez Kobylniki, ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje, no i korki, tych oczywiście już coraz więcej. Co prawda pora nie jest aż tak późno, ale widać już coraz większy ruch, zwłaszcza tutaj na Śląsku, który był zupełnie czysty, a teraz pojawiły się niewielkie, ale jednak spowolnienia. Węzeł Murckowska to za nim w stronę Rudy Śląskiej na wysokości Katowic. Ten ruch jest bardzo duży już. Duży ruch też na krajowych drogach. 81, 86 i też 86 między węzłem Murckowska a Katowicami. I tu ruch duży widać w stronę Katowic i w stronę A4, więc też was przed tym ostrzegamy. No i dobra chyba wiadomość, bo nie widać korka przed węzłem Jeleń, co oznacza, że drogowcy już uporali się ze zdarzeniem drogowym, które miało miejsce w okolicach węzła Jeleń w stronę Katowic. Teraz jedziemy płynnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już niedługo, kto wie, może samochody same będą jeździć płynnie, bo testują w Europie systemy autonomicznej jazdy. O tym po godzinie 15 na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Będziemy rozmawiać, jaka przyszłość motoryzacji przed nami. No ja wam powiem, że trochę martwię się tym, bo jednak przyjemność prowadzenia to coś takiego nieuchwytnego, co niektórzy, ja na przykład, czują.

0: Proszę bardzo. Witaj, Robercie, pisze Daniel z... Bóg mnie wybrał. Nie słyszałem... Nie słyszałem tego rozwinięcia skrótu BMW. Też tak jak ty czuję przyjemność z jazdy, zwłaszcza kiedy przerzuciłem się na markę z Bawarii. Prawda, Danielu? Prawda? No w każdym razie pojazdy autonomiczne wkraczają na europejskie drogi. Czy naprawdę czeka nas jazda pozbawiona przyjemności sprowadzenia? O tym po godzinie 15 będziemy szeroko dyskutować. Jeżeli macie jakieś, na pewno macie jakieś zdanie na ten temat. Jeżeli chcecie się podzielić tym zdaniem, chciałem powiedzieć, chciałem was zaprosić do dyskusji, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czy coś tak ulotnego jak przyjemność z jazdy może zdecydować, że to całe gadanie o autonomicznych pojazdach spełznie na niczym, czy też nie? Czy to jest nieuchronna przyszłość mobilności? Aplikacja czeka na wasze zdanie, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a tymczasem wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy 18 stopni na termometrach w Zakopanem i tam jest najchłodniej, chociaż no, przyznacie, nie chłodno, jeżeli chodzi o 18 stopni 29 września, pod koniec września. Całkiem fajna temperatura. Jeszcze fajniej jest w Legnicy, bo tam najcieplej. 24,6, prawie 25 stopni mamy już na termometrach. Tyle zapowiadali na dziś na zachodzie kraju politycy. Synoptycy, chciałem powiedzieć. Przepraszam. Południu i wieczorem w całym kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. To jest dobra wiadomość, nie będzie padało. To jest kolejna dobra wiadomość, a wiatr mamy słaby, południowo-wschodni i południowy, czyli ciepły wiatr, i to jest kolejna dobra wiadomość.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minuta po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam. Może lepiej niech politycy nic nie gadają na antenie PRK. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: Rodach na informacje drogowe, a przedstawi je posiadaczka kombi. Notabene kombi przed momentem grał i trąbił na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców posiadaczka kombi, Monika Gniewaszewska.
1: Wszystko się zgadza. Ja bardzo lubię kombi. Samochód.
0: Właśnie.
1: Właśnie.
0: Jedna z nielicznych kobiet, które wolą kombi niż SUV-y.
1: Tak.
0: Proszę bardzo. Spójrzcie.
1: Spójrzcie,
0: a nie, bo
1: patrzcie.
0: To radio. Nie,
1: ojej,
0: widać,
1: zapomnieliśmy.
0: Nie widać.
1: No dobrze, proszę, ale... żebyście spojrzeli oczami wyobraźni.
0: Dokładnie. A my spoglądamy na to, co się dzieje na polskich drogach i was o tym informujemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No już jest naprawdę sporo korków i utrudnień związanych z korkami, bo spowolnienia są duże, więc jedziemy bardzo powoli. Do tego wszystkiego mamy też kolejne zgłoszenia od służb z 57. Pojawiła się ta trasa w ciągu tych 20 minut, jak się nie słyszeliśmy. Maków Mazowiecki, Półtusk, miejscowość Przemiarowo na Mazowszu. Zderzenie dwóch autosobowych, 3 osoby poszkodowane, ruch na zmianę jednym pasem. To nie są dobre wiadomości, to są kolejne osoby ranne dzisiaj. Dzisiaj w wypadkach w sumie 6 osób zostało rannych. To jest naprawdę bardzo dużo. Uważajmy na siebie. Piękne słońce, piękna pogoda i to tym gorzej, jeśli chodzi o drogi, niestety. 17 to też jest informacja sprzed chwili. Piaski Krasnysta w pobliżu Łopiennik Nadrzecznych. Doszło do zderzenia dwóch autosobowych i ciężarowego. Tutaj na szczęście bez poszkodowanych, ale ruch na zmianę jednym pasem. Dzisiaj dużo aut się spotyka niestety na drodze w przenośni. Te spotkania nie są za przyjemne, jak widać. No i też natężenie ruchu, o którym już wspomniałam, ono jest spore. Śląsk tutaj się trzymał, ale widać już dużo samochodów między węzłami Murckowska-Brzęczkowice. A4 się korkuje. Na jezdni w stronę Krakowa ten korek jest. Koreczek, o tak. 86 i S86, a właściwie S86 Sosnowiecka-Towice, tutaj na wysokości Sosnowca korek. Na Śląsku też utrzymuje się wciąż i on niestety teraz się wydłużył, bo zaczynał się długo za węzłem Kleszczów, a teraz już na węźle Kleszczów korek się zaczyna spowolnienie na A4 w stronę Wrocławia, co i ciągnie po węzeł Łanów, co oznacza, że znów korek wydłużył się do 7 km. Był już moment, że miał 5. No i ten Dolny Śląsk, wjazd na obwodnicę Wrocławia, węzeł Wrocław-Psiepole. Tutaj jest korek, on się utrzymuje. No i oczywiście S3 na koniec, cały czas zamknięta w okolicach węzła Głogów, południe w stronę Zielonej Góry, bez przejazdu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment w wysokich obrotach o jeździe autonomicznej, o tym, że coraz częściej testowana jest taka jazda autonomiczna na drogach Europy. Co z tego wyniknie? O tym za chwileczkę.

0: Prawdę śpiewa Kazik Starzewski. Kult, jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Niedawno to jeszcze klimatyzacja w samochodach była opcjonalna i elektryczne szyby, a teraz, proszę bardzo, zmieniło się. Samochody coraz bardziej wypasione, a niedługo już prawdopodobnie autonomiczne. Norbert Cała, dziennikarz motoryzacyjny i technologiczny techlow.pl, ze mną w studiu. Dzień dobry, Norbercie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: To ja dziękuję, że przyszedłeś. Spotykamy się w takiej sprawie, jeżeli chodzi o jazdę autonomiczną, to ona coraz bliżej na europejskich drogach. Właśnie czytam, że Francja też już będzie testować autonomiczną Teslę. Resort nagle zmienił decyzję. Francuskie Ministerstwo Transportu rozpoczęło oficjalne testy drogowe dwóch samochodów wyposażonych w system Full Self-Driving, czyli FSD od Tesli, czyli ta autonomiczna jazda, w pełni autonomiczna jazda w Tesli, tak?
1: Tak, z jednym zastrzeżeniem, to jest FSD Supervised, czyli nadzorowane, czyli kierowca.
0: Czyli musi być kierowca.
1: Tak, kierowca musi siedzieć
0: na miejscu kierowcy, nie pasażera.
1: Nie pasażera, na miejscu kierowcy. Musi być bardzo uważny, musi móc w każdej chwili zareagować, ponieważ ponosi 100% odpowiedzialność za to, co się dzieje z samochodem. Czyli on jest, w znaczeniu prawa, on jest kierowcą.
0: Rozumiem. Rozumiem, w ten sposób ominięto to, kto będzie odpowiedzialny, jak samochód autonomiczny się rozbije.
1: Na ten moment tak to wygląda, a generalnie ta nadzorowana FSD, bo ja jeździłem takim samochodem, gdzie byłem niby kierowcą, ale ja nie dotykałem kierownicy, ona wymaga naprawdę bardzo dużej uważności od kierowcy. Czyli tam nie możemy spojrzeć na telefon, nie możemy spojrzeć na książkę, nie możemy nawet za bardzo spojrzeć na pasażera na dłużej niż ułamek chwili, bo już dostaniemy ostrzeżenie. A potem jest kolejne ostrzeżenie, a potem jest ban i możemy na tydzień stracić możliwość jeżdżenia w tym trybie. Więc to...
0: Czyli tak naprawdę jest gorzej niż...
1: Zdecydowanie. Trzeba na pewno większej uwagi... Typu, wiadomo, jak jeżdżą kierowcy. Czasem spojrzymy tu, czasem spojrzymy tam. To naprawdę, wystarczy zapatrzeć się na billboard przy drodze i ona już będzie krzyczała, hej, patrz na drogę i tam, i zaraz będzie wyłączała to FSD. Więc faktycznie ten samochód jedzie sam, faktycznie jedzie bardzo dobrze, faktycznie jedzie zaskakująco dobrze, jeździ sam, ale wymaga uważności kierowcy. A we Francji i tam w ogóle w Unii Europejskiej, no tam jest, ogólnie Unia Europejska ma trochę zastrzeżeń do tego systemu.
0: No właśnie, ale czy sama Unia Europejska, czy te kraje, które mają duże przemysły motoryzacyjne, bo do tej pory, Norbercie, ile krajów przyjęło to, że Tesla może sama jeździć po ich drogach?
1: Osiem. Dzisiaj przyszedł nam ósmy kraj, czyli Chorwacja, wcześniej były Czechy, tam jest jeszcze Litwa, Estonia, Holandia, Słowenia, Belgia, Dania.
0: Okej, czyli te kraje, które tak naprawdę kupują samochody od kogoś innego.
1: Tak, i te raczej małe kraje, oprócz Czech, no bo tam jest ta, wiadomo, Skoda, ale generalnie raczej takie małe kraje i te kraje dopuściły to FSD. No, inne kraje czekają trochę na to takie ogólne europejskie dopuszczenie. Takie miało być głosowanie w 6 października, ale nagle to nad tym dopuszczeniem ogólnoeuropejskim, nagle to z tego głosowania wyleciało to głosowanie. Jest tylko tam przewidziana na tym spotkaniu 6 października przewidziana jest 25-minutowa rozmowa na temat FSD. Ja pierwsze, kolejny termin, kiedy może to się stać, będzie w grudniu. I są pewne powody, dla których Unia Europejska mówi, dlaczego to wyleciało.
0: A dlaczego to wyleciało? Bo nie chcemy autonomicznej jazdy z Ameryki, tylko chcemy własną, europejską?
1: Oficjalny powód jest taki, tak zwany offset. Bo Tesla robi coś takiego, że tak jak całe AI, Tesla robi tak, jakby zrobił większość kierowcy w normalnym takim miejscu. Więc jeżeli na przykład kierowcy jadą wszyscy, jest ograniczenie do 30, ale wszyscy kierowcy jadą 45.
0: To Tesla też jedzie 45?
1: To Tesla też jedzie 45, ma taki offset właśnie. I generalnie to przekracza prędkość po prostu w wielu miejscach, ale robi to tak, jak ludzie zachowują się najczęściej w tym miejscu. Po prostu kopiuje zachowania ludzkie trochę. I generalnie...

0: Unia Europejska się do tego mocno przyczepiła, że nawet wtedy, kiedy ten operator pojazdu, czyli kierowca, nie chce tego offsetu, czyli chciałby jechać zgodnie z przepisami, to Tesla trochę wbrew niemu i jednak tą prędkość przekracza.
1: Czyli jeżeli na przykład drogowcy zapomną po remoncie drogi zdjąć 50 i 30, a takie drogi na przykład w Polsce się zdarzają, oczywiście, że mam 50, nagle 30, potem 20, to ten samochód pozbawiony tego offsetu, o którym mówisz, będzie cały czas hamował, przyspieszał, próbując się dostosować
0: do tej. Tak, a Tesla to właśnie dała ten offset i powiedziała, hej, jeździ tak, jak jeżdżą normalni kierowcy. I tutaj Unii Europejskiej się nie do końca to podoba i dali sobie jeszcze chwilę na przemyślenie, na odpowiedź od Tesli, co się stanie.
1: No dobrze, a europejskie firmy już to potrafią? To co Tesla, ten full self-driving w europejskich samochodach, niemieckich czy francuskich?
0: Na razie nie ma żadnego takiego samochodu, który by potrafił to na tyle, co potrafi Tesla. Oczywiście mam taki ogólnoeuropejski system, na przykład Forda, Blue Cruise, przyjęty. To jest taki system, który jeździ po wielu odcinkach autostrad. Też w takim samym trybie, czyli właśnie puszczamy ręce z kierownicy, samochód jedzie sam wyprzedza inne samochody i w ogóle. Mercedes ma też podobny system, ale są to systemy działające raczej tylko na drogach szybkiego ruchu, na autostradach, tak żeby ten samochód jechał w ruchu miejskim i jechał dobrze. Nie ma tego nikt. Tesla to ma i działa to fantastycznie. Na przykład Tesla nie wjedzie na skrzyżowanie, jak nie może zjechać z tego skrzyżowania, co normalni, naprawdę? Biologiczni kierowcy robią regularnie.
1: Rozmawiamy o jeździe autonomicznej, czy na to czekacie, czy nie czekacie, co o tym myślicie, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców, a wracamy do rozmowy za parę minut.

0: 29 minut po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach. Jeżeli macie informacje drogowe, korzystajcie z aplikacji w każdej drogowej sprawie. Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry. Tak, a propos pani Moniki, no bo tak w radiu słychać, że pani Monika to tak łatwo się nie poddaje i często ma ostrą ripostę. No a proszę mi powiedzieć, czy pani Monika też ma takie mrożące spojrzenie. Pozdrawiam, Piotr.
0: Pozdrawiam, Piotrze.
2: Mam?
0: Pani Monika ma mrożące spojrzenie, naprawdę. Jak pani Monika spogląda na mnie, to ja się
2: zataczam.
0: Zaczynam jąkać. Takie mrożące spojrzenie ma pani Monika. I tym mrożącym spojrzeniem...
2: Spojrzałam na mapy.
0: Dokładnie. Wypatrzyłam mnóstwo korków o 15.30. Tak, zaczynają się godziny szczytu.
2: Tak.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No ale niestety nie umiem zamrozić. Nie umiem zamrozić korka, tak żeby go już nie było, ale będę próbować.
0: To dobrze, no, bo jak zamrozisz korek, to on tam pozostanie, no przecież. No.
2: Ale do wiosny. Byle do wiosny.
0: Nie chciałbym, żeby pozostał korek do wiosny, naprawdę. Co by było, gdyby na przykład samochód elektryczny stanął w 100-kilometrowym zamrożonym korku?
2: Właśnie, co by było. No dobrze, wracajmy na drogi w takim razie. Nie mruśmy tych korków. Nie mruśmy. S8 w Warszawie, węzeł Głębocka-Łabiszyńska, obwodnica. Mamy zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym. To nie jest dobra wiadomość. Dwa pasy w stronę Wrocławia zablokowane. No i to jest taka sytuacja, że nie dość, że jest korek spowodowany już bardzo dużym natężeniem ruchu, no to jeszcze do tego wszystkiego mamy to zdarzenie drogowe. Ale co ciekawe, w stronę Wrocławia jest korek dużo mniejszy niż w kierunku Białegostoku, czyli właściwie to jest popołudnie jak co dzień. Od Blizny Łaszczyńskiego korek się zaczyna w stronę Białegostoku po Żoliborz, a tradycyjnie, mimo tego zdarzenia drogowego na S8, o którym była mowa przed chwilą, od węzła Łabiszyńska po Marymont jest zator na S8. A przypomnę, że do zdarzenia doszło na 19 kilometrze w okolicach tutaj między węzłami Głębocka-Łabiszyńska. To zdarzenie drogowe. Bez zmian na 57, cały czas Maków Mazowiecki Półtusk, przez Przemiarowo jedziemy na zmianę jednym pasem. No i niestety, ale nie mamy informacji z S3 żadnych w tej chwili jeszcze. Cały czas więc jest blokada jezdni w stronę Zielonej Góry. Tutaj jezdnia jest zupełnie zablokowana. W dwóch miejscach zdarzenie drogowe. Pierwsze 252 kilometr, drugi 253 kilometr, czyli te zdarzenia od siebie odległe o kilometr, co no, powoduje duże kłopoty z przejazdem i właściwie rozłożenie w czasie. Więc uciekajcie ze Strójki węzłem Głogów Południe, a może nawet wcześniej, tak żeby uniknąć korka na samym węźle Głogów Południe, bo ten już nie niestety, ale jest. No i te popołudniowe korki, tych, tak jak już mówiliśmy z Robertem, coraz więcej. Na Śląsku to są oczywiście Katowice, Mysłowice, A4 się korkuje w stronę Krakowa, obwodnica Krakowa też już bardzo ciasno. No i cały czas ten korek utrzymujący się od rana właściwie. Węzeł Kleszczów, węzeł Łany jest w stronę Wrocławia i jeszcze za węzłem Łany, to już nawet nie, to nie jest korek, ale duże spowolnienie w stronę Wrocławia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jezda autonomiczna na razie nadzorowana na europejskich drogach, ale jak będzie dalej, co czeka nas, jeżeli chodzi o przyszłość motoryzacji? Czy czekamy na to, żeby nie móc prowadzić samochodów, żeby samochody się same prowadziły, czy też nie? O tym za chwileczkę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Norbert Całam, dziennikarz motoryzacyjny i technologiczny, techlow.pl jest ze mną w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Rozmawiamy o jeździe autonomicznej. Okazuje się, że według różnych danych, badań, to jazda autonomiczna jest bezpieczniejsza niż jazda człowieka. Tak pokazują badania Tesli, no, o czym mi powiedział Norbert. Ale czy o to chodzi tak naprawdę, żeby statystyką przekonywać ludzi do tego, żeby nie prowadzili samochodów? Czy czekasz, Norbert, na coś takiego, żeby odebrać ci, nie wiem, przyjemność z jazdy?
1: Ja bardzo lubię prowadzić samochód i prawdopodobnie w większości przypadków bym z tego nie korzystał, ale są te takie przypadki, w których bym z tego korzystał. Wiesz, my jako ludzie, nie jako kierowca, tylko biologiczny operator samochodu, jako biologiczny operator samochodu bywamy zmęczeni, mamy gorszy dzień, mamy złe samopoczucie, jesteśmy rozdrażnieni, milion rzeczy, które wpływają na to, że możemy się zdekoncentrować. Komputer w samochodzie się nie zdekoncentruje, on będzie cały czas tak samo czujny. I pewnie są takie momenty, kiedy...
0: Chyba, że się zawiesi,
1: tak, zgadza się.
0: Zhakują go i wtedy...
1: tak, cyberbezpieczeństwo, chyba rozmawialiśmy u ciebie tak tutaj kiedyś, jest bardzo ważną kwestią i faktycznie musimy na nie uważać. Ale ja potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, na przykład jadę do klienta, jestem w Gdyni, tego samego dnia muszę wrócić i już na powrocie czuję, że tu się mi zamykają oczy, tu jestem zmęczony. Ja czuję sam po sobie, że jestem dużo gorszym kierowcą niż tamtą stronę. To jest ten moment, by bardzo chętnie bym oddał to prowadzenie komputerowi.
0: No dobrze, no w takim razie kiedy oddamy to prowadzenie komputerowi? Jak myślisz, możemy to jakoś określić? Bo na razie, przypominam, największe kraje Europy nie zgodziły się na testowanie tego systemu od Tesli. Natomiast niektóre już się zgodziły i co, te samochody rzeczywiście jeżdżą po europejskich drogach same? Z nadzorem, co prawda, ale same się przewodzą?
1: Oczywiście, jeżdżą same. Naprawdę ja byłem na takich jazdach właśnie chociażby w Pradze. To jest to, jak ten samochód pewnie jedzie, to jest naprawdę... No jedzie lepiej moim zdaniem niż biologiczny operator samochodu. Nie robi głupich błędów, nie wjeżdża na skrzyżowanie, kiedy nie może z niego zjechać, przejeżdża rowerzystów, nie jeździ po ścieżkach rowerowych, po chodnikach.
0: A zwykle jeździsz po ścieżkach rowerowych?
1: Ja nie, ale nie widziałeś wszystkich filmików w internecie.
0: No tak, ale to też jest, wiesz, no...

0: Też nie jest obraz sytuacji. Tak naprawdę większość kierowców jeździ jednak dobrze.
1: Nie wiem, czy większość. Wszystkie te, oczywiście, mamy dostęp do danych Tesli. Dane Tesli mi mówią chyba oficjalnie, mówią o tym, że

0: czego zacząłeś, że Francja ma te dwie Tesle, na których będzie teraz sobie to testowała też dodatkowo.
1: Mhm. A my będziemy testować w Polsce? Tak. Prezydent podpisał, zdaje się, jakąś nowelizację, prawda? Tak, umożliwiającą testowanie.
0: Dokładnie tak. Do tej pory Tesla bardzo dużo się uczyła w Polsce i Tesla bardzo dokładnie objeździła polskie wszystkie drogi, ale nie robiła takiej walidacji, czyli właśnie potem tego testu w tej autonomii, dlatego że w Polsce było to praktycznie niemożliwe, bo trzeba było dostać zgodę tak naprawdę każdej gminy, przez którą się przejeżdżało w tym trybie autonomicznym. Prezydent chyba w czerwcu podpisał nowelizację ustawy o ruchu drogowym i faktycznie chyba od sierpnia można już, chyba od 21, można już takie testy prowadzić, więc za chwileczkę prawdopodobnie ruszą takie testy, prawdopodobnie ruszą w Polsce też jazdy testowe Teslą, czyli będzie można pójść do salonu Tesli i poprosić o takie demo jazdy w trybie autonomicznym.
1: No dobrze, ale dlaczego tyle hałasu o Tesle, jednego producenta samochodów, a inni producenci nie chcą testować jazdy autonomicznej?
0: Ja myślę, że chcą. Ja myślę, że to jest, będzie bardzo podobna sytuacja, jak trochę była z wejściem sztucznej inteligencji, czyli pamiętasz, nie było nic, potem się pojawił ChatGPT i potem się pojawiło milion modeli różnych. I będzie dokładnie, myślę, że tak samo. Oni wszyscy czekają, typu chcą pójść po przetartej ścieżce trochę, czyli jeżeli Tesla dostanie to, to oni chcą mieć po prostu prostszą ścieżkę potem do tego, żeby te regulacje wprowadzić. Nie oszukujmy się, europejscy producenci też czekają, mają rękę na pulsie, myślę, że w większości przypadków są gotowi, myślę, że czekają na takie zatwierdzenie ogólnoeuropejskie, po to, żeby właśnie się nie przepychać, tak jak Tesla teraz, która się przepycha z każdym krajem trochę oddzielnie. Oni chcą tego uniknąć.
1: Rozumiem, wygodnicy trochę.
0: Jak to Europa.
1: W każdym razie, powiedz mi, czy naprawdę widzisz przyszłość mobilności, bo to już nie do końca motoryzacji, mobilności w takim autonomicznej jeździe, że ludzie zrezygnują z prowadzenia samochodów, że komputery będą prowadzić samochody, to czym to się różni od jazdy autobusem? Tylko
0: no tym, że
1: nie jedziesz w tłumie, tak?
0: Nie jedziesz w tłumie, to tak. Jedziesz z punktu A do punktu B, a to jest bardzo ważne, czyli od drzwi do drzwi. A poza tym na przykład, nie wiem, ten samochód może, to coś, w ogóle to rozwiąże nam, zmieni nam miasta, bo generalnie na przykład, co jest problemem w centrum, podjeżdżamy do centrum, chcemy zaparkować, wysiąść tam, a nie ma gdzie wysiąść, nie ma gdzie zaparkować samochodu, to jest wszystko zajęte.
1: Czyli wysiadasz, a samochód jedzie sobie szukać miejsca parkingowego.
0: Dokładnie tak, a potem u ciebie przyjeżdża.
1: Norbert, cała, jak słyszycie, rysował przyszłość motoryzacji, dziennikarz motoryzacyjny technologiczny techlof.pl był w wysokich obrotach. Dziękuję, Norbercie.
0: Dziękuję.

0: Dziś my mówiliśmy o tym w Wysokich Obrotach. Jeden z naszych słuchaczy powiedział Kadas, zdaje się, że żeby nie mylić AC z DC i właśnie ten AC Piorun DC przed momentem AC/DC na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców ku przestrodze, żeby nie mylić.
1: Dobrze, nie AC pomyliłeś.
0: Nie pomyliłem,
1: no ja bym mogła rzeczywiście.
0: AC wolniej ładuje, DC szybciej. Tak, wszyscy,
1: a propos.
0: Tak, a propos samochodów elektrycznych. Za chwileczkę, moi drodzy, zadam zagadkę samochodową. Będzie chodziło oczywiście o samochód, o model samochodu, model, od razu mówię. A zagadka brzmi tak, to jest podpowiedź. Zamieniamy E z nazwy tego modelu, E z nazwy tego modelu na A. I wyobraź sobie, jak zamienimy E na A, to Amerykanin od razu wyciąga telefon, robi zdjęcia, wrzuca na Insta, bo myśli, że ma do czynienia z wielką gwiazdą. Takie
1: to
0: rzeczy.
1: To jakiś głupi, czy jak?
0: No, no, no właśnie. E na A. Zamieniamy z nazwy tego modelu E na A i Amerykanin robi zdjęcia i wrzuca na Insta, bo myśli, że ma do czynienia z wielką gwiazdą. O jaki samochód, jaki model chodzi? To jest pytanie do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. A teraz wiadomość drogowa z drogi krajowej numer 1. Halo, halo.
2: Cześć, Krzysiek z Krakowa. Jedyneczka z Bielska w kierunku Katowic. Aha. 591 kilometr. W kierunku Katowic, przed skrzyżowaniem na Zabrzeg. Kolizja czterech samochodów i już powolutku koreczek się zbiera, także za chwilę będzie pewnie coraz więcej, bo taka godzina, że coraz więcej pojazdów na drodze. Mhm. Szerokości pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, dziękujemy pięknie za informacje drogowe, a teraz od nas Monika Gniewaszewska i oczywiście informacje z polskich dróg.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na szczęście nie ma dodatkowych zgłoszeń od służb, ale coraz więcej samochodów. Przypominamy, że na S8 na obwodnicy Warszawy, S8 między węzłami Głębocka Łabiszyńska, to tutaj doszło do zdarzenia drogowego na 19 kilometrze. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Mamy zablokowane dwa pasy w stronę Wrocławia i jest korek, ale nie tylko z tego powodu, ale z tego też, że duże natężenie ruchu oczywiście jest. I co dziwne, bo to zdarzenie drogowe nie generuje jakiegoś potężnego zatoru na jezdni w stronę Wrocławia, choć jest spowolnienie przed mostem Grota Roweckiego w stronę Wrocławia właśnie. W kierunku Białegostoku zdecydowanie większy korek jest na S8, więc no to jest takie tradycyjne popołudnie. Tym bardziej, że nam się też zakorkowała południowa obwodnica Warszawy S2 między węzłami Warszawa Opacz, Warszawa Południe i w stronę Poznania i w kierunku Terespola. Te spowolnienia teraz są. I tak naprawdę to tych korków najwięcej jest na południu kraju. Ciasno bardzo na obwodnicy Krakowa. Za bramkami w Balicach jest spowolnienie. Ono ciągnie się po węzeł Kraków-Tyniec. To w stronę Rzeszowa. W kierunku Śląska też duży ruch, ale bez takiego zatrzymania i jazdy naprawdę powolnej. I tak samo jest na Śląsku. Katowice-Mysłowice. Tutaj też należy spodziewać się bardzo dużego ruchu na A4 i to w stronę Krakowa. No i też już od jakiegoś czasu, od co najmniej godziny, krajowe drogi 86, 81, one zwalniają tutaj w okolicach Katowic. 81 to na trasie Mikołów-Katowice, a 86 to na trasie Tychy-Katowice. Chociaż zwalnia nam ta 86 też, jak zjedziemy sobie z A4 węzłem Murckowska i będziemy dojeżdżać do Katowic. Nieco mniejszy korek między węzłem Kleszczów a węzłem Łany. Tutaj zdecydowanie jest tylko spowolnienie. To może dziwić, bo samochodów coraz więcej, ale widocznie prace drogowe zakończyły się tutaj na tej trasie i w związku z tym w stronę Wrocławia jedziemy w spowolnieniu, a nie w korku, jak to miało miejsce właściwie cały dzień. Jeszcze Dolny Śląsk, tutaj niestety, ale wydłużył się zator, a właściwie pojawił się korek na A8. Wyjazd z obwodnicy Wrocławia w stronę Łodzi. Kierowcy zwalniają przed węzłem Wrocław Północ i jadą za ten węzeł w spowolnieniu, to w stronę Łodzi, a w kierunku od Łodzi, a w kierunku Wrocławia zwalnia nam węzeł Wrocław Psie Pole. Także taką mamy sytuację na obwodnicy Wrocławia i przy dojeździe do niej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja przypomnę zagadkę, chodzi o model samochodu, zamieniamy E z nazwy tego modelu E na A i Amerykanin robi zdjęcia, wrzuca na Insta, bo myśli, że ma do czynienia

0: O jaki samochód chodzi w dzisiejszej zgadywance w wysokich obrotach? Sylwia z BMW pisze, że chodzi o Subaru Forester, Forestar, czyli samochód dla gwiazdy. Niezupełnie, Sylwio, chodzi o Subaru Forestera, chociaż gratuluję fantazji oczywiście, natomiast tutaj nie mamy do czynienia z samochodem dla gwiazdy, tylko tak naprawdę ten samochód staje się wielką gwiazdą, bo zadanie brzmi tak, zamieniamy E z nazwy tego modelu na A, i Amerykanin robi zdjęcia, wrzuca na Insta, bo myśli, że ma do czynienia z wielką gwiazdą. Tak brzmi pytanie, o jaki model chodzi. Łukasz z Płocka twierdzi, że chodzi o Hyundai Instera. Nie, nie chodzi o Hyundai'a, Łukaszu, więc szukamy dalej. Nie Subaru Forester, nie Hyundai Inster. O jaki samochód chodzi? Zamieniamy E na A i Amerykanin robi zdjęcia i wrzuca na Insta, bo myśli, że ma do czynienia z wielką gwiazdą. Czekam na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wpadniecie o to, o jaki samochód dziś chodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o pogodę, no to o 16 cieplutko mamy 18,3 stopnia Celsjusza na termometrach w Zakopanem, 25 pokazują termometry w Słubicach, czyli mamy to, co zapowiadali synoptycy, 25 stopni na zachodzie. Po południu i wieczorem w całym kraju bezchmurnie, zachmurzenie małe ewentualnie, czyli jakieś chmurki mogą się pojawić, ale z tych chmurek żadnych opadów nie będzie. Mamy piękny dzień, babie lato trwa. Wiatr słaby bądź umiarkowany, wieje z południowego wschodu i z południa, czyli na dodatek jeszcze ciepły wiatr. Mamy, cieszmy się tą pogodą, bo nie wiadomo, jak długo się utrzyma. Jak będzie nocą, jak synoptycy twierdzą, że będzie nocą, o tym już za godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy na wysokie obroty muzyczne oczywiście. Manic Street Preachers teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy po godzinie 16. Motocyklami też się przejedziemy z chłopakami. Zapraszam, Robert Kilen.

0: Zamieniamy w RAM literkę na E i mamy amerykańską gwiazdę R.E.M., pisze Iru z Bytomia. No tak, ale tutaj dwa, drogi Iru, dwa takie, nie wiem, nie nazwę tego błędami, ale dwie rzeczy.
1: Nieścisłości.
0: Tak, dokładnie, dwie nieścisłości. Otóż zagadce zamieniamy jednak E na A, a nie na A na E, to po pierwsze, a po drugie nie chodzi o konkretną gwiazdę, tak jak R.E.M., czy nie wiem, czy Monika Gniewaszewska. Chodzi po prostu o Bigsta. No właśnie, tak. Spaliłem. Do tego wrócimy. Do tego wrócimy przez ciebie, bo masz to mrożące spojrzenie. Masz to mrożące spojrzenie.
1: Nie ucierpiło się nic?
0: Nic.
1: A mamy lato.
0: Nie, mamy jesień. 10 minut po godzinie 16. Monika, jak słyszycie, zna się na sytuacji drogowej, ale nie na porach roku. Wracamy za chwileczkę do zgadywanki, którą sam spaliłem, natomiast teraz wracamy na drogę.
1: Widzisz, to się zdarza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, sytuacja na drogach gęstnieje. Gęstnieje na Mazowszu i to tak poważnie. Warszawa, Łódź, tutaj jest spory ruch na wysokości Pruszkowa. I zwalniamy i później Brwinowa, jadąc w stronę Łodzi. To wszystko to wskazuje na to, że skończyliśmy pracę, a przynajmniej niektórzy. Na S8 też bardzo duży ruch, to w stronę Białegostoku auta jadą i też w stronę Wrocławia. I tutaj też przypominamy wam o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na 19 kilometrze. Węzeł Głębocka-Łabiszyńska. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Dwa pasy zajęte w stronę Wrocławia-Poznania. I nie ma wbrew pozorom bardzo dużego korka na S8, ale jest taki ciasny, że bardzo powoli przejeżdżamy właśnie koło miejsca zdarzenia. Też korkuje się 801, czyli trasa, która prowadzi na S8, więc przed tym korkiem też was ostrzegamy. To jest S8, ale korkuje się w Warszawie też oczywiście południowa obwodnica Warszawy, czyli jest popołudnie. Popołudniowy szczyt komunikacyjny, ona się korkuje tradycyjnie między węzłami Warszawa Południe, Warszawa Opacz w stronę Poznania i w kierunku Terespola. To jest na Mazowszu sytuacja. Dawno nie byliśmy na północy kraju, ale tutaj poprawnie. Obwodnica Trójmiasta w pełna przejezdność właściwie. Niewielkie spowolnienia na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia w stronę Gdyni, ale natomiast 91 równoległa do S6. Bardzo duże korki. Bardzo duże korki między Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim i to na obu jezdniach. Będziecie stać w korku w okolicach Pruszcza Gdańskiego albo już stoicie. I ten korek jest zarówno w stronę na północ, jak i w kierunku na południe. Też szóstka łącząca nam 91 z S6 tutaj na węźle Rusocin. Tutaj też jest spory korek. No i dojazd do węzła Rusocin, do bramek w Rusocinie właściwie od strony Gdyni jadąc, a w kierunku Łodzi. Też niewielka kolejka, ale jednak na południu kraju bez zmian. Obwodnica Krakowa ciasno, ciasno między Katowicami a Mysłowicami. No i ten korek taki jest podejrzany na A8, obwodnicy Wrocławia. Niestety jest spory, zaczyna się za węzłem Wrocław Stadion i ciągnie po wyjazd właściwie z obwodnicy Wrocławia po węzeł Wrocław Północ, to jezdnia w stronę Łodzi, ale też od strony Łodzi jadąc. Też ten korek cały czas się utrzymuje, jest przed węzłem Wrocław Psiepole.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do tej zagadki. Zdaje się, już wszyscy wiedzą, o jaki samochód chodzi. Witam, pisze Robert z Ducato. Może chodzi o Dacie Bigster. Zamieniamy E na A i mamy Bigstar, czyli wielką gwiazdę. Pozdrawiam, Robert z Ducato. Pozdrawiam cię, Robercie. Krzysztof D. pisze, wygadałeś się. Bigstar i Bigster. Prawda?
3: Cześć. Chodzi może o Dacie Bigster. Pozdrawiam Grzegorz z Renaty.
0: Pozdrawiam Grzegorzu z Renaty. Oczywiście, że tak. Chodzi o Dacie Bigster. Ekipa z Senatorskiej też na to wpadła. Ania Stornowa nie zawodnie wpadła. Adam, Aga, Los, J też wiedział i powiedział, napisał w aplikacji. Marcin ze Skody wiedział, że chodzi o Dacia Bigster.
4: Dacia Bigster, wiadomo.
0: Wiadomo, no pewnie, wiadomo. Adam z Bydgoszczy, Adrian z Mastera, dziadek Jacek z Juliety też wiedział i Andrzej z Trzewa bezbłędnie.
5: Dzień dobry, z tej strony Magda Skodiaka.
0: Cześć,
5: myślę,
0: Magdo,
5: że będzie chodziło o Dacie Bigster. Bigstar. Pozdrawiam wszystkich kierowców.
0: Pozdrawiamy, oczywiście, że tak. Chodzi o Dacie Bigster. Zamieniamy na A i mamy Bigstar, czyli wielką gwiazdę. Paweł Ski wiedział, Bartłomiej wiedział. Tobo 1, 2, 3. Świetna odpowiedź. Kto

0: był najszybszy?
1: Oczywiście chodzi o Dacia Bigster. Zamieniamy E na A i wychodzi nam Bigstar. Mm-hmm. I to jest wielka gwiazda Highlander z tej strony.
0: Highlander był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a Jacek z córką Lenką z Kii byli najszybsi, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Czyli Highlanderze i Jacku z córką Lenką z Kii. Możecie pozdrawiać kogo chcecie, pozdrawiajcie swoich najbliższych, napiszcie albo nagrajcie pozdrowienia. My w emitować będziemy oczywiście te pozdrowienia na antenie i dodamy piosenkę od siebie dla waszych pozdrowionych najbliższych. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Bigster, Dacia Bigster, która zamienia się w Bigstar. No i już, gramy dalej, jedziemy na wysokich obrotach, a za chwileczkę przejedziemy się z chłopakami motocyklami, mam nadzieję.

0: Kuba Marcinowicz i Patryk Kuniszewicz jadą motocyklami, przemierzają Polskę oczywiście w czasie Babiego Lata. Dobrą pogodę trafili. Wczoraj nocowali, zdaje się, w Krośnie. Dziś ruszyli w dalszą podróż i są teraz z nami. Jedziecie czy stoicie, chłopaki? Dzień dobry.
1: Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby dzisiaj już nie było żadnych problemów. Jak słyszycie, nasze motocykle aż się rwą, bo zostało nam tak naprawdę, Kuba, ile? Ostatnie kilometry. No mniej więcej myślę, że w granicach 50 kilometrów, ale właśnie, bo to prawda, że byliśmy w Krośnie i tam poznaliśmy krośnieńskie wilki żużlowe. Robert, jedziemy do Rybnika. Ty wiesz, kto na nas czeka? Takie pytanie od motocyklistów do dziennikarza PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: W Rybniku Zmarzlik czeka na was.
1: Nie!
0: Nie!
1: Czekają na nas rekiny!
0: Rekiny z Rybnika.
1: Rybnickie rekiny. Słuchajcie, my podróżujemy szlakiem żużla i tak naprawdę odwiedzamy te stadiony. Nie zawsze to jest ekstra klasa, w związku z czym no, poznajemy czarny sport i speedway. No i naprawdę zostało już tam niewiele kilometrów. Mhm. Ale

0: Także warto podkreślić, że dzisiaj jechaliśmy fantastyczną trasą, celowo zjechaliśmy z A4, żeby nie męczyć się autostradą, zwłaszcza, że ten odcinek w okolicach Krakowa, no to wiemy doskonale z raportów drogowych, że jest zakorkowany notorycznie. Uciekliśmy na 44, właśnie wyjechaliśmy z Oświęcimia, mamy 42 km jeszcze do celu, no jedziemy zdecydowanie wolniej dzisiaj. Natomiast trasa Malownica, gdy tylko wyjechaliśmy z Krosna, wyjechaliśmy na fantastyczne trasy, przepiękne zakręty, przepiękne winkle, widoki, ale już widać jesień, już te liście pojawiają się na drodze, na to trzeba zwrócić szczególną uwagę, no i cudownie, podróżujemy.
1: Podróżują, jak słyszycie, jadą do Rybnika, gdzie czekają na nich rekiny, może znajdą Nemo nawet, gdzie jest
2: ale
1: Nemo?
2: Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, to niestety nie będzie nic przyjemnego ani miłego, bo po drodze mijamy wiele stacji paliw, przy 19 było 8,19 za litr, na szczęście przy A4 było 8,04. Czy to można jakoś ze sobą łączyć? Nie wiem do końca, ale niestety 8 zł dla benzyny i 9 zł dla diesla to już jest nasza codzienność. I my motocykliści, żeby zatankować takie 20 litrów do pełna, niestety, ale te 150 zł zostawiamy na stacji paliw, co troszeczkę boli.
1: Dokładnie tak, rozmawialiśmy o tym dzisiaj. Nie wiem, czy wiesz, Patryku, w wysokich obrotach, co się dzieje z paliwami, już ponad 9,14, 9,20 nawet, jeżeli chodzi o diesel, a no ponad 8,20 za litr benzyny. I muszę was, chłopaki, zmartwić, analitycy rynku paliw twierdzą, że nie będzie lepiej, bo okazuje się, że teraz ceny hurtowe spadają, jeżeli chodzi o paliwa, ale stacje do tej pory wstrzymywały podwyżki, to znaczy podobno były pod kreską i nie chciały przekroczyć tych 9 za diesla i 8 za benzynę. Nie udało się i mamy to, co mamy.
0: No i dlatego właśnie jedziemy zdecydowanie wolniej, oszczędzamy paliwo. Ja mam jeszcze pół baku, więc w ogóle na spokojnie dojedziemy do Rybnika.
2: A ja zagłuszam te prognozy silnikiem, bo nie chcę tego słuchać.
1: Dobrze. To co, jutro od samego rana znowu na antenie PRK Polskiego
2: Radia Kierowców. Lewa w górę!
0: Lewa w górę.
1: I pojechali.

0: Dobrze, że Republika przypomniała o telefonach. A propos telefonów, to już niedługo do kogoś oddzwonimy, tylko ten ktoś, do kogo oddzwonimy, musi się zgłosić do konkursu o wycieraczki. Jeżeli uważacie, uznajecie, że wasze wycieraczki już sporo nazbierały tego brudu z szyb i chcecie wymienić na nowe, to zapraszam. Wycieraczki codziennie do zdobycia w wysokich obrotach od poniedziałku do piątku. Zapraszam. Jak się zgłosić po te wycieraczki? Otóż piszecie swoje imię i numer telefonu, pod który mamy oddzwonić. Potem zadaję jedno pytanie. Jeżeli nie radzicie sobie z tym pytaniem, to od razu prosicie o odpowiedź. Ja podpowiadam. Odpowiadacie. Dobrze, wszyscy się cieszymy. Hurra, brawa są i wycieraczki są wasze.
1: Takie to proste.
0: Dokładnie tak. Jak się zgłosić? Jeszcze raz przypominam, swoje imię i numer telefonu.

0: wysyłacie poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Napiszcie imię i numer telefonu, a za parę minut z kimś gramy o wycieraczki. Ja trzymam kciuki, oczywiście imię i numer telefonu. A teraz S17, Łopiennik Nadrzeczny. Tam w tej miejscowości wypadek się zdarzył. Niestety zablokowany jest pas w kierunku Zamościa, informuje Michał z IW6, z IW6. Dziękuję Michale, pięknie za informację. S17, Łopiennik Nadrzeczny, wypadek, zablokowany pas w kierunku Zamościa. Co jeszcze się dzieje na polskich drogach? O tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to może na początek o końcu utrudnień. Nie ma już kłopotów z przejazdem w Warszawie na S8, węzeł Głębocka-Łabiszyńska. Tutaj na 19 kilometrze zajęte były dwa pasy w stronę Wrocławia-Poznania. Nawet dużego korka nie było, on był raczej wynikiem natężenia ruchu. I cały czas w związku z tym jest on nieduży korek właśnie na S8 w stronę Wrocławia. W kierunku Białegostoku zdecydowanie korek jest dłuższy. W okolicach Blizny Łaszczyńskiego się zaczyna, kończy w okolicach Żoliborza, to w stronę Białegostoku właśnie. Koniec utrudnień na S3, ale niestety w jednym miejscu, na 253 kilometrze. Czyli służbom udało się posprzątać po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych i wycieku substancji z jednego z nich ropopochodnych. I w tej chwili już tutaj w okolicach węzła Głogów Południe na 253 kilometrze utrudnień nie ma, no ale cały czas służby pracują na 252 kilometrze. A więc to oznacza, że jezdnia w stronę Zielonej Góry wciąż jest zamknięta. Bo przypomnę, na 252 kilometrze, czyli kilometr wcześniej, doszło do zderzenia czterech pojazdów, dwóch osobówek i busa. No i została zamknięta ta jezdnia. No i później te ciężarowe się zderzyły. I ich już nie ma, ale cały czas te cztery pojazdy są, więc cały czas obowiązuje objazd. Tutaj S3 nie przejedziemy w stronę Zielonej Góry. 91 to jest nowe zdarzenie drogowe, Pruszcz Gdański Tczew. O tym była mowa. Mówiłam, że tu straszne korki są na tej 91 właśnie w okolicach Pruszcza Gdańskiego i jest częściowa odpowiedź na to, dlaczego tak jest. Miejscowość Pszczółki, samochód osobowy z motocyklistą się zderzyły. Ruch na zmianę jednym pasem. Nie ma informacji o tym, żeby motocyklista był poszkodowany. Miejmy nadzieję, że to nie jest dlatego, że ta informacja nie jest pełna, tylko rzeczywiście motocyklista poszkodowany nie jest. Dolny Śląsk, ostrzegamy Was, bo tego korka nie ma zawsze, a teraz się pojawił, więc może być zaskoczeniem. Obwodnica Wrocławia, Wrocław Stadion, tutaj korkuje się na tym węźle A8 w stronę Łodzi. 94 przy dojeździe do obwodnicy Wrocławia też jest korek. No i zostając jeszcze na A8, a właściwie zjeżdżając z S8 na A8 węzłem Wrocław-Psiepole od strony Łodzi jadąc, a w kierunku Wrocławia też będziecie jechać w korku. Ten korek zaczyna się mniej więcej na wysokości miejscowości Ramiszów, malutka miejscowość przed Wrocławiem i to oznacza, że ma ponad 5 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i czas na koncert życzeń. Jacek z córką Lenką z Kii, pamiętajcie, wygrali i Jacek pozdrawia ukochaną Ewelinę, a Lenka pozdrawia ziomali z 6 klasy ze szkoły DSP z Lublina. To dla ziomali i dla Eweliny teraz będzie.

0: Kolejna para wycieraczek, kolejny kupon na 100 zł na wycieraczki. Oczywiście nowiutkie wycieraczki i za chwileczkę do kogoś trafi. Do kogo? Przekonajmy się.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Michał jest z nami, nasz słuchacz. Dzień dobry, Michale, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: A gdzie ty jesteś?
2: W Galerii Rzeszów, na parkingu, akurat zaparkowałem.
0: O, fajnie, no to mamy w takim razie spokój, nie musisz się koncentrować na drodze, wystarczy, że się skoncentrujesz na pytaniu, prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: Do jakiego samochodu te wycieraczki?
2: Skoda Scala.
0: Skoda Scala. Fajnie ci się jeździ, z którym silnikiem masz tą skalę?
2: 1.5 TSI, bardzo dobry, dynamiczny.
0: 150 koni. Tak?
2: 150 koni, dokładnie.
0: Fajny, szybki, dynamiczny samochód. Masz rację, oczywiście, że tak. Żadnych problemów z tym 1.5 TSI?
2: Nie, żadnych problemów odpukać do tej pory. Mhm. Bardzo przyjemnie się jeździ. A wycieraczki akurat przed sezonem jesiennym planowałem wymienić.
0: I bardzo dobrze. I ci się, mam nadzieję, uda je wymienić gratisowo, za darmo. Za chwileczkę mam nadzieję, że zdobędziesz te wycieraczki. Tylko nie wiem, jakim jesteś detektywem. Tak naprawdę, Michale, wiesz? Bo dziś będzie zagadka kryminalna. Co ty na to?
2: O, no,
0: czytasz kryminały? Chęcie. Oglądasz kryminały czasem?
2: Nie do końca.
0: Nie do końca. No dobrze, no sprawdźmy w takim razie, czy sobie poradzisz z tą zagadką kryminalną. Ja w każdym razie trzymam kciuki, dobrze? A, i pamiętaj, jeżeli nie będziesz znał odpowiedzi, no to poproszę o przetarcie szyby wycieraczkami, ja ci dam podpowiedź. I po podpowiedzi może będzie łatwiej, dobrze?
2: Dobrze.
0: Mamy dzisiaj 29 dzień września. 29 września 1913 roku, czyli mamy dziś rocznicę tego wydarzenia. To jest jedna z najmroczniejszych kart w historii inżynierii, nie wiem czy wiesz. Wybitny konstruktor, wynalazca silnika, miał na imię Rudolf, ten wynalazca silnika, zaginął w nocy na pokładzie statku parowego SS Dresden podczas rejsu przez kanał La Manche z Antwerpii do Londynu. Kilka dni temu jego ciało dryfujące na morzu odnalazł holenderski rybak. Okoliczności śmierci tego wynalazcy, Rudolfa, przypominam, na imię miał Rudolf, są niejasne. Teorie mówią o samobójstwie z powodów finansowych lub morderstwie. Agenci obcych wywiadów podobno mieli tego dokonać ze względu na strategiczne znaczenie jego silników dla łodzi podwodnych. Do dziś w każdym razie to pozostaje zagadką, a ja się pytam, jak miał na nazwisko ten konstruktor. Wiesz, czy mam ci dawać podpowiedź?
2: Niech pomyślę, ale potrzebuję podpowiedzi.
0: Dobra, to wycieraczki uruchamiamy. Słuchaj, na imię miał Rudolf, to już wiesz, wynalazł silnik, to też wiesz, a moja podpowiedź brzmi, może okaże się dziwna dla ciebie, ale podpowiedź brzmi, na stacjach paliw dziś po 9,14, a nawet drożej, za litr.
2: Chyba znam odpowiedź, to będzie Rudolf Diesel.
0: Brawo, Diesel, oczywiście, że tak. I rzeczywiście to jest najmroczniejsza, jedna z najmroczniejszych kart historii inżynierii i rzeczywiście ta śmierć do dziś pozostaje zagadką. Gratuluję, jednak jesteś świetnym detektywem, Michale.
2: Udało się. Udało.
0: No to nie rozłączaj się, powiemy ci, jak Skoda Scala zostanie wyposażona w nowe wycieraczki, dobrze?
2: Dobrze,
0: trzymaj
2: dziękuję
0: się.
2: Bardzo.
0: Miłego popołudnia.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki

0: No właśnie, mam zielone światła. Czy zielone światła pomagają na korki popołudniowe? Tego nie wiem. Bioderka prawo w lewo i Monika Gniewaszewska zdarzyła się z...
1: Tak, zdarzyła się.
0: Zdarzyło się, że się zjawiła w studiu PRK Polskiego Radia Kresu. I cały czas tym mrożnym spojrzeniem patrzyła
1: na mnie. Nieprawda.
0: Prawda.
1: Bardzo jest ciepłe moje spojrzenie, proszę państwa.
0: Ciepłe spojrzenie.
1: Roztapia wszelkie korki.
0: Naprawdę?
1: Dziś teraz tak.
0: Coraz lepiej. Coraz lepiej na polskich drogach na 10 minut przed godziną 17.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ale chyba przestało to działać, bo coraz więcej tych zatorów niestety. Między Katowicami a Wrocławiem korek wydłużył się na wysokości Opola. Zaczyna się teraz za zjazdem na węźle Opole Południe, za zjazdem na Opole i ciągnie kilka kilometrów dalej w stronę Wrocławia. Kilka? To zaraz doprecyzujemy, ile dokładnie. Korek ma w tej chwili, prawie 11 kilometrów w stronę Wrocławia. Prace drogowe zdaje się są przyczyną tego korka, bo tutaj żadnego zdarzenia drogowego nie widać, żeby było jakiekolwiek. W każdym razie ostrzegamy Was. To jest trasa Katowice-Wrocław na wysokości Opola za węzłem Opole Południe. W ten zator 11-kilometrowy wjeżdżamy i prace drogowe są jego przyczyną. Jedziemy, ale powoli po prostu. Dla, powiedzmy, równowagi zniknął zator z węzła Kleszczów. On tutaj był przez cały dzień między węzłami Kleszczów Łany w stronę Wrocławia też. Tego korka już nie ma i tu właściwie przejazd odbywa się zupełnie płynnie A4 przy wyjeździe ze Śląska w stronę Dolnego Śląska.

0: Też dobrze wygląda sytuacja na Śląsku. Katowice-Mysłowice, przejazd A4 płynnie. Też te krajowe trasy, tylko w niektórych punktach takie małe zatrzymania. Chodzi o 81 i 86. 86 bardziej obciążona, ale też bez przesady. Tutaj za Tychami w stronę Katowic takie niewielkie spowolnienie. Dobrze też wygląda sytuacja przy zjeździe z węzła Murckowska na 86 i podróż w stronę Katowic. Sosnowiec-Katowice też czysto przyjemnie przejeżdża. Dnie. Także Śląsk naprawdę dobrze. Południe kraju to też Małopolska, obwodnica Krakowa. Tu już dużo gorzej, bo między węzłami Kraków-Skawina, Bramki w Balicach w stronę Rzeszowa bardzo powoli i w kierunku Katowic też bardzo powoli. Nie mówiąc już o tej siódemce między Gajem a Libertowem, gdzie utrzymuje się korek od rana, ale tutaj no, te prace drogowe sprawiają, że mamy taką sytuację. No i jeszcze mamy Dolny Śląsk, oczywiście i obwodnicę Wrocławia. Tutaj się korkuje A8 za węzłem Wrocław Stadion. Kierowcy wjeżdżają w zator, jadąc A8 w stronę Łodzi i też cały czas korek utrzymuje się, ale to są prace drogowe na węźle Wrocław-Psiepole. Te prace są prowadzone za tym węzłem chwilę, a to jest też ta trasa, ten węzeł, który zmienia S8 w A8, czyli wjazd na obwodnicę Wrocławia od strony Łodzi. Trzeba spodziewać się korka. I jeszcze na koniec S3. Tutaj mamy wiadomość jedną dobrą, drugą złą. Złą to cały czas to samo, 252 km S3 między węzłami Głogów w południe, węzeł Polkowice, północ. 252 zamknięta jest dnia w stronę Zielonej Góry, ale otwarta kilometr później 253, a więc to wiele nie zmienia. Cały czas trzeba uciekać ze Strójki, jadąc w stronę Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, 8 minut do 17, a o godzinie 17 sprawdzimy, co synoptycy sądzą o pogodzie w dzisiejszą noc.

0: Blenders, Biri Bomba, kto nie słuchał, ten... No wiadomo, z czym się rymuje. Za chwileczkę będzie godzina 17, o godzinie 17 najcieplej w dalszym ciągu w Słubicach. Tam na termometrach 24,3 stopni Celsjusza, najchłodniej w Zakopanem, niecałe 18, ale i tak ciepły, piękny, bezchmurny dzień mamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy również późnym wieczorem i nocą będzie tak ładnie jak w ciągu dnia? Tak, co prawda słońce zajdzie, ale w nocy również bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie. Miejscami zachmurzenie umiarkowane, ale i tam nie powinno nigdzie padać. Jak powiedziałem, mgły były rano i w nocy wrócą. W kotlinach górskich lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i na wschodzie kraju też mogą się gdzieniegdzie pojawić. To będzie gdzieniegdzie ciepła, a gdzieniegdzie chłodna noc. Na wschodzie będzie chłodno, bo od 3 stopni na wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na zachodzie pokażą termometry, więc na wschodzie zimno, na zachodzie ciepło, od 3 do 11 dzisiejszej nocy. Chociaż, uwaga, uwaga, w Dolinach Karpackich lokalne spadki temperatury nawet do minus 1. Już przymrozki się zaczynają. Wiatr pozostanie słaby i pozostanie południowo-wschodni oraz wschodni. Na razie wieje z południa.

0: południowego wschodu i z południa. Ten kierunek nieco się zmieni na zimniejszy, czyli wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy na wysokie obroty. Minuta po godzinie 17 cały czas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, właśnie wysokie obroty. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: 9 minut po godzinie 17, cały czas na wysokich obrotach. Oczywiście, a co 20 minut wracamy do Was z najnowszymi informacjami z polskich dróg. Mariusz Dąbrowski pojawił się w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców i to on będzie Was prowadził do godziny 22. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I z wiadomościami drogowymi oczywiście.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: W dużych i średnich miastach, a niektórych małych również, trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Polega to na tym, że wyjazd z centrum miast jest dość kłopotliwy. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na naszych drogach, trasa numer 51, Bartoszyce, granica państwa, 16 kilometr, zderzenia autoosobowego i motocykla, także roweru, dwie osoby ranne, droga zablokowana. Autostrada A2, węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Żukowa na 442 kilometrze. Zdarzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 57 na odcinku Maków Mazowiecki Pułtusk w pobliżu Przemiarowa na 183 kilometrze. Droga krajowa numer 91 Pruszcz Gdański Tczew w pobliżu Pszczółek na 29 kilometrze.

0: zdarzenia autoosobowego i motocyklisty. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Trasa S8, odcinek Węzeł Głębocka, Węzeł Abiszyńska w Warszawie na 19 km. Zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Zablokowany był lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Poznania. Mówię był, bo to utrudnienie już się zakończyło. I Krajowa 17, odcinek Piastki, Krasny Staw. Piaski, Krasny Staw w pobliżu Łopiennika Nadrzecznego na 131 km. Zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki. Obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No widzę, że historia o Rudolfie Diesdu podobała wam się. To naprawdę jedna z najmroczniejszych kart w historii inżynierii i to właśnie dziś obchodzimy rocznicę 29 września 1913 roku. Konstruktor i wynalazca silnika wysokoprężnego zaginął w nocy na pokładzie statku. Piszecie, że tutaj potraficie rozróżnić diesla od turbodiesla i tak dalej, i tak dalej. Tomkon Starnowa, dziękuję pięknie za żarcik. Natomiast no właśnie, czy nasze słuchaczki, nasi słuchacze potrafią odróżnić diesla od nie diesla? Sprawdźmy to. Co wy na to? Zabawmy się raz jeszcze. Wiemy, że pora nietypowa, jeżeli chodzi o zgadywanki w PRK w Polskim Radiu Kierowców, ale cały czas trwają oczywiście wysokie obroty, a w wysokich obrotach zgadywanek co nie miara. No to uwaga, uwaga. Który z silników zaprezentowanych na antenie to jest diesel? Czy ten? Tak brzmi pierwszy silnik, czy może ten? Który z silników jest dieslem? Który z silników był dieslem pierwszy czy drugi? Wiecie? Rozpoznacie? Do dzieła, do boju. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, udowodnijcie, że macie tę wiedzę w małym paluszku. Aplikacja czeka na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Który z silników był silnikiem wysokoprężnym?

0: No i jedziemy na wysokich obrotach. Jak to z tymi silnikami się układa wam? Rozpoznawanie. Który silnik to diesel? Pierwszy? Tak pracuje pierwszy, czy może ten drugi to diesel? No jak wam się wydaje, Michał z Łęczycy twierdzi, że to drugi diesel.
1: Witam. Diesel to był drugi silnik. Dobrego dnia, Walerek z Rigi.
0: Walerek z Rigi też twierdzi, że to był drugi silnik. Panowie, mylicie się. Pierwszy silnik to silnik wysokoprężny i tak sądzi większość, zdecydowana większość naszych słuchaczy. Pierwszy silnik to diesel, napisała Monika z Lublińca. Prezes Żejowic z uśmiechem rozpoznał diesla w pierwszym silniku. Kto jeszcze?
2: Witam radio kierowców. Myślę, że pierwszy silnik

0: był silnikiem dieslowskim, a drugi silnikiem benzynowym. Drugi jest troszeczkę po prostu, coś tam jest przerobione, słychać po prostu po wydechu. Ale pierwszy diesel, a drugi benzynowiec. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również. Stanowczo pierwszy napisał Bartłomiej i ma rację. Pawełski też wiedział. Daniel w drodze do Gdańska świetnie rozpoznał. Mateusz, Andrzej z Trzewa, Michał z trasy, Przemek. FRMP też wiedział, że to diesel ten pierwszy, a nie ten drugi. Ten pierwszy oczywiście wysokoprężny. WUKO był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy wiedzieli, że pierwszy silnik to diesel. 3-0 TDI chyba. WUKO nie, 2-7. 2-7, ale prawie 3-0. WUKO i kto jeszcze?
2: Wiadomo, że pierwszy silnik to diesel. Pozdrawiam, Tomek CRX.
1: I Tomek CRX też wiedział, że pierwszy to diesel. Tomku, WUKO, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Wykorzystajcie swój czas do godziny 18 do końca wysokich obrotów. Możecie napisać albo nagrać pozdrowienia oczywiście. Ale jeszcze chciałbym wyróżnić Tomka śmigającego po Francji, bo Tomek napisał, ten pierwszy to diesel, a ten drugi to pewnie jakaś V8-ka. Dokładnie tak, to była V8-ka, stara V8-ka, Tomku, więc Tomek śmigający po Francji, też możesz pozdrawiać Tomku kogo chcesz, czyli tak, uwaga, WUKO, Tomek CRX i Tomek śmigający po Francji, do was należy antena, pozdrówcie swoich najbliższych, dla pozostałych brawa, brawa, brawa za trafne rozpoznanie silnika wysokoprężnego i jedziemy dalej.

0: Już 17.30, a więc czas na kolejne wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, odcinek węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu Żukowa na 442 km zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jest lewy

0: pas w kierunku Poznania. Krajowa 17, Piaski, Krasny Staw, w pobliżu Łopiennika Nadrzecznego, na 131 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. I dobra wiadomość z drogi krajowej numer 91. Odcinek Pruszcz-Gdański-Tczew, w pobliżu Pszczółek na 29 kilometrze, gdzie zderzyły się autoosobowe i motocykl. Nikt nie ucierpiał, obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem, a służby drogowe informują o zakończeniu utrudnienia w tym miejscu. Koniec kłopotów także na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Głogów Południe, węzeł Polkowice Północ na 254 kilometrze, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki i doszło do wycieku substancji ropopochodnych i zablokowana była jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Była, bo na S3 nie ma już utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja przypomnę, że w każdej drogowej sprawie możecie korzystać z aplikacji, oczywiście nagrać wiadomość albo napisać, co się dzieje na drodze, jeżeli zauważycie jakieś utrudnienia. My podamy taką informację na antenie. Poza tym co 20 minut wracamy, jak słyszycie, z najnowszymi informacjami i w ten sposób wygodniej i łatwiej nam się podróżuje.

No to czas na koncert życzeń. Wuko piszemy, że w ramach nagrody serdecznie pozdrawiam waszych chłopaków, naszych chłopaków na moto męczących się na trasie żużlowej. Wszystkich słuchaczy tego zacnego radia, no to dla wszystkich słuchaczy za chwileczkę zacnego radia będzie piosenka. Pozdro 600 od Wuko. A Tomek CRX, korzystając z okazji, pozdrawia przede wszystkim swoją żonę, która dzisiaj nie za bardzo jest wesoła. Może to poprawi jej humor. Asiu, wszystkiego dobrego. Poza tym pozdrawiam moje dzieciaki i wszystkich kierowców słuchających Radia Kierowców. No dobrze, to dla Asi, dla dzieciaków, dla wszystkich słuchających, dla pozdrowionych. Gramy, gramy, gramy.

0: Za 10 minut będzie godzina 18, a o tej porze zwykle u nas wiadomości drogowe i tak będzie tym razem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, odcinek węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Żukowa na 442 kilometrze. Po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. No i mamy dość spory korek. Ten korek zaczyna się już na węźle Konotopa. Autostradowa obwodnica Wrocławia, autostrada A8, odcinek węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ. W pobliżu 23 kilometra zderzenie trzech autosobowych. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Krajowa 17, odcinek Piaski Krasnystaw w pobliżu Łopiennika Nadrzecznego na

0: 131 km. Zderzenie dwóch aut osobowych i samochodu ciężarowego. Ruch wahadłowy. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 91 na odcinku Pruszcz Gdański Tczew w pobliżu Pszczółek na 29 km, ale mamy nowe utrudnienie. Droga krajowa nr 94, odcinek Przeworsk-Korczowa w pobliżu miejscowości Munina, to obwodnica Jarosławia. 10 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Niestety jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Wprowadzono objazd trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O, proszę bardzo, Tomek śmigający po Francji. Pozdrawia wszystkich słuchaczy. Temple of the Dog graliśmy wczoraj w wysokich obrotach, już dzisiaj nie zdążę, natomiast Cure też, niech rok będzie z wami. Chyba największy przebój Roberta Smitha i kolegów. Forest, no to do lasu jedziemy teraz. Za 8 minut będzie godzina 18.

0: Forest
1: i The Cure.
0: No właśnie, ach, no, kultowy utwór, kultowy zespół, kultowe wspomnienia. Za 3,5 minuty będzie godzina 18. Kończymy Wysokie Obroty. Zaczynamy. Patryk Bedliński, który w studiu już słyszycie, zresztą Patryka na luzie, będzie z wami od godziny 18.
2: Oj, kiedyś to było i teraz też będzie. Będziemy wspominać dawne pociągi i będziemy dyskutować o tym, czy pociągiem nieśpiesznym, który od kilku miesięcy kursuje w weekendy, z perspektywy maszynisty przyjemnie się kieruje, czy jednak może to jest trudne. Trudna sprawa. No i trochę podyskutujemy sobie o tych kolejowych tematach.
0: No to pociąg do pociągów po godzinie 18. Patryk Bedliński i na luzie. Zostańcie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: wzruszania.
1: Już tylko pół minuty dzieli nas od godziny 18. Ten program nazywa się Na Luzie, a ja zapraszam was na wspólną podróż aż do godziny 22. Słyszałem opinię, że podobno większość pociągów w naszym kraju jest niespieszna, więc wprowadzanie zupełnie osobnej kategorii jako pociąg niespieszny jest absurdem. Co wy o tym sądzicie? Czy to dobry pomysł? Czy mieliście okazję jechać takim retro pociągiem? Czy może nie do końca? Jak to jest? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Może wśród was są także Mikole, czyli miłośnicy kolei. Czy macie swój ulubiony pociąg? Jestem też tego bardzo ciekawy. Przesiadamy się na najbliższy czas właśnie do tego środka lokomocji, ale wcześniej sprawdzamy, co w pogodzie.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Maksymalnie dziś na północnym wschodzie 17 stopni, w centrum około 20, a na zachodzie około 24. O tej porze najcieplej w Słubicach 24 stopnie, najchłodniej z kolei w Zakopanem, tam stopni 17. Na niskie ciśnienie dzisiaj nie można narzekać. 1025 hektopaskali to najniższa teraz wartość i notujemy ją w Słubicach, a wartość najwyższa w Suwałkach aż 1032 hektopaskale. Niebo raczej bez chmur. Wyjątek to wschód i północ, bo tam miejscami zachmurzenie może być umiarkowane. Nocą będzie podobnie, tylko na północnym wschodzie miejscami nieco więcej chmur się pojawi. Temperatura spadnie do 12 stopni na wybrzeżu, ale to i tak nocą będzie ciepło, no bo gdzie indziej już nawet wartości jednocyfrowe. 4 stopnie na wschodzie, około 8 w centrum, 11 na zachodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

O kolejowych tematach poopowiada nam maszynista i instruktor Grzegorz Fiedler. To w programie Na Luzie, a ja nazywam się Patryk Bedliński. 22 513 11 11 to numer telefonu do PRK, Polskiego Radia Kierowców. W każdej drogowej sprawie czekamy oczywiście na sygnały. Jeżeli coś na przykład niepokojącego widzicie na drodze, nie wahajcie się i dawajcie znać innym kierowcom. Albo przez aplikację mobilną Polskie Radio Kierowców.

0: Michał z Iławy, który przewozi kontener, pisze w aplikacji PRK. Takie pytanie, co się stało na drodze ekspresowej S3 w kierunku Zielonej Góry? Bo tu pokazuje duże utrudnienie i koledzy już na CB Radio mówili, że nawet lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Czy to w ogóle jest przejezdne, czy jednak wszystko zablokowane? Tak napisał nasz słuchacz w aplikacji. No to ja dodam, że chodzi o trasę z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Tam właśnie korek bardzo prawdopodobny, a wszystko dzieje się na wysokości Skwierzyny. Ja już przed momentem telefonowałem do służb, które zajmują się takimi informacjami. Na miejscu jeszcze niestety nie pojawił się patrol Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, więc nie możemy potwierdzić, co się wydarzyło, ale rzeczywiście korek jest wyraźny i tworzy się za węzłem Skwierzyna Zachód, czyli jeżeli będziecie jechali od Gorzowa Wielkopolskiego w stronę Świebodzina, czy też dalej Zielonej Góry, to przygotujcie się na to, że na wysokości Skwierzyny właśnie te problemy mogą występować. Co jeszcze na drogach, to przekaże nam Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem i no oczywiście, oczywiście czekamy na informacje od państwa, bo jakby nie patrzeć na różnego rodzaju samochody inspekcyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to jednak nasi słuchacze są szybciej, bo zazwyczaj są już na miejscu.
0: To prawda, zanim służby to przetworzą, zanim przemielą młyny, jak to się mówi, to rzeczywiście słuchacze często potrafią poinformować. Jeżeli wiecie, co się dzieje na S3, dajcie znać, a teraz wsłuchujemy się w drogowy raport.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2, odcinek węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu Żukowa na 442 km po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Autostradowa obwodnica Wrocław.

0: Warszawia, jej fragment, autostrada A8, odcinek węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ. W pobliżu 23 kilometra zderzenie trzech autosobowych, zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Krajowa trasa numer 17, odcinek Piaski, Krasnystaw, w pobliżu Łopiennika Nadrzecznego na 131 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 94, odcinek Przeworsk-Korczowa, w pobliżu miejscowości Munina na 10 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych. Niestety w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Wprowadzono objazd trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Michał z Iławy ponownie. Na propos drogi ekspresowej S3. Mała edycja tej informacji o utrudnieniu. Koledzy mówią i widzieli i potwierdzają, że ciężarówka najechała na tył służby drogowej. Na miejscu jest helikopter. Droga zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Trzeba zjechać na Skwierzynę i udać się przez miasto, aby właśnie móc skorzystać z objazdu. Dzięki wielkie, Michale, za tę informację. Dodam, że ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami i przed wyraźnym korkiem to ten o nazwie Skwierzyna Zachód. A utrudnienia dotyczą tych, którzy jadą od Gorzowa Wielkopolskiego w kierunku Zielonej Góry.

0: Polskie Koleje Państwowe świętowały swoje stulecie. W ostatnią sobotę w Spale w województwie łódzkim. No, Spała skądinąd znana z twórczości chociażby Artura Andrusa, ale może to zostawmy na bocznicy, nomen omen. Dlaczego Spała i PKP? No, można powiedzieć, że ma to wymiar symboliczny, bo to właśnie miejsce było rezydencją Ignacego Mościckiego i ten prezydent 100 lat temu podpisał akt powołujący przedsiębiorstwo PKP. Od tej właśnie pory umownie liczy się historia kolei w niepodległej już Polsce. No ale my, jako Polskie Radio Kierowców, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tylko wspominali, co było kiedyś, no bo przecież kolej to także fascynująca sprawa z punktu widzenia motoryzacji. Dlatego u nas dziś Grzegorz Fidler, maszynista i instruktor. No i właśnie pan Grzegorz opowie nam chociażby z perspektywy motoryzacyjnej, co widzi maszynista w takim zabytkowym już pociągu, który swoją drogą cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie, w pociągu niespiesznym. Jako że jesteśmy w radiu, nie możemy pokazać, spróbujmy opowiedzieć, co widzi maszynista, no i czy potrzeba siły, takiej fizycznej siły do obsługi niespiesznego.
1: No, na stanowisku maszynisty w takiej starej lokomotywie przede wszystkim są jakieś przyrządy pomiarowe, przełączniki, nastawniki jazdy, jest zawód główny maszynisty, natomiast nowe lokomotywy to są głównie już jakieś komputery, ekrany oraz joysticki. To nie wymaga jakiejś tam siły specjalnej. Nawet u nas kobiety jeżdżą, także wcale nie jest wielka siła wymagana.
0: Ale możemy powiedzieć, że bardzo się różni taka praca między starym taborem a tym nowoczesnym.
1: Tak, jest to na tym starym taborze ta praca to jest zupełnie inna niż na nowym. Wymagająca więcej od maszynisty na nowym taborze to nie trzeba mieć wielkich umiejętności, nie trzeba znać tak dobrze tego taboru, natomiast no, te stare lokomotywy to oprócz tego, że trzeba umieć prowadzić, to jeszcze trzeba się na nich znać, żeby w przypadku jakichś prostych usterek sobie poradzić z tymi usterkami, żeby pociąg mógł kontynuować jazdę.
0: No i jeżeli tak porównujemy już dawne pociągi z obecnymi, to myślę o porównaniu samochodów, ponieważ często mówi się, że prawdziwa motoryzacja to się skończyła w latach 90., no a potem skręciliśmy gdzieś w ślepy zaułek, nie do końca dobry, no i to rozwija się w taką stronę, że samochody nie są do końca trwałe, nie są tak piękne jak te z lat 90. Co w takim razie o starych pociągach możemy powiedzieć? Czy te starsze są bardziej trwałe, czy te nowsze?
1: Powiem tak, no ten z tego nowego taboru, nasz najnowszy tabor ma w tej chwili około 15-16 lat, więc jest ciężko powiedzieć. Natomiast powiem tyle, że lokomotywa, na przykład, którą prowadziłem w zeszły weekend na pociągu nieśpieszny, jest z 1961 roku, jest ciągle sprawna, więc na pewno jest tak, że ten starszy tabor jest bardziej żywotny. On jest na pewno bardziej odporny, jest taki toporny, ale jest bardziej niezawodny, można powiedzieć.
0: Jak to mówią potocznie, gniotca nie łamiotca w takim razie, no ale na pewno to nie jest tak, że wygodniej się jedzie takim starym pociągiem.

0: Jednak wady starego taboru muszą być.
1: Nie jest to. Wadą jest taką tego, że ta komfort pracy maszynisty na takim starym taborze no, jest nieporównywalnie gorszy, no to nie ma się co oszukiwać, tak? No ale nie zawsze o ten komfort chodzi, tak? Nie tylko o to chodzi, to nie jest jedyny wyznacznik.
0: No to prawda, rzeczywiście czasami warto docenić chociażby to, że ten starszy pociąg nie będzie tak samo awaryjny. No a skoro mówimy już o nieśpiesznym, o tym specjalnym pociągu w dawnym malowaniu, takim jakie no niektórzy z nas mogą pamiętać, niektórzy tylko z nas z lat 80. Ja myślę, że to jest pociąg, który przyciąga tak zwanych mikoli, czyli tych, którzy kochają kolej, miłośników kolei w skrócie.
1: No tak, bo to tak naprawdę był duży popyt już na to wcześniej, tylko nie było jakoś takiego produktu, żeby można było z tego skorzystać. No a tutaj został zrobiony skład, są super wagony odremontowane z lat 80. Naprawdę jest to taka podróż w czasie. Więc no, stanowi to niewątpliwie dużą atrakcję dla tych wszystkich miłośników kolei, zresztą ja też jestem miłośnikiem, więc dla mnie to też jest atrakcja.
0: No właśnie, to tak trochę jest, że chyba te osoby, które interesują się koleją, także trafiają do tego zawodu. No i najpierw jesteśmy mikolem, fotografujemy pociągi, no a potem niektórzy z tych mikoli no, mają ten zaszczyt, że mogą taki pociąg chociażby poprowadzić albo zostać konduktorem, czy też inne zawody na kolei wykonywać, o czym nam opowiada Grzegorz Fidler, maszynista, ale też osoba, która uczy przyszłych maszynistów. I do tych opowieści jeszcze dzisiaj wrócimy. 23 minuty po godzinie 18:00.

0: Zmotoryzowani, którzy jadą z Gorzowa Wielkopolskiego do Świebodzina czy też do Zielonej Góry, no niestety mierzą się cały czas z utrudnieniami w okolicach Skwierzyny. 3-kilometrowy korek możecie napotkać za zjazdem Skwierzyna Zachód właśnie na południe, czyli do Zielonej Góry. No i warto zjechać do samej Zielonej Góry. Ostatni węzeł przed korkiem to ten o nazwie Skwierzyna Zachód. Ale dobre wieści w najbliższym drogowym raporcie chyba też się pojawią. Dobre, czyli takie o odblokowaniu już całkowitym jednej z dróg, no ale szczegóły zna Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Patryk, ale musiałbyś mi podpowiedzieć, którą drogę chciałbyś odblokować.
0: Już jedna została odblokowana, więc nawet nie muszę jej odblokowywać. To jest Krajowa 17 w Lubelskiem.
2: To prawda. Krajowa 17 odblokowana, koniec kłopotów także we Wrocławiu, na autostradowej obwodnicy tego miasta, na A8. 23 kilometr, tam przypomnę, po zdarzeniu 3 autosobowych zablokowany był prawy pas w kierunku Warszawy, ale mamy też nowe utrudnienia, S6, odcinek węzeł Sianów Wschód, węzeł Koszalin Wschód. 137 km, autoosobowe uderzyło w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowana jest łącznica zjazdowa na Gorzebądź. Kolejne nowe utrudnienie, droga krajowa nr 25, odcinek Ostrów Wielkopolski, Kalisz, w pobliżu Czekanowa, na 315 km, zderzenie 2 autosobowych. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. I koniec kłopotów na drodze S3,

0: 3, ale na odcinku węzeł Głogów południe, węzeł Polkowice północ na 254 kilometrze. Tam doszło do zdarzenia dwóch ciężarówek. Również doszło do wycieku substancji ropopochodnych. Zablokowana była jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Teraz jedzie się już bez utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: bohaterowie naszego dzisiejszego spotkania w Na Luzie też mają supermoce, czyli maszyniści. No, myślę, że 998, jeżeli jest dobry maszynista, wzywać nie trzeba i nieprzespane noce chyba też niekoniecznie, bo jeżeli pociąg jedzie płynnie, to przespać się można, zwłaszcza po nowoczesnych torach, jeżeli jedziemy i nic nam już nie stuka. Chociaż niektórzy lubią, kiedy jest to nieco bardziej zabytkowy pociąg i taki specjalny skład na stulecie polskich kolei państwowych oczywiście kursuje w tym roku, czyli tak zwany PKP nieśpieszny. No właśnie, dzisiaj Grzegorz Fidler, maszynista i instruktor, co nieco nam o tym opowiada, to powiedzmy, kiedy kursuje nieśpieszny?
1: On kursuje generalnie w sezonie, jak jest ciepło, praktycznie w każdy weekend, akurat no, w ten weekend, w sobotę wypadło, że z okazji stulecia PKP kursuje do Spały, z Warszawy do Spały, ze Spały do Łodzi i jeszcze raz potem do Spały i do Warszawy. Natomiast jest wiele tych teraz tego pociągu nieśpieszny, na przykład w koło Warszawy, tak? Więc praktycznie dopóki jest ciepło, to ten pociąg kursuje, ale wiem, że i kursy zimowe też są jakieś planowane.
0: Tak, są planowane. Jeszcze o tym powiemy, bo specjalna atrakcja na zimę się szykuje, więc na Sylwestra warto sobie termin rezerwować. Po godzinie 19 nieco więcej zdradzimy, ale ja się domyślam, że na trasie takiego nieśpiesznego to sporo tych mikoli tak zwanych się pojawia, którzy obserwują, może robią zdjęcia, prawda?

0: Tak. No ja jeżdżę dużo na tych pociągach nieśpieszne. Było bardzo wielu tych pasjonatów po drodze, jak jechaliśmy z Warszawy. Były pociągi w okolicy Bielska Białej, Śląsk Cieszyński. No to ze 200 osób po drodze spotkałem, które robiły mi zdjęcia przez cały dzień, jak nie więcej. Także no jest bardzo duże zainteresowanie zarówno samymi przejazdami, jak i samym tym pociągiem gdzieś na szlaku.
1: I tutaj chodzi oczywiście o ten przejazd z ostatniej soboty, ze stulecia PKP w Spale. To właśnie wtedy ten pociąg nieśpieszny kursował między Warszawą, Spałą a Łodzią. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten pociąg, to moje wspomnienia o takich starych pociągach dotyczą tych, gdzie dwójka była zielona, jedynka była czerwona, był jeszcze taki pomarańczowy wagon i w tym pomarańczowym mogliśmy przewozić rowery. Czy to tak właśnie wygląda nieśpieszny?
0: Nie, to jest jeszcze w innym, dlatego że to malowanie, o którym pan mówi, to jest malowanie z początku lat 90. Począwszy od 1991 roku, tak zaczęto malować wagony, natomiast skład pociągu nieśpieszny jest ustylizowany na lata 80., więc mamy lokomotywę ustylizowaną na lata 80., na malowanie właśnie z przełomu lat 80. i 90., a wagony są stricte z lat 80. odwzorowane. To jest takie malowanie ciemna zieleń oliwka, się nazywa ten kolor. To jest kolor oliwkowy. I to są takie wagony, które jeszcze do połowy lat 90. mniej więcej kursowały.
1: Coś mam wrażenie, że w słynnym filmie Krzysztofa Kieślowskiego Przypadek właśnie pociąg w takim malowaniu jak nieśpieszny mógł się pojawić, choć pewny nie jestem, ale wydaje mi się, że to taka oliwka była. Oczywiście tam kolory na tamtej kamerze, na tamtejszych ekranach nie były tak wyraźne jak dzisiaj, ale mam takie podejrzenie. No i tak sobie wyobrażam, że pewnie 8 miejsc w dwójce, 6 miejsc w jedynce, czy to tak?
0: Różne są. Jeden wagon jest 8-miejscowy, jest wagon drugiej klasy 6-miejscowy, jest jedynka taka klasyczna i jeździ w składzie jeszcze wagon kuszetka drugiej klasy, który służy jako dwójka po prostu po złożeniu foteli i jeździ wagon bagażowy jeden.
1: No właśnie, tak to się podróżuje jak kiedyś. Jestem ciekawy, czy jesteście fanami tego rozwiązania zabytkowego na kolei, czy jednak wolicie, kiedy to są zupełnie nowoczesne składy. A my dzisiaj jeszcze opowiemy o tym, co właściwie kończy maszynista, żeby maszynistą być.

0: Pociągi od zawsze mnie fascynowały, ale no nie miałem czasu po prostu, żeby na nie poświęcić więcej czasu.
1: No to przyznam się szczerze, że ja bardzo czekałem zawsze na każde wakacje, bo wakacje to był wyjazd nad morze, właśnie polskimi kolejami państwowymi, jeszcze w tym dawnym malowaniu, czyli jak to było? Czerwona dwójka i nie, czerwona jedynka i zielona dwójka. Tak się właśnie podróżowało. Dzisiaj już zupełnie inaczej. Dzisiaj są to dużo nowsze składy, chociaż oczywiście skład niespieszny, taki z lat 80. odnowiony, odrestaurowany, w bardzo dobrym stanie, kursuje i można w weekendy takim pociągiem się przejechać. A Grzegorz Fidler, maszynista i instruktor, opowiada nam, no właśnie, czy wśród pracowników kolei jest dużo mikoli tak zwanych?
2: Tak, tak, dużo jest takich osób właśnie, które przyszły z zainteresowania na kolej, tak jak ja na przykład. Natomiast powiem też, ponieważ ja się zajmuję szkoleniem maszynistów, od iluś lat już, więc trochę tych ludzi, jakby można tak powiedzieć, przerobiłem. No nie każdy mikol się nadaje na maszynistę, tak? Tutaj sama jakby pasja do kolei to jest za mało, bo jest, trzeba dużo pracy włożyć, dużo nauki. Jest naprawdę, żeby maszynistą zostać, no trzeba sporo wiadomości przyswoić. No i niektórzy się po prostu, no jakby wykruszają na etapie tego szkolenia, tak? Bo się okazuje, że oni się interesują, że robią zdjęcia, ale jak już się trzeba czegoś nauczyć, albo coś, no to już jest problem wtedy, tak?
1: No właśnie, bo interesować się można, ale trzeba mieć konkretne cechy, żeby tym maszynistą zostać. No właśnie, jakie to cechy?
2: No, trzeba być na pewno obowiązkowym, sumiennym, punktualnym i no i lubić trzeba przede wszystkim tą pracę, bo jest praca dosyć ciężka, no więc jeżeli ktoś jej nie lubi, to jest dla niego to praca ciężka na pewno.
1: Jest ciężka, chociaż ustaliliśmy już, że ona nie jest fizycznie ciężka, no ale na pewno to nie jest tak, że po prostu można przyjść i tym maszynistą zostać. Co kończy właściwie maszynista, żeby być maszynistą?
2: Co kończy maszynista? W tej chwili maszynista musi tak naprawdę skończyć tylko i wyłącznie kurs na licencję maszynisty i mając licencję maszynisty, należy wybrać sobie przewoźnika, u którego chce się szkolić i wtedy jest szkolenie na świadectwo maszynisty. Jak już się świadectwo otrzyma, to można samodzielnie prowadzić pociągi. To jest około 1,5 do 2 lat taki cykl szkolenia trwa. Chociaż jest dużo prostsze niż kiedyś na pewno teraz zostać tym maszynistą.
1: Czyli troszeczkę jak z krótkofalarstwem, że są takie dwa etapy. Mamy licencję, mamy świadectwo. No i kiedy ten cykl 2-letni w tym przypadku akurat, w tym przypadku kolejowym przejdziemy, to takim maszynistą możemy zostać. Jak Grzegorz Fidler chociażby, instruktor i maszynista, któremu bardzo dziękujemy za to podzielenie się opowieściami. No jak to wygląda z tej perspektywy? Jeżeli też jesteście mikolami, macie taką kolejową pasję, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a nam kwadrans został do godziny 19:00.

0: Ania Starnowa pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Dobry wieczór. Miałam okazję przejechać się pociągiem retro z Tarnowa do Żabna. Bardzo fajna atrakcja, szczególnie dla dzieci. Nie zapomnę tych wrażeń. Lokomotywa parowa z 1956 roku, a wagony z lat 30. Taka podróż w czasie. Siedziałam w wagonie drewnianym. Polecam każdemu taką atrakcję. Nie dziwię się absolutnie, Aniu, że przypadło ci to do gustu. Chociaż gdybym miał na co dzień tak podróżować, to zdecydowanie nie, ale czasami, zwłaszcza w letnim sezonie, no to jest wspaniała sprawa. Marcin z kolei nas poprawia, że on Marcin, a nie Maciej. Owszem, poprawiamy się w takim razie, Marcinie, i pozdrawiamy cię serdecznie. Ania dodaje, mąż i syn są wielkimi fanami kolei. Piszecie też a propos sytuacji na ekspresowej Trójce, kierunek Legnica, ruch idzie lewym pasem. To pisze Jędrula. No i właśnie, jeżeli chodzi o S3, problemy pojawiły nam się między Gorzowem Wielkopolskim a Zieloną Górą. A w studiu już Mariusz Dąbrowski, czyli pełny drogowy raport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Służby drogowe informują o końcu kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Żukowa na 442 kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia dwóch autosobowych i zablokowany był lewy pas w kierunku Poznania. I choć służby informują o tym, że sytuacja jest prawie że bardzo dobra, bo nie ma już utrudnienia, to jednak musimy zdawać sobie sprawę, że zanim ten korek się rozjedzie, to trochę czasu jeszcze musi minąć. W tej chwili spore utrudnienie jest po przejechaniu Pruszkowa i od Pruszkowa po Koszajec, można powiedzieć, że stoi się w korku, ale to kilkanaście minut i będzie po sprawie.

0: S3 w końcu służby drogowe dostrzegły, co się dzieje na odcinku węzeł Skwierzyna Zachód, węzeł Skwierzyna Południe. Już opieramy się na danych otrzymanych od instytucji zarządzającej tą drogą, a nie od naszych słuchaczy. W pobliżu Skwierzyny na 116 kilometrze zdarzenie ciężarówki z busem. Jedna osoba ranna, ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Zielonej Góry. S3, obwodnica Skwierzyny, zakorkowana. Trasa S6, odcinek węzeł Sianów Wschód, węzeł Koszalin Wschód, w pobliżu 137 kilometra. Oto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, zablokowana jest łącznica zjazdowa na Gorzebądź. I droga krajowa nr 25, odcinek Ostrów Wielkopolski, Kalisz, w pobliżu Czekanowa na 315 km, zderzenie dwóch autosobowych, obowiązuje ruch wahadłowy. Krajowa trasa nr 94, Przeworsk Korczowa, w pobliżu miejscowości Munina na 10 km, zderzenie dwóch autosobowych. Niestety w tym wypadku na drodze 94 jedna osoba poniosła śmierć. Wprowadzono objazd trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 na zegarach. A jak tam wasza przygoda z koleją?
1: Jak dla mnie przygoda z koleją zaczynała się jeszcze w momencie, kiedy chodziły czasami parowozy, a później takie wagony z takim charakterystycznym łączeniem, które było dosyć grube, tego teraz już nie ma, tak? Latało się z Hajnówki do Narewki. Tam była rzeka, na którą się kąpało i w ogóle, tak? I zdarzało się, że się wchodziło przez okno do wagonu, tak? Później dopiero były te wagony piętrowe, których niestety, ale już nie ma. Mówię o tych starych, nie tych na przykład w kolejach mazowieckich.
0: Wiem, które masz na myśli i jeżeli o mnie chodzi, miałem okazję jechać kolejami mazowieckimi i piętrowym wagonem, ale tym starym nie jechałem i bardzo, bardzo żałuję, bo w dzieciństwie byłem ciekawy, co tam jest na górze, czy tam jest dużo miejsca, jak w ogóle się tym podróżuje, to takie w ciemnym malowaniu. No, ciekawa sprawa. Tymczasem już minuta po godzinie 19:00, sprawdźmy zatem, jaka pogoda nas czeka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i na początek ranking pogodowy, gdzie najcieplej, gdzie najchłodniej. Najchłodniej w Białymstoku, tam mamy 13 stopni z małym haczykiem. Najcieplej z kolei po drugiej stronie Polski, na zachodzie w Słubicach, stopni 23, więc jest naprawdę spory rozstrzał. A nocą na północnym wschodzie miejscami zachmurzenie umiarkowane, a tak poza tym to powinno być bezchmurnie. Lokalnie pojawią się mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. To głównie na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich. Temperatura spadnie do 12 stopni na wybrzeżu, ale to i tak dosyć ciepło, no bo mamy też takie wartości jak 4 na wschodzie, 8 w centrum i 11.

0: 15 na zachodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
1: To była autopromocja.
0: Wpadajcie do chłopaków na poranek. Od godziny 6 do godziny 11 warto włączyć sobie radio i już od tej pory być z Polskim Radiem Kierowców. Ale teraz też warto być, bo powiemy w tej godzinie, jak to jest z tłumem w tym zabytkowym pociągu niespiesznym, bo tłumy chcą kupić bilet, ale czy w samym pociągu też jest tłoczno, czy może jednak miejsca nie brakuje? No i co szykuje się na Sylwestra? Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński. Dobry wieczór.

0: Jędrula pisze w aplikacji PRK. Na S3 dzisiaj pechowo. 160 km. Wypadek w kierunku Szczecina. Służby na miejscu zdarzenia. Pozdrawiam wszystkich w trasie. I my pozdrawiamy ciebie, Jędrula, życząc, aby szybko udało się uprzątnąć te utrudnienia. No a z nami Mariusz Dąbrowski, czyli będzie kolejny drogowy raport. Zajrzymy, podejrzewam, także na ekspresową trójkę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 94, Przeworsk Korczowa w pobliżu miejscowości Munina. 10 kilometr, zdarzenie dwóch autosobowych. Niestety w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Trwają prace i czynności prokuratorskie. Na miejscu są wszelkie służby. Droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd trasami lokalnymi. Krajowa trasa nr 25, odcinek Oslu Wielkopolski Kalisz. W pobliżu Czekanowa na 315 km zdarzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S6, węzeł Sianów Wschód, węzeł Koszalin Wschód. 137 km autoosobowe uderzyło w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowana jest łącznica zjazdowa na Gorze Bądź. S3, odcinek węzeł Skwierzyna Zachód, węzeł Skwierzyna Południe. 116 km. Zderzenie ciężarówki z busem, jedna osoba ranna, ruch odbywa się jednym pasem na jezdni w kierunku Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A nasz słuchacz pisze, bardzo miłą wiadomość nam wysłał. O kurczę, The Doors, to teraz mi przyjemność zrobiliście. No i jeżeli chodzi o

dawną już muzykę, takie muzyczne youngtimery. Tam to bardziej oldtimer, a teraz będzie taki youngtimer. To Artur Gadowski przed wami i oczywiście szczęśliwego Nowego Jorku.

0: W ostatnią sobotę w Spale były koncerty w kolejowym klimacie, były też konkursy, była również przejażdżka skonstruowanym przez studentów pociągiem, ale także dojechał do Spały zabytkowy skład Niespieszny. Niektórzy twierdzą, że nie ma co wracać do tych dawnych czasów i wspominać tej dawnej kolei i tej niespieszności przede wszystkim, no bo mamy jako Polska sporo do nadrobienia, jeżeli chodzi o sprawny transport, zwłaszcza między mniejszymi miejscowościami. No i tutaj chociażby kolej dużych prędkości by się przydała i mogłaby sporo zmienić. Inni mają spory sentyment i lubią cofnąć się do lat 80. Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity mówi, że taki odrestaurowany pociąg Niespieszny cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem, a wiele osób ma sentyment.
1: Pociąg Niespieszny to jubileuszowy projekt PKP Intercity. W tym roku PKP Intercity kończy 25 lat i z tej okazji chcieliśmy przypomnieć pasażerom, jak podróżowało się jeszcze w czasach, kiedy nie było PKP Intercity. Mieliśmy w spółce zabezpieczone historyczne wagony, które poddaliśmy bardzo drobiazgowej renowacji i w tym roku Niespieszny w kwietniu miał swoją premierę.
0: PKP Intercity kończy 25 lat, ale jeżeli chodzi o całe PKP, no to symboliczna data to już stulecie, no bo 1926 rok. Właśnie od tego roku liczył się ten jubileusz, który był świętowany właśnie w minioną sobotę w Spale. I każdy będzie mógł się przejechać pociągiem Niespiesznym, chociaż niełatwo się załapać.
1: Świętujemy z mieszkańcami całego kraju. Niespieszny w tym roku odwiedzi wszystkie 16 województw. Ten pociąg cały czas kursuje w weekendy. Przygotowujemy też specjalną niespodziankę, specjalną ofertę na Sylwestra. Będzie można go spędzić na pokładzie pociągu Niespieszny. Jeszcze za wcześnie, żeby zdradzać szczegóły, ale proszę śledzić naszą stronę internetową. Pociąg Niespieszny to nie tylko wagony. Używamy do jego prowadzenia także lokomotyw w historycznych barwach. Dbamy o to, żeby najstarsze maszyny z floty PKP Intercity były dobrze utrzymane i prowadziły te historyczne pociągi. Także w Niespiesznym można spotkać także historyczny tabor trakcyjny.
0: A żeby sobie powspominać, no to trzeba już dużo wcześniej przygotować się i zarezerwować miejsce, no bo popularnością się to cieszy.
1: Pociąg ten cieszy się ogromną popularnością. Bilety cały czas dość szybko się sprzedają. Polacy doceniają tę inicjatywę, podróżują tym pociągiem w każdy weekend, ale nie tylko Polacy, bo notujemy bardzo dużo publikacji zagranicznych. Wiele takich no, ważnych, istotnych agencji prasowych na świecie opublikowało materiały właśnie o naszym projekcie. Bardzo nas to cieszy, że Niespieszny został doceniony także za granicą.
0: Ja jestem ciekawy, skoro są takie tłumy chętne, by kupić bilet na pociąg Niespieszny, to czy w samym pociągu też jest tłoczno i czy też będziemy podróżowali tak jak w latach 80. No nie wiem, dowiemy się tego jeszcze dzisiaj po godzinie 19:30. Wcześniej jeszcze czeka nas drogowy raport. A ci, którzy narzekają na ten pociąg, mają też solidne argumenty, że po co właściwie wracać do dawnych czasów, przecież i tak moglibyśmy sporo nadgonić, ale myślę sobie, że taka przejażdżka zabytkowym pociągiem sprawia, że my trochę doceniamy jednak te współczesne składy.

0: 19.30 na zegarach, a to znaczy, że jak co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców najnowszy drogowy raport, bo mimo, że to późna już pora, są problemy na wielu ważnych trasach, na przykład na ekspresowej Trójce, o czym wiecie i od naszych słuchaczy, i od służb drogowych. Przypominam, że między Skwierzyną, między właściwie zachodnim węzłem pod Skwierzyną, a węzłem południowym są problemy z przejechaniem w kierunku Zielonej Góry. I o tym dowiedzieliśmy się właśnie najpierw od naszego słuchacza, za co bardzo dziękujemy, a potem dopiero od służb drogowych. Ekspresowa szóstka, tu też przyda się szczególna ostrożność, a już na dwójce na przykład zakończyło się. Natomiast szczegóły zna Mariusz Dąbrowski i przedstawi już teraz w drogowym raporcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 94, Przeworsk-Korczowa w pobliżu miejscowości Munina. 10 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Objazd wytyczono trasami lokalnymi, bo droga jest zablokowana. Droga krajowa nr 25, Ostrów Wielkopolski-Kalisz w pobliżu Czekanowa na 315 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych, ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Sianów Wschód, węzeł Koszalin Wschód. 137 km, auto osobowe wjechało w barierę energo

0: chłonne, nikt nie ucierpiał, ale zablokowana jest łącznica zjazdowa na węźle Gorzewądź. Trasa S3, odcinek węzeł Skwierzyna Zachód, węzeł Skwierzyna Południe. 116 km, zderzenie ciężarówki z busem, jedna osoba ranna. Ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Zielonej Góry. I koniec kłopotów na autostradzie A2, na odcinku węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu Żukowa na 442 km jezdni w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a tam Antek, nasz stały słuchacz, tradycyjnie z meldunkiem pogodowym z Gryfina. Stopnie 18, zachmurzenie małe, wiatr słaby, no i już ciemno. A wy, jak pisze Antek, towarzyszycie mi przy nauce na jutrzejszy sprawdzian z angielskiego. Antku, tobie powinien potowarzyszyć pan Marek Konrad.
1: Odmień być. No odmień, no. Nie odmienisz. No, I?
0: I? No to jak będzie?
1: I am. You are. I bo czego to jest odmiana? Jakiego słowa?
0: No słowa po prostu. Słowa posiłkowego podobno. Antku, ja ci życzę, żeby poszło nieco lepiej jednak niż w dniu świra. I mam wrażenie, że przez te lata już tak znajomość angielskiego się zmieniła, że takie sytuacje chyba się nie zdarzają w naturze. No i tak poszło wtedy synowi głównego bohatera Adama Miałczyńskiego, że grającego pan Marek Konrad, no nie ma co ukrywać, bardzo się zdenerwował. Adam Miałczyński był w filmie Dzień Świra, a u nas też Adam, tyle że Adam Wawrzyniak z PKP Intercity, bo mówimy co nieco o tym retro pociągu. Pociągu niespiesznym, który ma bardzo charakterystyczny wygląd.
2: To są tradycyjne oliwkowe barwy, bo kiedyś tak wyglądały wagony pasażerskie w Polsce. Na tych oliwkowych pudłach są kremowe napisy, natomiast no, to prawdziwe skarby kryją się w środku, bo tam mamy zrekonstruowaną tapicerkę na siedzeniach, zasłonki, obicia ścian. To wszystko zostało zrobione na specjalne zamówienie, zgodnie z historycznymi wzorami. To wszystko wygląda dokładnie tak jak kilkadziesiąt lat temu. Można w składzie na pewno spotkać lokomotywę P07 w historycznych barwach. Mamy ich wiele w PKP Intercity i będziemy przygotowywali kolejne, ale także lokomotywy spalinowe SM42. Jedna dziś przyprowadziła pociąg do Spały, ciemnozielona. Natomiast druga w innej malaturze, takiej fabrycznej, jasnozielonej z żółtymi pasami, właśnie kończy się naprawiać. Jest świeżo po lakierowaniu i niedługo będzie jej premiera, także proszę wypatrywać nowości o nieśpiesznym na naszych stronach, w naszych social mediach. Tam będziemy to wszystko pokazywać.
0: No właśnie, tak było w ostatnią sobotę w Spale. Wtedy właśnie miałem okazję porozmawiać z panem Adamem. No i oczywiście musiałem o to zapytać, ponieważ tłumy chcą kupić bilet na ten pociąg. Czy zatem powinniśmy się obawiać o to, że w samym pociągu też będzie tłoczno?
2: W pociągu obowiązuje pełna rezerwacja miejsc, więc każdy znajdzie miejsce do siedzenia, ale w pociągu znajduje się też, co bardzo ważne, wagon gastronomiczny. To dodatkowa przestrzeń, w której także można podróżować, a w Warsie, bo wagon jest prowadzony przez naszą spółkę córkę Wars, oczywiście kultowe potrawy z kolejowych szlaków, kultowe napoje, menu można także zobaczyć na naszej stronie internetowej. Ta oferta Warsów Nieśpiesznym jest zupełnie inna niż w regularnych pociągach kursujących dzisiaj po polskiej sieci kolejowej. Na pewno pyszny żurek z chrzanem, do tego schabowy z ziemniakami oraz kefirem. To są takie potrawy, które królowały na polskich stołach dziesiątki lat temu, takie klasyczne potrawy. Do tego kawa, co ważne, nie z ekspresu, tylko sypana, tylko na pokładzie nieśpiesznego.
0: Po tej porze już teoretycznie nie powinno się jeść, bo to niezdrowo, ale jak tak pan Adam zachęca, to nie wiem, czy ja bym się nie skusił nawet na jakiś żurek i jakieś inne oldschoolowe jedzenie, mimo że tylko 18 minut pozostało nam do godziny 20.

0: co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców, czyli w skrócie w PRK, najnowsze drogowe raporty. Pan Mariusz pytał, którą drogę bym najchętniej odblokował. No myślę, że teraz to bym wybrał ekspresową trójkę, no bo słuchacze narzekali, że są problemy, chociaż ona chyba nie jest całkiem zablokowana pod Skwierzyną. Chyba tam częściowo przejechać można.
1: Tak, jeden pas jest nieczynny, to dla jadących w stronę Zielonej Góry, natomiast dla jadących w stronę Szczecina nie ma żadnych problemów.
0: Drodzy słuchacze, jeżeli wiecie o drogowych problemach, dajcie znać, a my przekażemy te wieści innym zmotoryzowanym, żeby jechało się lepiej. A już teraz najnowszy drogowy raport.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 94, przewoz Korczowa w pobliżu Muniny. 10 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, niestety ze skutkiem śmiertelnym. Jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Droga zablokowana, objazd trasami lokalnymi. Droga krajowa nr 25, Ostrów Wielkopolski, Kalisz w pobliżu Czekanowa na 315 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy. S6, odcinek węzeł Sianów Wschód, węzeł Koszalin Wschód. 137 km. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Zablokowana jest łącznica zjazdowa na Gorze bądź S3. Odcinek węzeł Skwierzyna Zachód, węzeł Skwierzyna Południe. 116 km. Zderzenie ciężarówki z busem. Jedna osoba ranna. Ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Zielonej Góry. Po kłopotach na autostradzie A2 na odcinku węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Żukowa na 442 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na zegarach już godzina 20, a zatem czas na nasz pogodowy ranking, który nie bardzo się zmienia, bo cały czas, jeżeli chodzi o najwyższą wartość na termometrach, górują nam Słubice. 20 stopni, ale najchłodniej teraz w Zakopanem. Tutaj nieco nam się zmieniło. Co będzie w najbliższej nocy i jutro, to sprawdźmy już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Nocą trzeba będzie uważać na mgłę, która ograniczy widzialność do 200 metrów, zwłaszcza na północnym wschodzie i w kotlinach górskich. A temperatura nocą może wynieść w najchłodniejszym momencie dnia 4 stopnie na wschodzie, 8 w centrum, 11 na zachodzie. A jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, choć rano trzeba wyjątkowo uważać, bo na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe są mgły, a te ograniczą widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna jutro od 17 na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, około 20 w centrum, 23 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na Przedgórzu Sudeckim miejscami może być porywisty, południowo-wschodni i wschodni, a wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dobre drogowe wieści, proszę bardzo, 25 już w pełni przejezdna na trasie Ostrów Wielkopolski Kalisz. Pełny drogowy raport o 20:10, po tej stronie Patryk Bedliński. Kłaniam się nisko, dobry wieczór.

0: Kierowcy coraz więcej płacą za paliwa i prawdopodobnie taniej będzie dopiero po zawarciu porozumienia pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Tej sytuacji dziś, w tej godzinie naszego spotkania w programie Na Luzie, przyjrzymy się nieco bliżej, ale wcześniej także drogowej sytuacji się przyjrzymy, jak co 20 minut. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 25 na odcinku Oslu Wielkopolski Kalisz w pobliżu Czekanowa na 315 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga 25 jest już przejezdna bez jakichkolwiek problemów, ale proszę pamiętać, jest trójka Skwierzyna, węzeł Skwierzyna Zachód, węzeł Skwierzyna Południe. 116 km, zderzenie ciężarówki z busem, jedna osoba ranna, ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Zielonej Góry. Troszkę bardziej na północ, 160 km, jezdnia w kierunku Szczecina, zdarzenie drogowe i również kłopoty na S-trójce. Droga S6, odcinek węzeł Sianów Wschód, węzeł Koszalin Wschód, 137 km autoosobowy w barierach energochłonnych. Zablokowana jest łącznica zjazdowa na Gorzebądź. I droga krajowa numer 94, przewoz Korczowa w pobliżu Muniny. Na 10 km doszło do zderzenia dwóch autosobowych. Jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Objazd trasami lokalnymi, bo droga jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

przeważnie nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Ósemka z przodu, jeżeli chodzi o benzynę. No i dziewiątka, która już niekoniecznie dziwi w przypadku diesla. Kierowcy coraz więcej płacą za paliwa. Przedstawiciel krajowego giganta na rynku paliw tłumaczy, że taniej będzie dopiero po zawarciu porozumienia pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi. A głos w sprawie cen zabrali także przewoźnicy.
1: Część kierowców nie ukrywa złości z powodu wysokości.

0: Jakich cen paliw?
1: Dużo więcej pan płaci?
2: Zdecydowanie więcej. Wystarczy zobaczyć tutaj 9,14.
1: Jak bardzo to pana denerwuje?
2: Bardzo mocno.
0: Prezes PKN Orlen Ireneusz Fąfara powiedział, że paliwa są drogie między innymi z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dodał, że ceny można trochę obniżyć dzięki rozwiązaniom ustawowym.
3: Jest projekt rządowy, który pokazał nam zarówno na początku roku, jak i pod koniec wakacji, jak kluczowe jest ustawodawstwo w tej dziedzinie.
0: Chodzi o ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków. Od prezydenckiego poparcia tego projektu rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN. Na razie jednak płacą nie tylko kierowcy osobówek, ale też branża transportowa, która chce otrzymać takie wsparcie od rządu jak rolnicy. Na warszawskich stacjach benzyna 95 kosztuje około 8 zł i 20 groszy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
4: A przedstawiciele branży transportowej mówią, że są na krawędzi i apelują do rządu o wsparcie. Jak mówi prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Jan Buczek, to specyfika polskiej branży transportowej sprawia, że przewoźnicy ponoszą koszty wyższych cen paliw.
5: Obecny wzrost cen paliw to już praktycznie nokautuje nas, ponieważ nie jesteśmy w stanie przenieść tych wzrastających kosztów na klienta, ponieważ pomiędzy nami a klientem jest cały łańcuch różnego rodzaju pośredników, którzy nie wykonują tej usługi transportowej, tylko znajdują kolejnego zastępczego przewoźnika, przerzucają sobie z rąk do rąk zlecenia, na końcu wykonuje polski, powiedzmy, przewoźnik, który dostaje nędzną stawkę.
4: Jan Buczek dodaje, że przewoźnicy liczą na wsparcie rządu.
5: Kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że minister rolnictwa pracuje nad sposobem, żeby ułatwić rolnikom funkcjonowanie w związku z podwyżką cen nawozów i podwyżką cen paliw, również zwróciliśmy się do ministra rolnictwa, żeby ujął w tym projekcie również transport międzynarodowy jako branżę, która podobnie jak rolnictwo jest w klinczu i nie ma możliwości przeniesienia tych nieprawdopodobnych kosztów na swoich zleceniodawców.
4: Rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, od podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków. Jan Buczek ma nadzieję, że pozwoli to także na utworzenie funduszu wsparcia dla przewoźników drogowych.

Polskie Radio Kierowców.

0: Niby o tej porze wielu korków nie ma, ale jeszcze nie jest zupełnie spokojnie, bo cały czas spływają informacje od drogowców o czymś niepokojącym i tym razem w drogowym raporcie najprawdopodobniej przyjrzymy się dwóm ekspresówkom.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najświeższe kłopoty, trasa ekspresowa S2, odcinek węzeł Warszawa-Lotnisko, węzeł Aleja Krakowska, to fragment południowej obwodnicy Warszawy. 465 km, awaria auta dostawczego, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku węzła Konotopa, w kierunku Łodzi i Poznania. Kolejne nowe utrudnienie, droga ekspresowa S11, odcinek węzeł Szczecinek Wschód, węzeł Szczecinek Śródmieście. 7 kilometr, zdarzenie dwóch aut osobowych, objazd wytyczono przez Szczecinek. I droga krajowa numer 94, Przeworsk Korczowa, w pobliżu miejscowości Munina. 10 kilometr, zdarzenie dwóch aut osobowych, w tym wypadku, przypomnę, jedna osoba poniosła śmierć. Droga zablokowana, objazd trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: takie chwile to są zazwyczaj o poranku, choć różnie bywa. Niektórzy nie mają reguły i na kawusie zawsze jest czas. Najgorzej, gdy jest mało czasu na kawkę. Podchodzicie do ekspresu, a tam taki dźwięk. A no właśnie, no bo to się musi wypłukać najpierw, no bo opróżnij tackę na skropliny, wysyp fusy, dolej wody, zaplanuj odkamienianie i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie, i zadziałało. No właśnie, taki dźwięk to czasami nie jest taka wcale oczywista sprawa i dobrze, kiedy wreszcie ten dźwięk usłyszymy. No właśnie, a propos kawy, dziś świętujemy Dzień Kawy. Pani to często pije kawę?
1: Bardzo często, co najmniej 3 razy dziennie.
0: O, no to dużo rzeczywiście.
1: Tak.
0: Jeżeli już, to jaka to jest kawa?
1: Mielona kawa, mocniejsza parzona.
0: Czy bardziej dla smaku sięga pani po kawę, czy może ona działa też energetycznie?
1: I energetycznie, i dla smaku. Po południu z kotem na kolanach i z książką.
0: Taki moment dla siebie.
1: Tak.
0: Czy panu się zdarza?
2: Zdarza się. Codziennie przy 2 dzieci to jest raczej wskazane.
0: Czyli rozumiem, że daje jakąś energię dodatkową.
2: Przynajmniej takie stwarza pozory.
0: Czy jest jakiś taki moment dnia, szczególnie ulubiony przez pana, na picie kawy?
2: No rano. Może nie od razu po przebudzeniu, ale w pierwszej godzinie.
0: Jaka to jest ulubiona kawa?
2: Podwójne espresso. No może być czarna, ale bez mleka, bez cukru. Zdecydowanie tak.
0: Zawsze ta kawa tak samo na pana działała? Czy był taki moment, że bardziej?
2: Nie, myślę, że jest bez zmian. Funkcjonować da się bez tej kawy, ale na pewno zawsze troszeczkę pomoże.
0: Przeciętny Polak wypija jej rocznie 95 litrów, a około 80% dorosłych Polaków sięga po nią regularnie. Skąd kawa bierze się u nas? Między innymi o tym za chwilę.

0: Wielbiciele kawy mają dziś pretekst, by sięgnąć po dodatkową filiżankę. Chociaż, czy na pewno kwadrans przed 21 to jest dobry moment? Powiem tak, jeżeli w trasie, to ja bym sobie nie odmawiał, no bo bezpieczeństwo przede wszystkim, ale w domu, no to już zdecydowanie o tej porze nie. Tym bardziej, że ciśnienie naprawdę wysokie. Najniższe w Słubicach 1025 hektopaskali, no a w Suwałkach nawet powyżej 1030. Dziś obchodzimy Dzień Kawy, ale żeby wypić smaczną kawusię, jak to się mówi, potrzebny jest transport. Ziarna trafiają do nas z daleka, bo z Afryki, Ameryki Południowej albo z Azji. To tam kawa rośnie na plantacjach, mówi Przemek Kazaniecki, współwłaściciel palarni kawy w Szczecinie.
1: To jest taki gęsty krzaczek, kawa jest czerwona, wygląda trochę jak wisienka. Najcenniejsza część to oczywiście ziarno. Po wypaleniu takiego ziarna, najlepiej jasnym paleniu, mamy do czynienia z napojem, który no jest... delikatny, można w nim wyczuć owoce, można w nim wyczuć różne smaki. Są też specjaliści, Q-graderzy, którzy zajmują się właśnie ocenianiem tego.
0: Co ciekawe, choć ziarna do Polski importujemy, to jednak wypalamy tu od ponad wieku. Ośrodkiem wypalania kawy był wtedy Szczecin, gdzie kawa trafiała dzięki obecności portu.
1: Przed wojną tych palarni było dużo, dużo więcej. Kiedy w Europie powstawała moda na palarnie, to Szczecin wcale nie odbiegał od tej mody i tutaj było około 30 palarni. W tej chwili jest około 12 i no wszystkie radzą sobie, można powiedzieć, bardzo dobrze. Pod względem organizacyjnym i biznesowym myślę, że można powiedzieć, że to jest czołówka.
0: A Dzień Kawy obchodzony jest nie tylko w Polsce, ale także w USA i Kanadzie. Jak mówi Patrycja Mochocka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, wbrew powszechnej opinii, kawa ma wiele zdrowotnych właściwości.
2: Kawa pobudza nas do działania, poprawia koncentrację oraz przede wszystkim podnosi ciśnienie. Zawiera związki o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym. Wbrew powszechnym opiniom, kawa nie wypukuje magnezu w ilości, które ma wpływ na nasz organizm. Sama czarna kawa jest niskokaloryczna, bowiem zawiera od 3 do 5 kilokalorii. Jej kaloryczność zwiększa się dopiero, gdy dodamy do niej dodatki.
0: Ważne jest, aby z kawą nie przesadzać. Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności nie powinniśmy przekraczać 400 mg kofeiny dziennie. Na to odpowiada 4 filiżankom. Nie wiem jak u Was, u mnie ta norma jest przekroczona.

0: Jak to jest u was z kawą? Pytamy cały czas.
1: Akurat jestem po kawie.
2: Jaka to była kawa?
1: No, zwykle to piję po prostu cappuccino bez cukru. Na zwykłym mleku.
2: Czy jest jakiś rytuał z tą kawą związany? Coś przy okazji pani robi?
1: Zwykle pierwsza kawa jest w pracy, a druga kawa jest po pracy.
2: I na pracę jakoś też wpływa?
1: Staje się aktywna po prostu.
2: Co to jest za praca?
1: Pracuję jako asystentka lekarza rodzinnego. Czyli przychodzę do pracy o 8:00, już od razu muszę być skupiona po prostu na pacjentach. Nawet nie potrzebuję żadnego jedzenia, po prostu pierwsze to kawa, bez śniadania.
2: Zawsze to tak na panią działało i tak samo?
1: Tak.
2: Czyli ten wpływ się nie zmienia z czasem?
1: Nie.
2: A od ilu lat już tak sięga pani po tę kawę?
1: Od 20 roku życia. Mam 28, czyli 8 lat. Czasami po prostu zmieniam to na kawę bezkofeinową, żeby tak też nie przesadzać z kofeiną. Na przykład weekendy piję kawę bez kofeiny. Podoba mi się smak tej kawy.
2: I ta bezkofeinowa inaczej trochę działa?
1: To znaczy, jak jest weekend, to po prostu jestem wyspana.
2: A czy jest godzina, po której już pani nie sięga po kawę?
1: Tak, 14 to już jest ostatnia dla mnie godzina.
0: No to ja nie rozumiem czegoś takiego, ale osoba, która siedzi koło mnie, czyli pan Mariusz, chyba nie jest za bardzo fanem kawy.
3: Tak, to prawda. Ja jestem herbaciarzem. Kawa dla mnie jest sympatyczną używką w czasie urlopu, przed południem, przed nartami, przed pływaniem. O.
0: No właśnie, czyli grunt, żeby każdemu to odpowiadało smakowo przede wszystkim i energetycznie. Powiem szczerze, ja tak po wypowiedziach ekspertów, których słuchaliśmy kilka minut temu, doszedłem do wniosku, że chyba będę musiał troszeczkę to spożycie kawy ograniczyć wbrew temu dzisiejszemu świętu. No a teraz już nie ograniczamy się, jeżeli chodzi o informacje drogowe, bo to bardzo ważna sprawa.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: S2, odcinek węzeł Warszawa lotnisko, węzeł Aleja Krakowska, S2, czyli południowa obwodnica Warszawy, 465 km. Awaria auta dostawczego, zablokowany prawy pas w kierunku Poznania. S11, odcinek węzeł Szczecinek Wschód, węzeł Szczecinek Śródmieście. 7 km, zderzenie dwóch autosobowych, objazd przez Szczecinek. I trasa S11, o tym już mówiłem, droga krajowa numer 25, Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Czekanów, 315 km, zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Ja za bardzo nie pijam kawy. No nie lubię, jakoś mi niedobrze po kawie, chyba za kwaśna, za gorzka. Ja chyba tak od zawsze mam, nawet czasami jak mi ładnie pachnie.

0: nie mam smak, to tylko ładnie mi pachnie, ale później jej nie dopijam.
1: Co w takim razie, jeżeli nie kawa?
0: Herbata.
1: I to jest taki rytuał herbaciany?
0: Tak, jak najbardziej. Zielone, czarne, owocowe, wszystkie.

0: może by tak nie w lipcu i w sierpniu, ale we wrześniu, w październiku, wtedy, kiedy jest już poza sezonem, kiedy nie ma tłumu, jest spokojnie, z pewnością też taniej. No właśnie, Polacy przesuwają urlopy na jesień, ale pytanie, czy warto i czy dotyczy to naszego kraju, czy może wyjazdów i wylotów zagranicznych. O tym w tej godzinie naszego spotkania w programie Na Luzie, a tymczasem minuta już po 21. Sprawdźmy pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w rankingu pogodowym mocno trzymają się dwie miejscowości. Słubice, najcieplej 19 stopni, najchłodniej z kolei w Zakopanem, tam stopni 8,5. Jeżeli chodzi o noc, no to raczej bezchmurnie, tylko na północnym wschodzie miejscami zachmurzenie może być umiarkowane. Lokalnie pojawią się mgły i one ograniczą nam widzialność do 200 metrów. Tak będzie na północnym wschodzie i w kotlinach górskich. A temperatura spadnie do 12 stopni na wybrzeżu i to będzie najmniejszy spadek, bo gdzie indziej nawet wartości takie jak 4 na wschodzie, 8 w centrum, 11 z kolei na zachodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co, jeszcze przez godzinę słyszymy się w PRK, Polskim Radiu Kierowców, w programie Na Luzie. Ja nazywam się Patryk Bedliński. Dobry wieczór, zapraszam.

0: A propos dzwonienia, to wy też możecie w każdej ważnej dla was drogowej sprawie pod numer 22 513 11 11. Na przykład jeżeli jakiś samochód stoi na poboczu albo coś innego niebezpiecznego się dzieje, dajcie znać. My przekażemy innym zmotoryzowanym, tak jak przekazujemy co 20 minut najnowszy drogowy raport. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na drodze krajowej nr 94, odcinek Przeworsk-Korczowa w pobliżu Munina. Na 10 kilometrze, tam przypomnę, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba poniosła śmierć. Droga zablokowana, ruch skierowano na trasy lokalne. Droga krajowa nr 25, Ostrów Wielkopolski-Kalisz w pobliżu Czekanowa na 315 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy. S11, węzeł Szczecinek Wschód, węzeł Szczecinek Śródmieście, 7 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, objazd przez Szczecinek. S6, odcinek węzeł Sianów Wschód, węzeł Koszalin Wschód, 137 km, autoosobowe wjechało w barierę energochłonne, zablokowana jest łącznica zjazdowa na Gorzebądź. S3, węzeł Skwierzyna Zachód, węzeł Skwierzyna Południe, 116 km, zderzenie ciężarówki z busem, jedna osoba ranna, ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy jesienne miesiące to już za późno na urlop, czy może wręcz przeciwnie? Jak wielu z nas lubi o tej porze roku wypoczywać? Jakie kierunki cieszą się zainteresowaniem, a jakie warto wybrać? Już za chwilę o tym nieco więcej.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Wspomniałem tylko o podróżach i okazało się, że wy także podróżujecie.
1: Dobry wieczór, tutaj Maja ze Skody. Podróżuję sobie spokojnie z Olsztyna w stronę Łodzi. Jechałam na dwójkę, tłoczno tutaj, ale przez całą drogę spokojnie i bezpiecznie. Także szerokości, noga z gazu. Pozdrawiam.
0: Jeżeli z Olsztyna do Łodzi i A2, to coś czuję, że to ostatni etap podróży, więc miejmy nadzieję, że będzie w miarę płynnie. Podglądam oczywiście, jak ta A2 wygląda. Nawigacja przynajmniej nie wskazuje nam niczego niepokojącego. Niektórych może zaniepokoić to, że tak szybko płynie nam czas i już dawno lato za nami, ale być może to jeszcze nic straconego. Być może jesień może być takim momentem, kiedy jeszcze całkiem nieźle odpoczniemy. Czy tak jest? O tym powie nam już teraz pan Eugeniusz Triasun z portalu Travelist. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu.
0: To zacznijmy od Polski. Jakie regiony w Polsce cieszą się popularnością tej jesieni?
2: Jeśli jesień rozłożymy na takie, no powiedzmy, trzy równe części, czyli wrzesień, październik, listopad, no wrzesień zdecydowanie jeszcze jest czasem, kiedy staramy się przedłużyć sobie lato. Mhm. Tutaj Bałtyk jest chętniej wybierany niż południe Polski, czyli na pewno dużo częściej niż góry, ponieważ jest też dużo większa szansa, że przynajmniej przez ten pierwszy, drugi tydzień września jeszcze możemy złapać troszeczkę słońca i całkiem przyjemnych dodatnich temperatur i rzeczywiście tak jest. Natomiast im dalej jesteśmy już właśnie w październik, listopad, no to proporcje się zmieniają, kierunki też w związku z tym góry też zyskują właśnie.
0: A zatem im bliżej tych zimowych miesięcy, tym chętniej wybieramy góry. To się wydaje całkowicie zrozumiałe. Mazury jak się plasują?
2: Mazury na ogół są kierunkiem też takim całorocznym, bym powiedział. W ogóle w turystyce, nie tylko w Polsce, ale też zagranicznej, sezonowość powoli zanika. Oczywiście wciąż są te okresy popularniejsze, bardziej lub mniej. Natomiast też Mazury akurat mają tą zaletę, że z jednej strony są przepiękne na właściwie każdą porę roku, po drugie coraz prężniej rozwija się baza noclegowa, powstaje dużo naprawdę wysokiej jakości hoteli, ale też ten rynek takiego najmu prywatnego rośnie, więc możliwości zakwaterowania jest dużo, co na pewno poprawia dostępność tego regionu. Latem oczywiście przyciągają jeziora, zimą właśnie czy jesienią, kiedy rzadziej możemy się wykąpać właśnie tutaj w tych akwenach, no to spacery na pewno dłuższe i po prostu taki na pewno spokojniejszy rytm tego życia i no i otoczenie natury zdecydowanie jest dużą zaletą Mazur.
0: Gdybyśmy chcieli zaoszczędzić trochę pieniędzy, a jednocześnie nie pozbawiać się tej możliwości odpoczynku, to czy można wskazać, które części Polski, które województwa, regiony, miejsca cieszą się taką renomą, że tam jest ekonomicznie, a jednocześnie równie ciekawie?
2: I tak, myślę, że zdecydowanie, no bo ogólnie jesień ma to do siebie, że w stosunku do tego wysokiego sezonu

0: ceny spadają według różnych źródeł od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent, czy to nad morzem, czy to w górach, właśnie, czy też w innych częściach Polski. No ale co do zasady, jeżeli mówimy o kierunkach, które są rzadziej wybierane, przykładowo, tak patrząc szeroko na województwa, ja myślę, że można tutaj powiedzieć o takich perełkach turystycznych, ale takich, które na tle innych, typu, nie wiem, Małopolska, Dolny Śląsk czy Zachodniopomorskie są wybierane rzadziej. Tu na przykład województwo tutaj opolskie, również podlaskie, gdzie jest dużo miejsc fajnych do zobaczenia, do spędzenia tego czasu, ale w związku z tym, że na turystycznej mapie, przynajmniej tej noclegowej, hotelowej, nie są aż tak mocno reprezentowane, jeżeli chodzi o turystykę, no to też w związku z tym dużo takich okazji, myślę, że cenowych, jeżeli to jest naszym kryterium, możemy tam znaleźć.
1: Czyli jeżeli szukamy okazji cenowych, to Opolszczyzna, Podlasie i tam możemy się kierować, bo nie jest to, jak to się mówi potocznie, zadeptane, no ale właśnie, po co się tam kierować? Co możemy tam zwiedzić?
0: Tutaj możliwości jest dużo. No, na Opolszczyźnie chociażby z takich kierunków, które też są, myślę, że taką perełką turystyczną, są chociażby właśnie Góry Opalskie, które nie są jeszcze też aż tak właśnie zadeptane, jak chociażby właśnie tatrzańskie szlaki i ścieżki, czy sudeckie, ale wciąż też oferują to, czego powiedzmy inne regiony mogłyby im pozazdrościć, czyli właśnie ten mniejszy ruch, który dla wielu osób jest dużą zaletą, szczególnie poza sezonem, czy też chociażby te niższe ceny, które wciąż to mimo takiego większej ogólnie zdolności do tego podróżowania i możliwości finansowych nas jako społeczeństwa, no to wciąż wiadomo, że tam, gdzie możemy w miarę dobrze, komfortowo, ale jednocześnie nieco taniej spędzić ten czas, no to będziemy takich możliwości szukać.
1: Szczerze przyznam, ja jestem ogromnym fanem odpoczywania właśnie we wrześniu. Przede wszystkim dlatego, że jest dużo spokojniej, że jest dużo mniej osób, no a poza tym mogę bardziej skupić się na pracy w lato, no a potem od tej pracy odpoczywać. Natomiast wydaje mi się, że wielu z nas chce mieć pewność, że jeżeli już planuje urlop, jeżeli wydaje pieniądze, jeżeli ustawia sobie termin, to przynajmniej pogoda niech nam dopisuje. No i tutaj jednak kierunki zagraniczne będą chyba bardziej pewnym wyborem, ale gdzie, dokąd najchętniej wybieramy się, jeżeli chodzi o kierunki zagraniczne, o tym będziemy mówić po 21.30, no bo z nami pozostanie pan Eugeniusz Triasun z portalu Travelist. No a wcześniej sprawdzimy także, jak wygląda aktualna drogowa sytuacja.

0: 21.30, czyli jak zwykle w PRK, Polskim Radiu Kierowców, najnowsze wieści prosto z dróg. No i mam nadzieję, że teraz same dobre informacje, zwłaszcza jeżeli chodzi o drogi ekspresowe, o te główne trasy, chociażby w okolicach Warszawy czy też Sianowa. Jeżeli u Was coś niepokojącego na trasie, dajcie znać, a my przekażemy dalej, czyli oczywiście nasz numer telefonu 22 513 11 11, ale także aplikacja mobilna PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na S2 między węzłem Warszawa Lotnisko a węzłem Aleja Krakowska na 465 kilometrze. Zepsute auto dostawcze zostało scholowane i odblokowany został prawy pas w kierunku Poznania. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 94 na odcinku Przeworsk-Korczowa w pobliżu miejscowości Munina na 10 kilometrze. Już nie trzeba korzystać z objazdu trasami lokalnymi. I koniec kłopotów na drodze ekspresowej S6, węzeł Sianów Wschód, węzeł Koszalin Wschód na 137 kilometrze, gdzie auto osobowe wjechało w barierę energochłonne i zablokowana była łącznica zjazdowa na Gorzebądź. Wciąż są niestety utrudnienia na trasie S3, na odcinku węzeł Skwierzyna Zachód, węzeł Skwierzyna Południe, 116 km po zdarzeniu ciężarówki z busem, jedna osoba ranna, ruch cały czas możliwy tylko jednym pasem w kierunku Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jakie zagraniczne kierunki warto wybrać na taką ucieczkę przed naszą polską pluchą i jakie kraje cieszą się dużym zainteresowaniem? Może są takie perełki, o których niewielu słyszało, już za moment co nieco więcej na ten temat.

0: O tym, jak podróżujemy jesienią i w jaki sposób próbujemy złapać ostatnie promienie słońca, rozmawiamy z Eugeniuszem Triasunem z portalu Travelist. No to powiedzmy co nieco o tym, jak długo lubimy na takim wypoczynku jesiennym przebywać, zwłaszcza jeżeli chodzi o te zagraniczne kierunki. Czy jeżeli już dokądś lecimy, to na krótko, na taki szybki weekendowy wypad, czy to są już dłuższe urlopy, na przykład tydzień i więcej?
1: No na pewno nie ma odpowiedzi jednoznacznej na to pytanie, ponieważ no, sposobów podróżowania też jest dużo, a jesień ma no, w sumie takie dwa najważniejsze, bo z jednej strony rzeczywiście jest to czas, kiedy ponownie wracają tak zwane city breaki, czyli właśnie krótsze wypady zagraniczne, trwające do 4-5 dni maksymalnie, gdzie faktycznie jest to często czas, kiedy stawiamy na intensywniejsze zwiedzanie, właśnie poznawanie danego miejsca, jego kultury, kuchni. I rzeczywiście jest to po prostu taka podróż intensywniejsza. Natomiast też jesień jest okresem, gdzie ja myślę, że tak na spokojnie do połowy października mówiąc, to jeszcze na południu Europy możemy sobie nawet takie wakacje po prostu odroczone, że tak powiem, zorganizować. I Grecja, tutaj Włochy, południe, właśnie tutaj Hiszpanii również, to są czasy, gdzie tak naprawdę wciąż, nawet właśnie mówiąc z perspektywy kilku kolejnych tygodni, możemy na dłużej wyjechać właśnie na taki urlop już wypoczynkowy, szukając tego słońca. Ale też już biorąc pod uwagę okres bardziej listopada, początek grudnia, to zaczyna się też sezon na podróże egzotyczne, no i wtedy wszelkie kierunki azjatyckie, gdzie rzeczywiście spędzamy dużo czasu właśnie, no, na pewno więcej niż tydzień, a często właśnie 2 lub nawet 3 tygodnie.
0: Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o Azję, to bardzo spopularyzowała się chociażby za pomocą popkultury, K-popu, czy też japońskiej muzyki, czy japońskiego kina. Jakoś tak chętniej w tamte strony się wybieramy. Czy rzeczywiście widać to? Jest taki wzrost właśnie zainteresowania Azją?
1: Tak, wzrost rzeczywiście jest i nawet mam na to pytanie przygotowano bardzo wymowną liczbę, ponieważ jeżeli chodzi o podróże jesienne całościowe, tutaj mówimy o lotach bezpośrednio z Polski, no to liczba osób podróżujących do Azji właśnie z naszego kraju wzrosła o 39% rok do roku.
0: To naprawdę sporo.
1: To jest dużo. I myślę, że popkultura jest jednym z czynników, który za tą popularnością rosnącą stoi, ale też możemy tutaj wziąć pod uwagę czynniki ekonomiczne, ponieważ na ogół ostatnie lata były takie, że złotówka w stosunku właśnie do walut azjatyckich zyskiwała, więc podróże zagraniczne właśnie w tamte rejony, mimo że nominalnie były droższe, to prawda właśnie w związku z tym, że właśnie ceny paliwa, bilety tutaj też drożeją, no to na miejscu po prostu byliśmy w stanie sobie za tą samą kwotę

0: którą w złotówkach odłożymy, pozwolić na znacznie więcej.
1: Czyli trochę taki paradoks, bo podróż znacznie dalej niż na przykład do krajów Europy, a jednak na miejscu, gdy już odliczymy koszty lotu oczywiście, no to wychodzi nam atrakcyjniej cenowo.
0: Zdecydowanie. Tutaj właśnie kwestia też tego, że właściwie w takiej podróży dalszej właśnie, czy tutaj Japonia, Korea, Singapur, Wietnam, właściwie myślę, że to są takie, też Tajlandia oczywiście, to są najpopularniejsze miejsca w Azji, dokąd latamy. Właściwie lot to jest, można powiedzieć, no tak naprawdę połowa tego koszta, niekiedy nawet i więcej, ponieważ na miejscu zarówno noclegi, jak i wyżywienie może być dużo tańsze, a jeszcze zostanie sporo pieniędzy na jakieś właśnie pamiątki, żeby do Polski przywieźć.
1: Czy warto z dużym wyprzedzeniem rezerwować takie wakacje, czy jeśli nie, na przykład w nieprzewidywalny sposób pracujemy i nie do końca wiemy, kiedy rezerwować, to też możemy w jakiś sposób liczyć na w miarę dobrą cenę?
0: Na ogół rzeczywiście, jeżeli mamy taką możliwość i możemy sobie podróż zaplanować dużo wcześniej, to radziłbym tak robić po prostu, ponieważ z racji tego, że podróżowanie stało się coraz powszechniejsze w ogóle wśród Polaków również wyjazdy zagraniczne, ale też trend widoczny jest generalnie podobny na całym świecie. W związku z tym miejsc właśnie, czy to w samolotach, czy w hotelach, nie że brakuje, bo jakby ten rynek jest bardzo duży, natomiast bardzo często one się bardzo szybko wyprzedają. W związku z czym, jeżeli jesteśmy w stanie decyzję podjąć odpowiednio wcześnie, no to zyskujemy nieraz nie dość, że właśnie lepszą cenę, no to też bardzo często standard chociażby hotelu, którego poszukujemy, czy udogodnienia, których też szukamy, albo właśnie terminy. Jeżeli nas interesuje konkretny termin i może to być akurat czas, kiedy wielu innych podróżnych będzie chciało skorzystać z możliwości wypoczynku, no to przynajmniej będziemy w gronie tych pierwszych, którzy ten no, najbardziej preferowany termin dla siebie znajdą.
1: Wiemy już, że Azja zyskuje na zainteresowaniu w ostatnich latach, a to teraz proszę mi jeszcze powiedzieć w drugą stronę. Czy jest takie miejsce, taki rejon świata, który kiedyś cieszył się dużym zainteresowaniem, ale widać, że jakoś to zainteresowanie zmalało, bo albo się wysyciliśmy tym miejscem, albo po prostu nie wydaje się już tak atrakcyjne.
0: Ja myślę, że możemy spojrzeć tutaj bliżej nieco niż w kierunku Azji, a mówię chociażby o Tunezji. Faktycznie przez lata była takim kierunkiem, gdzie w sumie porównywalnym w dzisiejszych czasach do takiego właśnie Egiptu, Turcji, gdzie chętnie spędzaliśmy wakacje i on wciąż oczywiście pozostaje na mapie turystycznej, też wciąż jest chętnie wybierany, ale no, porównując do tych lat swojej świetności, no to myślę, że zdecydowanie tutaj inne kierunki wyszły na prowadzenie. No, chociażby patrząc na północ Afryki, no to Maroko bardzo zyskało w tym czasie. Też rok do roku wciąż notuje duże wzrosty, jeżeli chodzi o przyjazdy też naszych rodaków. Również jesienią właśnie, bo o tym okresie mówimy. I właściwie pozostaje, jeżeli chodzi o taką bliższą egzotykę, to jednym z najchętniej wybieranych właśnie kierunków takich bliższych Polski, a też takich, które właśnie w okresie październik, listopad czy grudzień pozwalają nam troszeczkę tego słońca też jeszcze znaleźć, no i tych temperatur dodatnich również.
1: I to słońce jeszcze na pewno w najbliższych miesiącach znajdziemy, więc nie ma co się bać tego jesiennego podróżowania.
0: Zdecydowanie nie ma. To tutaj bardzo właśnie zachęcam, żeby spoglądać tak naprawdę, jeżeli szukamy tego ciepła, no to coraz dalej w kierunku właśnie południa, a jak już zbliżamy się do okresu zimowego, no to właśnie w stronę właśnie chociażby czy to Azji, czy Ameryki Południowej, no będą to kierunki, gdzie myślę, że zdecydowanie przyjemniejsze tutaj temperatury niż te ujemne w naszym kraju na nas czekają, ale też no zawsze myślę, że co jest najważniejszą tak naprawdę zaletą podróży w ogóle, no to poznawanie czegoś nowego, nowych ludzi, nowych miejsc i wzbogacanie tak naprawdę siebie.
1: i dlatego właśnie warto podróżować, choć oczywiście nie omijając także naszych polskich atrakcji. Wiemy już, że Opolszczyzna może być takim nieoczywistym, a ciekawym wyborem, czy też chociażby Podlasie, gdzie na pewno w dużym spokoju odpoczniemy. Z nami dziś w programie Na Luzie był Eugeniusz Triasun z portalu Travelist.

0: I już tylko 10 minut dzieli nas od godziny 22. To pora po raz kolejny sprawdzić, jak nasza drogowa sytuacja kształtuje się o tej porze. Podglądam warszawski odcinek drogi numer 2, w tym przypadku ekspresowa dwójka. Jeszcze korek chyba nam się utrzymuje w kierunku zachodnim. Ale co się dzieje ogólnie na naszych drogach, to sprawdza Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Żukowa na 442 kilometrze. Nie ma już utrudnień na S2 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko, węzeł Aleja Krakowska na 465 kilometrze. Po kłopotach na S6 na odcinku węzeł Sianów Wschód, węzeł Koszalin Wschód na 137 kilometrze, ale S3 odcinek węzeł Skwierzyna Zachód, węzeł Skwierzyna Południe w pobliżu 116 kilometra. Po zderzeniu ciężarówki z busem jedna osoba ranna, ruch odbywa się w kierunku Zielonej Góry tylko jednym pasem. S11 odcinek węzeł Szczecinek Wschód, węzeł Szczecinek Śródmieście. W pobliżu 7 kilometra po zderzeniu dwóch autosobowych objazd przez Szczecinek i nie ma już kłopotów na drodze krajowej numer 25 między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem w pobliżu Czekanowa. Po kłopotach także na drodze krajowej numer 94 między Przeworskiem a Korczową w pobliżu miejscowości Munina na 10 kilometrze. Nie trzeba już korzystać z objazdu trasami lokalnymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzięki wielkie za dzisiejsze spotkanie. Życzę wam pięknej nocy, no i zapraszam już w tym momencie na jutrzejszy rozrusznik, w którym przywitają się z wami Kuba Marcinowicz i Patryk Kuniszewicz, będący w trasie prowadzącej przez 5 żużlowych ośrodków.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była